0: autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
1: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
4: Yo.

0: autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę Wam wszystkiego dobrego.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

soul.

0: emocje.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Wybiła 6 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Рано Метеор.
1: Вторкове рано Метеор się właśnie rozpoczyna. Dzisiaj troszkę przed czasem, ponieważ udało nam się w magiczny sposób wszystkim w trójkę pojawić w tym samym czasie.
2: Jest 7.02, Szymon, to po czasie.
3: Ale
1: zawsze wchodziliśmy
3: przez dobrą piosenkę, to przez bardzo dobrą piosenkę, którą tutaj uraczyliśmy słuchacz na antenie, więc ten czas był dobry, nawet byliśmy przed czasem rekordowo.
2: Prawda.
3: A kto był przed czasem i kto w ogóle do was mówi?
1: Właśnie.
2: Maciej Adam Chwaliński.
1: Szymon August Kowalski.
3: Jędrzej Michał Kaczmarek. Zapraszamy do słuchania, gdyż będzie czego. Masa bardzo ważnych świąt na czele z Dniem Mamy, więc jeżeli ktoś jeszcze nic, kolokwialnie mówiąc, nie skołował, to warto, żeby się już zabrał, bo to ostatni dzwonek, a my wam damy najlepszą muzykę.

0: Radio Meteor.
1: Wtorek 26 maja to przede wszystkim Dzień Matki, ale przede wszystkim też Dzień Samolotów z Papieru. Dzisiaj nie będziemy się skupiali jednak na samolotach z papieru, ponieważ Dzień Matki zdominował dzisiejszą datę i jeżeli mamy tutaj nasze matki, to trzeba im powiedzieć... No przepraszam, no wymsknęło mi się. Ale jeżeli tutaj mamy oczywiście nasze mamy, mamusie, chcielibyśmy im życzyć wszystkiego najlepszego, to zróbmy to już od samego rana. Myślę, że godzina 7:10 to idealna godzina, żeby obudzić naszą mamę, jeżeli ona śpi, i powiedzieć: mama, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Myślę, że taka obudzona mama najbardziej doceni te życzenia z ust swojego syna lub tutaj córki.
2: No jakby spała, to by nie słyszała.
1: Słucham?
2: Jakby spała, to by nie słyszała.
1: No ciężko się nie zgodzić z tą żelazną logiką, to
3: tak,
1: prawda.
3: Tak, tu widać. Ale to ja się podłączam pod apel Szymona, zwłaszcza, że pewnie często nasze mamy były budzone, nie wiem, w czwartej klasie podstawówki. Mamo, rzeżucha dzisiaj jest potrzebna. Urośnięta.
1: Mama, to od tygodnia mieliśmy robić, no ale pani nam teraz powiedziała, no przysięgam ci, ja nie kłamię.
2: No jutro ten blok techniczny potrzebuje 23 godziny. No.
3: A to
2: Zdarzało się.
1: Mama, gniotek, pęk w salonie.
3: To wtedy często tutaj tata był posyłany wtedy po blok techniczny rano, ale największy problem to był z rzeżuchą. Jak się okazało, że musi być już idealnie wyrośnięta, a zadanie jest od 3 miesięcy. Także tak, może dzisiaj nie budźmy mam w kwestii rzeżuchy. Przynajmniej może nie w naszym wieku, panowie, bo to już by był trochę wstyd.
1: Ale tutaj jeżeli któryś z naszych słuchaczy potrzebuje rzeżuchę, no to trzeba, myślę, że najpierw dobrą wiadomość, życzenia, tak troszkę zdekoncentrować, żeby najpierw mamie było miło, a potem bomba, mocne uderzenie, rzeżucha, blok techniczny, gniotek, cokolwiek chcecie, cokolwiek potrzebujecie. Myślę, że mamy to są takie mistrzynie, że bez problemu załatwią wszystko, nawet o godzinie 7:12.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Imieniny 26 maja to nie tylko święto mam, ale też może mamy o imieniu Ewelina, mam o imieniu Paulina, no taty w sumie też może Filipa jakiegoś, no i mamy...
2: Żyjemy w progresywnych czasach, myślę, że tutaj mama również może mieć na imię Filip, sky's the limit.
1: Też tak może być, to prawda. No i jeszcze...
2: To mój segment woke.
1: Woke, Angeliki.
3: Tata Angelika.
1: Tata Angelika, okej. Okay. I mama Emil?
2: Tak, albo ewentualnie tata Emil.
1: Też no. Tak może być. Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin.
2: I wiewiórki. Jeszcze ma na brakuje. Jest Teodor, jest Alwin.
1: I Alwina. No to tak dzisiaj wszystkie Alwiny, które się połączyły, są, mają wspólne święto, więc wszystkiego dobrego do nich. No i Lambert. Ładne imię.
2: Bardzo ładne. Lambert, nie wiem, czy słyszeliście, to jest też taka postać w Wiedźminie. Jeden z Wiedźminów. I tam w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon pojawia się fraszka o Lambercie, której nie będę cytował, ponieważ jest wulgarna.
3: O nie, ale nie cytuj.
2: Rymuje się, nie, ocenzuruję ją. Lambert, Lambert, ty zbuju.
3: Okej,
1: okay. A to
3: chyba wiem, co było zamiast zbuju.
1: Ale to nie mów, nie mów, Andrzej, nie mów.
3: Nie jestem pewny, więc nie będę wprowadzał nikogo w błąd, ale tu widać, że Szymon, jesteś stałym słuchaczem chyba tutaj Meteor Exe, że masz taką rozległą wiedzę na temat gier.
2: Powiem tak, ja przede wszystkim jestem Polakiem i Wiedźmin 3 najlepszy.
3: Nie będę dyskutował, bo szczerze mówiąc nie grałem.
2: Jak
3: w filmie.
2: Nie grałeś?
3: Jakoś tak wyszło.
2: A bije w tobie polskie serce i masz chrapkę na więcej?
3: Mam, ale tym razem it's been a while.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: A my wracamy z naszym stałym segmentem, segmentem quizowym. Jeżeli ktoś nie słuchał jakimś cudem wtorkowego poranku w naszym wykonaniu, to może nie wiedzieć i teraz może czuć troszeczkę wstyd, że nie wie, ale na szczęście jest Maciej, który mu wyjaśni wszelkie zasady segmentu quizowego.
7: Dzieje się tak, iż Szymon przygotuje jakiś quiz dla Jędrzeja.
8: Już jest przygotowany specjalny, tematyczny.
7: Jędrzej to nie odpowiada, a ja mu podpowiadam, czasami sugeruję. Jędrzej się może mnie słucha, może nie, no jest to różnie, ale zwykle jakoś wspólnie wygrywamy chyba ostatnio, myślę, taką pierwszą, taką tak, dużą
8: pierwszą porażkę.
7: No, ale to
8: historyczna to była.
7: Nie, to było chyba o zmyciem aut.
6: Tak.
7: No ale tam takie były trudne słowa, których nawet ja nie znałem, Jędrzej też ich nie znał, więc no to się nie liczy, to się nie liczy, no.
6: Musimy się
7: jest
6: odbić.
7: Temat łatwiejszy, przyjemniejszy, gdyż jest to temat...
8: Jędrzeju, wiem, że zawsze chciałeś sprawdzić, czy będziesz dobrą matką. To dzisiaj będziesz mieć na to okazję. Przygotowałem specjalny quiz, przygotowany przez ekspertów do spraw macierzyństwa. I to właśnie ten quiz będzie miał określić, czy ty w przyszłości będziesz dobrą mamą.
6: Szymon, ja ci powiem tak, jestem w szoku. Ty masz idealny głos, żeby jakieś mleko dla dzieci reklamować.
8: Uznam to za dobrą reklamę tego quizu. To co, panowie, startujemy?
7: Tak.
6: Tak.
8: No to w takim wypadku pierwsze pytanie z naszego pięciopytaniowego quizu. Jędrzej, lubisz dzieci? A to można bardzo ciężko, to można wyciągnąć z kontekstu.
6: Ciężko wybrać.
8: I teraz
7: ja
8: odpowiedź
7: nie
8: tak.
7: Wyciągał.
8: Nie, trochę kocham dzieci.
7: O, to jest okay. Nie ma, kiedy będzie pomiędzy, że po prostu lubię.
8: Nie, no jest trochę.
7: No to, okay. Ale no trochę to nie jest lubię, no trochę ich tylko lubisz.
6: No.
7: To nie jest na maksa.
8: No słuchajcie, no to jest wasz...
7: Na maksa jest, że kocham, ale no...
8: To jest wasz tutaj, wasze pole do popisu.
7: No to ja nie wiem, bo że nie gadałem nigdy o tym, czy jest z Jędrzejem, czy Jędrzej lubi dzieci, więc sobie mu nie pomogę, musisz sobie sam coś wybrać.
6: To prawda, nie gadaliśmy nigdy z Maciejem na ten temat. Może to i dobrze. Ale jeżeli chodzi o mój stosunek do dzieci, ja zawsze myślę, że w miarę lubię dzieci. Do momentu, kiedy nie wejdę do tramwaju, a tam jest jakaś wycieczka szkolna.
8: Znany case.
6: I ostatnio ten case był, nie dało się pogadać. Nie dało się pogadać wczoraj w tramwaju, więc mogę powiedzieć trochę, jakby to nie brzmiało, to...
8: Trochę lubisz dzieci, okej.
6: Okay. No, tak.
8: Dobrze, w takim wypadku, jaki pokój wybierzesz dla swojego dziecka? Byleby jakiś miało. Łóżko i lampka wystarczą, nie będę się starać o jakiś ładny pokoik, no bez sensu i tak nie będzie pamiętał, by miało w tym pokoju wszystko.
7: Czy taki test na dobrego ojca, czy tam by posypał pieniążkami, czy byleby miało gdzie spać?
6: Ja uważam, że charakter buduje się w niełatwych doświadczeniach i to nie jest tak, że tutaj trzeba od razu dawać wszystko. Trzeba dać odpowiednie warunki do rozwoju. Ale nie można, uważam, przesadzić. To jest jak słodzeniem herbaty czy kawy. Jak dasz 2 łyżeczki cukru, to jest smacznie, ale jak dasz 7, to już się robi mdłe i dlatego ja powiem, że tą opcję, że gdzieś tam biurko i łóżko wystarczy, Reszta będzie musiał sobie wywalczyć.
8: Spartańskie wychowanie, widzę. Tak więc, ostatnie pytanie i później zrobimy sobie chwilkę przerwy i poznamy werdykt.
6: Tak.
8: Jakie imię dałbyś swojemu synowi? Aleksander, pisane przez X.
6: Okej.
8: Okay. Nikodem, Olivier, pisane przez V, czy Leon?
7: No to
8: tylko
7: ja
8: cztery.
7: No to jest na przykład Leona 14 kojarzę mniej więcej. Aleksandra Wielkiego też kojarzę. Nikodem Dyzma, jakie było czcie imię?
8: Olivier przez V.
7: Olivier Cromwell. Oliver Cromwell może być, albo Oliver Kahn, taki legendarny bramkarz Bayernu Monachium.
6: Albo Olivier Giroud.
7: Tutaj ci Olivier Giroud, tutaj ci kilka takich postaci sportowych, historyczno, no które tak, już nie żyją niestety, więc sobie z tego coś wybierz dla siebie.
6: Ja nie jestem dobry w imiona. W ogóle mam wrażenie, i to taka przeklinka, że to, czy imię jest ładne, to często kształtujemy na podstawie tego, jakie osoby z tym imieniem poznaliśmy.
8: W sumie to prawda, to prawda.
6: Nie miałem do czynienia z jakimiś Nikodemami, więc... A jak był, to pewnie za dużo nie znaczył w moim życiu, to odrzucam to imię. Jakie tam były?
8: Aleksander przez X, Olivier i Leon.
6: Okej. Aleksander przez X.
8: Jak Hamilton na przykład. On był historyczną postacią, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych.
6: Tak. Jest też Aleksander Isak, piłkarz Liverpoolu. Jest nie przez X, ale jest Aleksander Kluczyński, który jest na akademickich mistrzostwach Polski.
7: Sami piłkarze.
6: Razem z Kubą Wlazło, który nie ma na imię Aleksander, ale pozdrawiamy i trzymamy kciuki za chłopaków. Więc ja chyba pójdę w Aleksandra, gdyż nie może mieć też łatwo w życiu i ten X generalnie mu może troszeczkę przeszkodzić.
8: Zaznaczamy odpowiedź Aleksander, a jeszcze jakie pytania nas czekają, to musicie mieć chrapkę na więcej, żeby się przekonać.

0: Bauros.
1: Sentino Lato, głos anioła, ciało Boga, to właśnie cały Sebastian Enrique Alvarez. Więc w takim wypadku wracamy do naszego quizu, w którym testujemy, czy redaktor Kaczmarek byłby dobrą matką z racji na dzisiejsze święto, jakim jest Dzień Matki. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że wychowywałby swoje dziecko w spartańskich warunkach i nazwałby je Aleksander. Zobaczymy, czego jeszcze dowiemy się o naszym redakcyjnym koledze. Nie zatrzymujemy się z pytaniami o imię dla dzieci. W poprzednim segmencie było imię dla syna, teraz jest imię dla córki. Odpowiedzi to Ola, Gabrysia, Emilia oraz Kasia.
2: Ola kot.
3: Okej.
2: Okay. Gabrysia, dalej.
1: Emilia. Emilia Platé.
2: Emilia Platé jest jej ulica w Warszawie, w całym centrum.
1: To prawda. I jest jeszcze Kasia, jak Kasia Stasiak, prawda?
2: Albo tak. Kasia Sochacka.
1: Albo Kasia Sochacka.
3: Tak.
2: Albo Katarzyna Wielka.
1: Ale nie, no to nie, to nie, nie tak, nie, to nie.
3: Zbrzydziłeś mi to imię właśnie.
1: Kurczę. Przepraszamy, Kasia Stasia i Katarzyna Sochacka za tutaj niefajne porównanie redaktora Chwalińskiego.
3: Tak.
2: To takie historyczne było, no.
1: No ale takie, no, ale no nie wyczułeś.
3: Nieprzyjemne. Takie w stylu Bartka Łęczuka, który ci powie Marian Paździoch, jak miał mówić Marian Paździoch. Ale tak, ciężki wybór. Ja w momencie, kiedy moja siostra się rodziła, a ponoć słucha, więc serdecznie pozdrawiam, to byłem w procesie decyzyjnym wyboru imienia.
2: W komitecie?
3: Tak, padło na Karolina, myślę, że okej, chyba nie narzeka. Monika, Gabrysia, Kasia
1: Ola.
3: I...
1: Ola, Gabrysia, Emilia i Kasia.
3: Ola, Gabrysia, Emilia, Kasia. Gabrysia spoko brzmi.
1: Jest aprobata redaktora Chwalińskiego?
2: No, ale szukałem jakiejś Gabrysia, ale no nie znalazłem w swojej głowie.
3: No i... to by była pierwsza.
2: Oj, to są mądre słowa.
1: I ostatnie pytanie. Ile chcesz mieć dzieci, droga mamo? Jedno, ale kochane. Nie chcę mieć dzieci. Tyle, ile będę mogła ich mieć.
2: Wszystkie.
3: Okej. Chciałbym tylko powiedzieć...
1: Wszystkie dzieci nasze są...
3: Chciałbym powiedzieć, że córka by miała troszeczkę łatwiej, bo syn by musiał... tutaj nosić brzemię imienia Olka Kluczyńskiego i by musiał mu jakkolwiek dorównać, co by było dosyć trudne, a córka tak bez zobowiązań pod względem presji. Szczerze mówiąc, nie chciałbym mieć dzieci.
1: Zaznaczam.
3: I to chyba skreśli całe moje tutaj drogę.
1: Chcesz się dowiedzieć, czy byłbyś dobrą matką?
3: Chciałbym się dowiedzieć, ale myślę, że na początku musimy się obudzić z Jarym oddziałem zamkniętym. Co sądzicie, panowie?
1: Myślę, że możemy tak spróbować.

0: Ráno Meteor.
1: Wracamy tutaj z wami po bardzo dobrej muzyce, jaką jest chrapka od niszowego rapera Jakuba z Ciechanowa oraz Patryka MTS, w skrócie My to Sukces.
2: Z Gdańska,
1: tak, to jest miejski raper swoją drogą. Więc teraz bym, tak w nawiązaniu do tych takich wszystkich raperów, oni często mierzą się z kryzysami. Z kryzysami ostatnio mierzył się też pewien streamer Łatwogang, kiedy tutaj nie odpowiedział na prośbę jednego z fanów, który napisał mu na czacie w trakcie jego transmisji, gdzie pokonywał rowerem dystans całej Polski. Tutaj jechał od południa na północ, że jeżeli się nie mylę, i ten fan napisał tak: córka nie zdążyła zrobić zdjęcia, czy można wrócić się 5 kilometrów? I to można powiedzieć, że z tego mógłbym wynieść taki no niemały kryzys się pojawić, więc teraz chciałbym zapytać naszego eksperta od wyjaśniania wszelkich problemów, redaktora Chwalińskiego, co taki ambitny twórca, który chce nieść pomoc, powinien zrobić takie sytuacje, żeby uniknąć kryzysów. Czy powinien się wrócić to 5 kilometrów, pomimo tego, że przyjechał już 300? Czy powinien jednak jechać do przodu?
3: Ja bym to interpretował na kilka sposobów. Mhm. Jednym z nich jest to, że ta dziewczynka, to była dziewczynka?
1: Córka nie zdążyła sobie zrobić zdjęcia.
3: Tak, no dziewczynka. Mogła wsiąść na rower i gonić tego Łatwoganga. Może by go goniła za jakiś czas. Wtedy to by tak ładnie wyszło, sobie zrobić takie selfie z rowerów. Druga sytuacja. Łatwogang, no, pewnie tego nie widział, no pewnie nikt nie przegląda. No nie czarujmy się, no więc ja bym go za tą sytuację nie winił. Ale jak będzie kryzysów wizerunkowego w takiej sytuacji, bo to jest twoje pytanie. No kurczę, mi się wydaje, że no ciężko tutaj cokolwiek zrobić, no przecież to się nie wrócisz, no to tej dziewczynki, no to nie miałoby żadnego sensu. Tutaj mi się wydaje, że to jest wina tej dziewczynki, co by nie zrobiła z nim zdjęcia, no.
1: A może matki, że się nie dopchała do Łatwoganga?
3: To też jest, to też może być jej wina, bo tutaj może być takie, no, porównanie. Załóżmy to, że na przykład idziesz sobie po molo w Sopocie, idziesz sobie, ładna pogoda, i obok ciebie przechodzi nagle Lech Wałęsa. No i ty wiesz, mijasz go, bo go nie poznajesz, bo załóżmy, że ma czapki i okulary, i potem patrzysz, odzywa się: halo, tu Lech Wałęsa stał. No i co potem piszesz na X-ie, że Lech Wałęsa tą zdjęcie nie zrobił i czy się wróci 5 minut?
2: No właśnie, a najgorsze, jakbyś miał rozładowany telefon, a Lech Wałęsa by mógł jako kabel tutaj podładować.
3: Nie, no jedno, to już było gorzej niż z Katarzyną Wielką, naprawdę, no powinien się wstydzić takie słowa.
1: Tak więc my, drodzy słuchacze,
2: ale ja bym chciał
1: powiedzieć, że idziecie się
2: nie,
1: bić.
2: Nie. Ja tylko chciałem podpytać, czy też macie, nie dopatrujesz winy matki czy ojca, opiekuna generalnie, który napisał, no bo 5 kilometrów to się nie robi w 5 minut, że dosyć późno się zorientował, że jednak tego zdjęcia nie ma.
3: No strasznie, no to jakieś 15 minut, no przynajmniej, no ja nie wiem, co tam się stało. No dosyć dziwna sytuacja, to czemu tata nie zabrał córki, nie wsiadł z nią w auto i nie pojechali do Łatwoganga gonić?
2: Albo rowerem.
1: Emisja CO2 myślę, że tutaj mogła być kluczowym wyznacznikiem, ale jak, drodzy słuchacze, widzicie, rabini są niezdecydowani, z tego co już patrzę, to na zegarach 8, co oznacza, że za 30 minut wuchta wieści.

0: to promocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wtorkowe Radio Meteor nie byłoby takie same bez dawki dobrego humoru, dlatego redakcja wtorkowego poranka przygotowała wam zagadki, historyjki, różne takie sprawy, które mamy nadzieję, że poprawią wam humor. Każdy z nas przygotował po jednej, więc myślę, że możemy zaczynać. Myślę, że Maciek, ty będziesz dobrą osobą do rozpoczęcia tego dzisiejszego plebiscytu.
2: Chyba pierwszy raz tak mogę zrobić, ale to najpierw chciałbym cię poprosić, Szymon, że masz 10 sekund na autopromocję swojej audycji.
1: To prawda, jutro godzina 17 w środę, co drugą środę kadry i strony z niepowtarzalnym Jakubem Lubawym. Od razu mogę powiedzieć, że w sumie jutro będziemy kontynuowali nasz segment lektur szkolnych Radia Meteor i tym razem sięgniemy po Latarnika Henryka Sienkiewicza. Czy to jest dobra, czy zła adaptacja? Tego musicie się dowiedzieć już jutro na naszej antenie. Teraz Maciej, oddaję ci głos.
2: No właśnie chciałem, żebyś nas wprowadził w ten klimat, bo on dzisiaj właśnie żart w tym temacie. No i zobaczymy, czy będziesz nam odpowiedź na pytanie.
1: O, okay.
2: Dlaczego Skawiński z Latarnika oblał okres próbny?
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
2: Bo zamiast pilnować latarni, czytał pana Tadeusza.
1: Bardzo fajna historia, Maciek. Dziękujemy ci pięknie. Jędrzeju, co ty tam dla nas przygotowałeś?
3: Okej. Ja tutaj, bo było dużo o Kasi generalnie.
1: Tak, było.
3: Więc ja mam w nawiązaniu. Jak nazywa się pierścionek Kasi?
1: Okej, zaskocz mnie.
3: No, zaskoczę. Catering.
2: Catering. A to dobre, Jędrzej.
1: Fajne, podobało mi się.
3: Dziękuję serdecznie.
1: To panowie, to czemu Napoleon zjechał windą w dół?
2: Bonaparte.
1: Parter znajduje się w budynkach, gdzie najczęściej jest winda Napoleon. Nazwisko Bonaparte mówi samo przez się. To był segment humorystyczny już za 15 minut na naszej antenie Wuchta Wieści, którą poprowadzi dla was Ziemowit Dziopa i Bartek Łęczuk.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor, jak słyszycie, redaktor Chwaliński jest bardzo wygadany, ponieważ doszło do pewnego skandalu w Krakowie. No, skandalu, nie skandalu, ciężko to tak w sumie określić, ponieważ prezydent Krakowa, miasta królewskiego, został odwołany, ale bez problemu, bez stresu, ponieważ już się pojawiają nowi kandydaci na to miejsce. Czyż nie, panowie?
2: I to jacy?
3: Zgadza się, skandalem nazwali, myślę, że urzędowanie Aleksandra Miszalskiego, właśnie mieszkańcy Krakowa, gdyż wygrał wybory, no i dosyć szybko musiał się ze stanowiskiem pożegnać. Duża rzadkość w Polsce, żeby ktoś w referendum został odwołany. Aleksander Miszalski może sobie to do CV wpisać, nie wiem czy to...
1: 97% było za odwołaniem prezydenta.
2: Nie wszyscy.
3: Dokładnie tak, nie wszyscy. Czy to jest sukces? Nie mam pojęcia. Sypią się komentarze negatywne właśnie pod adresem Aleksandra Miszalskiego, byłego prezydenta Krakowa, głównie z tutaj oponentów politycznych, ale mamy mocnych kandydatów. Maciej, może ja przedstawię pierwszego, ty drugiego. Pierwszym jest postać ikoniczna, myślę, że człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, ale zrobiłbym to z przyjemnością. Jest to pan Marian Banaś, legenda polskiej uczciwości, bym tak powiedział, i solidności, uosobienie najlepszych cech Polaka, i Marian Banaś stanie już ranki o fotel prezydenta Krakowa. Proszę się nie śmiać, to poważna kandydatura.
2: No, druga jest jeszcze bardziej poważna, jest nią niedoszła pierwsza dama Bydgoszczy, Marianna Schreiber, która teraz może stanie pierwszą, tak też się mówi, pierwszą damą Krakowa, czy pierwszą królową na dworze królewskim.
1: Myślę, że ona wtedy urząd prezydenta przeniesie na Wawel.
2: O, to było coś. No, teraz widziałem, że pani Marianna pracuje w Żabce obecnie.
1: Bo właśnie sobie teraz zarabia na remont Wawelu, jak już wygra wybory.
2: Ma napisane, że to jest Żabszon, tak ma na swojej koszulce pracowniczej. No zobaczymy, czy uzyska poparcie wśród mieszkańców Krakowa, bo nie wiem, może musicie mnie doedukować, czy też trzeba zrobić podpisy pod swoją kandydaturą w wyborach na prezydenta miasta, czy tego nie trzeba robić?
3: Trzeba.
2: A dużo?
1: Wszystkie
2: podpisy, to jest ich całkiem sporo.
3: Ja myślę, że jak Marian Banaś podpisze się pod swoją listą, to już więcej podpisów nie będzie trzeba, bo tak krystalicznie uczciwego człowieka, jak kiedyś na stronie chyba właśnie Niku był podpisany jako krystalicznie uczciwy, to się nie znajdzie. No, ja bym chciał, tylko ja mam jeden problem z kandydaturą Mariana Banasia, bo jak on wystartuje i wygra, a wygra, no to później nie będzie mógł być prezydentem Polski, bo będzie prezydentem Krakowa.
2: Zawsze może zrezygnować, jak pan Kaczyński kiedyś zrobił świętej pamięci.
3: Może tak zrobić, ale Marian Banaś to człowiek charakterny, uczciwy i solidny, jak już wspominałem, i nie wiem, czy on by... czy jego charakter by mu pozwolił, ale tak, trzymamy kciuki, ten wyścig może być dosyć ciekawy, wtorkowy poranek, nie boi się polityki, więc my wam tutaj powiemy, kto wygrał wybory nawet wcześniej niż jak jest teraz, bo jak jest teraz, wie jak jest teraz od wtorkowego poranku, więc musicie nas słuchać, a teraz najlepsza muzyka na antenie.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Godzina 8.30 na zegarach w Radiu Meteor na WT Wieści. Zapraszają Ziemowit Dziopa i Bartek Łęczuk.

0: Agresywny mężczyzna na osiedlu Sobieskiego.
1: Wzmocnienie komunikacji miejskiej.
0: Fabularny Poznań.
1: Pogoda na dziś.
0: Zaczepiał przechodniów, był agresywny. Wczoraj około godziny 18 na osiedlu Sobieskiego 103 mężczyzna zaczepiał przechodniów i niebezpiecznie się zachowywał.
1: Jak ustalono, zmaga się on z zaburzeniami psychicznymi. Wezwano karetkę, która przewiozła go do centrum HCP. Policjanci rozmawiali z przechodniami, którzy mogli zostać pokrzywdzeni.
0: Nikt nie zadeklarował chęci złożenia zawiadomienia.
1: Nadchodzą juwenalia. MPK się zbroi. Studencka impreza odbędzie się w dniach od 28 do 30 maja w parku imienia Jana Pawła II.
0: Nocna komunikacja miejska zostanie wzmocniona. Z 28 na 29 maja dodatkowo będzie funkcjonować linia 202, a w nocy, we wszystkie noce między godziną 23 a 2 co pół godziny będą funkcjonować dodatkowe linie tramwajowe. Linia 204 pojedzie trasą
1: Osiedle Sobieskiego,
0: Trasa PST,
1: Most Teatralny,
0: Fredry,
1: Gwarna,
0: Święty Marcin,
1: Aleje Marcinkowskiego,
0: Podgórna,
1: Strzelecka,
0: Królowej Jadwigi,
1: Górna Wilda,
0: Wierzbięcice,
1: Matyi,
0: Most Dworcowy,
1: Głogowska,
0: Zachodnia,
1: Trasa PST,
0: Osiedle Sobieskiego.
1: Linią numer 205 pojedziemy z kolei przez
0: Franowo,
1: Szwedzka,
0: Piaśnicka,
1: Chartowo,
0: Żegrze,
1: Hetmańska,
0: 28 czerwca 1956 roku,
1: Wierzbięcice,
0: Matyi,
1: Towarowa,
0: Święty Marcin,
1: Rondo Kaponiera,
0: Roosevelta,
1: Most Dworcowy,
0: Matyi,
1: Wierzbięcice,
0: 28 czerwca 1956 roku,
1: Hetmańska,
0: Żegrze,
1: Chartowo,
0: Piaśnicka,
1: Szwedzka,
0: Franowo.
1: Festiwal Fabuły 2026 zakończony. Trwał on 5 dni, odbył się pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania.
0: W programie znalazły się m.in. spotkania autorskie, premiery książek, literackie spacery i dyskusje dotyczące współczesnego pisania. Nie obyło się bez wizyt znanych literatów, m.in. Serhija Żadana, ukraińskiego pisarza, czy Macieja Płazy, który zaprezentował fragment nowej powieści Kasper i Margit.
1: Istotnym punktem w harmonogramie wydarzenia była gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagrodę imienia Adama Mickiewicza za całokształt twórczości odebrała Dorota Masłowska.
0: Centrum Kultury Zamek zapowiada kolejne spotkania z literaturą w niedalekiej przyszłości.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Lampa jak nigdy, chciałoby się powiedzieć. 20 stopni teraz jest na Junikowie.
0: 20 stopni, a będzie tylko cieplej, no bo rzadko jest tak, że jest 20 stopni już o godzinie 8:30.
1: Będzie zimniej trochę. No to jutro dopiero.
0: No dobra, ale to nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, ponieważ dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć nawet 29 stopni Celsjusza. Troszeczkę ten dzień może nam umilić wiatr umiarkowany do 20 km na 40 km na godzinę, ale powie tak mniej więcej ze średnią 20 na godzinę, a ciśnienie całkiem spoko.
1: Nie, całkiem okej, ale wiesz co, bo to jest też 5 metrów na sekundę, ewentualnie 6 dla osób, które w nieco innych jednostkach miary się obracają, no ale tak jak mówisz, ciśnienie jest okej.
3: Powiem panowie tak, fajnie, że powiedzieliście ładnie o pogodzie, ale chciałbym wrócić na chwilkę do tych przystanków. Tak pięknie je wymienialiście. Czy moglibyście powtórzyć linię tą tramwajową,
1: którą
3: mówiliście?
1: Którą? Bo są były dwie.
3: Wszystkie.
1: 204 czy 205. Dobrze.
0: To 204 zaczniemy chyba.
1: Osiedle Sobieskiego.
0: Trasa PST.
1: Most Teatralny.
0: Fredry.
1: Gwarna.
0: Święty Marcin.
1: Aleje Marcinkowskiego.
0: Podgórna.
1: Strzelecka.
0: Królowej Jadwigi.
1: Górna Wilda.
0: Wierzbięcice.
1: Matyi.
0: Most Dworcowy.
1: Głogowska.
0: Zachodnia.
1: Trasa PST.
0: Osiedle Sobieskiego.
1: 205 teraz.
0: Franowo.
1: Szwedzka.
0: Piaśnicka.
1: Chartowo.
0: Żegrze.
1: Hetmańska.
0: 28 czerwca 1956 roku.
1: Wierzbięcice.
0: Matyi.
1: Towarowa.
0: Święty Marcin.
1: Rondo Kaponiera.
0: Roosevelta.
1: Most Dworcowy.
0: Matyi.
1: Wierzbięcice.
0: 28 czerwca 1956 roku.
1: Hetmańska.
0: Żegrze.
1: Chartowo.
0: Piaśnicka.
1: Szwedzka.
0: Franowo.
4: Kurczę panowie, głupia sprawa, ale nie dosłyszałem to 202.
3: Powiem tak panowie, w Warszawie Tomasz Knapik mówi nazwy przystanków, myślę, że w Poznaniu powinien być to Bartek Łęczuk i Zioma Widzioba.
1: Zgoda.

0: Meteor.
1: I tak, jak to klasyk mówi, nastał dzień dzisiejszy, wtorkowy ranking. Dzisiaj, jako że jest dzień mamy, to ranking najlepszych mam w kulturze. Zabraliśmy szeroko rozumianą popkulturę, ale głównie filmową i serialową. I jako żeby nikt nie ukradł mojego wyboru, to wyznaczam siebie, żebym zaczął ten ranking.
2: Nie no, skandal! Zawsze osoba prowadząca ostatnia była.
3: Też tak myślę,
1: to prawda.
3: Powiedziałem, że ja wprowadzam,
1: ale okej, okay, dobrze, spokojnie.
3: Zacznę od skandalu, super.
1: Tak, no bo musi się ponieść.
2: Jak ranking później... krajów.
3: To będą ci emocje.
1: Oj, tak, zdecydowanie tak. Moim wyborem na pewno był jakiś dokument. Najlepszej matki jest Matka Teresa z Kalkuty i mam nadzieję, że do...
2: Kontrowersyjna postać.
1: Że Ziemowi docenisz.
3: Kogo ona była matką?
4: Dziękuję, no właśnie...
1: Ludzi!
4: Hindusów małych.
3: Dobrze, Jędrzej, super pik.
1: Dobrze,
3: chyba dzisiaj przegrałeś.
1: Teraz wyznaczam Ziemowita, żeby przedstawił swoją postać.
4: Ja się długo wahałem, ale ja przedstawię Matkę Naturę, czyli taki byt, który nie wiadomo do końca kim jest, z czym jest, ale chodzi
1: ale jest,
4: to, ale jest dookoła nas, nawet tutaj, no nie wiem, my akurat mamy powietrze, więc w powietrzu też się Matka Natura wśród nas objawia, także w napojach, które Jędrzej teraz spożywa.
1: Ale to zabrzmia enigmatycznie, dobrze.
4: Energetycznych.
1: Szymonie.
2: Ja się tutaj powiem szczerze, to był wybór, który osobiście ukradłem redaktorowi Kaczmarkowi i redaktorowi Dziopie i tym wyborem jest Halinka Kiepska, która wychowała takie postacie jak między innymi Cycu. Więc myślę, że to już jest duże osiągnięcie, które plasuje ją wysoko w tym rankingu. Dziękuję.
1: A ja bym chciał dodać, nawet zmienić swój pik.
3: Nie możesz teraz zmienić swojego
2: statusu.
1: Okej, a to dyplom honorowy, myślę, że nie było chyba tej postaci w serialu, ale matka Arnolda Boczka zasługuje na wielkie wyróżnienie.
4: Może jeszcze Bartek nominuje, nie wiadomo.
1: Okej.
5: Dobrze, ja przyznam się.
1: Dobrze, Maciej.
3: No to ja jakiś czas temu skończyłem serial The Office i bardzo mi się tam podobała. Tam była taka jedna mama, była nią Pam Helper, nazwisko z domu Beasley, która miała dwójkę dzieci, Sissy i Filipa bodajże. No i wiadomo, jak ktoś oglądał, to wie, że ojciec, czyli jak on miał na

0: Jim, właśnie Jim Halpert, tak, bo to nazwisko miała po mężu, wyjechał do Filadelfii, tam do pracy. No ona musiała sama się zajmować tymi dziećmi, jeszcze musiała pracować, biedna, ale wyszło chyba tak, że koniec końców to ogarnęła, więc order dla niej i to jest moja postać i mam nadzieję, że będzie wyżej niż wszystkie inne.
1: Okej, okay, teraz Bartek, bo się wyrywasz tutaj.
2: Przyznam się, że w ostatniej chwili mój pik został zmieniony, bo chciałem wziąć kulkę na siebie, żeby wasze piki mogły być wyżej. Chciałem dostać piąte miejsce, ale uznałem, że nie, zmieniamy. Moim pikiem będzie matka z piosenki Skandal w rodzinie od Bayerful, dzięki której syn Kawaler zdobył 50 pięknych kobiet na Trinidad z różnych wsi, sąsiadek i tak dalej, więc szacowna kobieta na pewno, wielkie brawa.
1: A czy twoim pikiem była Helena Paździochowa?
2: Nie tym razem.
3: Ona nie miała dzieci.
1: Ale no wiem, ale kto był pierwotnym pikiem?
2: Skylar White z Breaking Bad.
1: Okej.
3: Dobrze, że zmieniłeś.
1: Trzeba docenić, zobaczymy, co kapituła wybierze, ale Bartek Łęczuk ostatnio jest w formie i nie można się już z niego śmiać. W sensie można cały czas, ale to już nie jest tak adekwatne, jak było wcześniej. Kapituła się zbierze i zobaczymy, co poradzi. Musicie być z nami, musicie słuchać Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: wczoraj wybrała swoje wybory kapituła Ekstraklasy, dziś wybrała kapituła redakcji wtorkowego poranku. Mamy nasz ranking, panowie. Piąte miejsca, Jędrzej, daję ci głos.
1: Postać kontrowersyjna, matka Teresa z Kalkuty. Tak naprawdę to też nie miała dzieci, więc to piąte miejsce zasłużone.
2: Nie możesz ciągle, Jędrzej, lecieć tak na kontrowersji, prawda?
1: Tak, zgadza się, więc ja uważam, że tak, że ten pik był po to, żeby dać miejsce wam i matka z Teresa z Kalkuty. Ona nie miała dzieci nawet, więc nie ma się tutaj rozwodzić. Czwarte miejsce.
0: Daję głos sobie. No niestety, no pan Beasley, pan Halpert, dalej, wcześniej Beasley, no nie przykuło tej waszej uwagi, nie otworzyła waszych...
3: Ale z Teresa z Kalkuty wygrała.
0: Nie otworzyła waszych serc na siebie. No cóż, no ja akceptuję ten wybór. Myślę, że jakbym robił swoją własną tier listę, dałbym ją na pierwszym miejscu. Okay. Lecimy dalej do Ziemowita, witamy.
3: Trzecie miejsce, matka Natura. Wygrała wprawdzie tutaj z dwoma postaciami, ale też przegrała z dwoma takie miejsce w środku, ale ciepła woda w kranie, ale Zagłębie Lubin. Satysfakcjonuje mnie to na dzień dzisiejszy.
1: Okej. Przegrała z nie byle z kim, bo przegrała
2: z Halinką Kiepską, której największym osiągnięciem było wychowanie cyca, ale myślę, że tutaj Halinka nie miała za bardzo pola do podejścia do osoby, która zajęła pierwsze miejsce. Bartku, proszę.
4: Back to back, drodzy słuchacze, mamy zwycięstwo. Tym razem matka ze skandalu w rodzinie od Bajerful. Niesamowity utwór, niesamowita historia. No i niesamowita matka. No najlepsza chyba w historii, więc no cóż, dziękuję. Jesteśmy Lechem Poznań w tym roku. Cieszę się, że wróciliśmy. Wisła Płock się wypaliła, więc jestem na tronie.
0: Ale ja myślę, że ojciec byłby wyżej, chociaż nie wiadomo, czy to jest ojciec, czy nie jest ojciec.
3: No właśnie, to zweryfikujemy.
1: Jak już było nawiązanie do Ekstraklasy, było nawiązanie do Lecha, to robimy właśnie mały war, żeby sprawdzić, czy to ojciec, czy nie ojciec, jak ta matka się zachowała, więc skandal w rodzinie od zespołu Bajerful.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać w wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Wtorkowy poranek pełen niespodzianek, ponieważ wyjątkowo już od godziny 9 mamy naszych gości z Juwenaliów Poznańskich, Pawła Kazało oraz Antona Leszczankę. Witam was panowie.
5: Siema, hej.
6: Cześć, cześć.
4: Zanim tutaj zaczniemy taką część wywiadową, klasyczne pytanie od nas, czy wiecie jak nazywa się wyłączony Gekon?
5: A czy ja mogę zdradzić już na tym etapie, że wiem, czy muszę
4: udawać? Nie, musisz udawać.
5: Ja udaję.
7: I musisz poprosić o wyjaśnienie.
5: Szymonie, to czym jest wyłączony Gekon?
4: Bardzo mnie cieszy to pytanie. Wyłączony Gekon nazywa się Gekow.
7: Dlaczego?
4: Już tłumaczę, jest to bardzo proste. W słowie Gekon znajduje się angielskie słówko on, co oznacza włączony. A of to jest wyłączony w tym samym języku, dlatego wyłączony Gekon nazywa się Gekon.
7: Dziękuję bardzo, naszymi gośćmi byli.
4: Nie, ale już tak poważnie, panowie są tutaj od nas z Juwenali Poznańskich, które zbliżają się bardzo dużymi krokami, ale zanim przejdziemy do samej imprezy, to mamy pewne wydarzenie, które jest co roku i jest nim pochód juwenaliowy, prawda?
6: Zgadza się.
4: I co w tym roku przygotowaliście w ramach tego pochodu? Jaka jest trasa, jaki jest temat? Opowiedzcie nam wszystko, co wiecie.
7: Od zera.
6: No to przede wszystkim pochód to jest takie wydarzenie, które w zasadzie rozpoczyna Juwenalia, bo zanim wejdziemy na teren, mamy właśnie pochód. W tym roku ze względu na ciężką sytuację remontową naszego pięknego miasta, zaczynamy na Placu Kolegiackim już o godzinie 17, 28 maja w czwartek, skąd przejdziemy sobie ulicą Garbary, następnie drogą dębińską do parku imienia Jana Pawła II, gdzie same juwenalia się zaczynają. No i jest to taka trasa dwukilometrowa, którą każdy myślę przejdzie, czy bądź szybciej, bądź wolniej, ale na pewno ją przejdzie i może dołączyć do tego wspaniałego wydarzenia w zasadzie każdy. Nieważne czy jest studentem, czy jest emerytem, każdy jest zaproszony.
4: To jest chyba najpiękniejsze w tym wydarzeniu.
7: My się też dołączamy do tego zaproszenia. Spacer dwukilometrowy, to samo zdrowie, więc...
6: Tak, pogoda ma być piękna, idealna. 20 parę stopni, zero deszczu, zero mocnego wiatru. No idealnie, żeby się przewietrzyć, pooddychać trochę w miarę świeżym powietrzem, więc zapraszamy.
7: Nie ma wymówek, żeby nie pójść.
4: Aż się chce powiedzieć, że pogoda będzie, że lampa jak... Sami sobie dopowiedzcie, ale tutaj też wiemy, że co roku pochód juwenaliowy ma taki swój temat przewodni, prawda?
6: Tak, zgadza się. W pochodzie juwenaliowym biorą udział przedstawiciele większości poznańskich uczelni i każda uczelnia tworzy swoistą platformę. No i ta platforma jest tematyczna. W tym roku tematem przewodnim był surrealizm, była abstrakcja i z tego, co coś tam wiem, coś tam widziałem, platformy będą bardzo ciekawe. Po raz pierwszy również bierze udział w pochodzie Uniwersytet Artystyczny, co zapewni nam bardzo dużą dozę wielu dziwnych rzeczy. Jak czytam sprawozdania, co przygotowali, to ja się nawet nie pytam. Jakby ja widzę spotkanie koncepcyjne i ja nie mam więcej pytań.
4: Możesz coś zdradzić, czy tak średnio?
6: Przede wszystkim nie jestem zapoznany z takimi terminami jak improwizacja, spotkanie improwizacyjne. No my się spotykamy i budujemy platformę, oni improwizują. Więc to jest ten poziom. Natomiast będzie chociażby Politechnika Poznańska przygotowała bardzo ciekawy opis platformy. Coś, co ma połączyć wszystkie te wydziały, wszystkie te rzeczy, które oni tam studiują sobie, jakieś betony, jakieś szybowce, jakieś łodzie. I to ma wszystko znaleźć się na platformie. Jakieś multiversum Bartona, surrealizm w sztuce, czyli coś takiego teoretycznie prostego, bo przekopywanie tematu przewodniego na platformę. Natomiast to też może zaskoczyć, więc każda platforma będzie inna, będzie składała się z innych pojazdów. Mają nawet pojawić się wózki sklepowe, tak więc jest to pewna innowacja, tego wcześniej nie było, ale również lawety, również jakieś przyczepki, samochody osobowe, no wszystko, co możemy sobie wyobrażyć. Nie będzie niestety ciągników, tak jak...
5: niestety w tym roku bez ciągników.
6: Bez ciągników.
5: Osobiście ubolewam.
6: Tutaj Uniwersytet Przyrodniczy no nie jest zadowolony z tej decyzji, jednak ze względu na przeniesienie tego miejsca startu, no musieliśmy ograniczyć wagę takiego pojazdu do 3,5 tony, no i ciągnik się do tego nie łapie, choć słyszałem, że planują coś równie ciekawego, lekkie obejście regulaminu pod kątem długości pojazdu, bo przecież studenci przebrani w kartony to nie pojazd. Tak więc nie wiem, co będzie, ale to boję się maszyna. Trochę.
4: Powiem tak, do takich maszyn na pewno nie trzeba prawa jazdy, dlatego teraz Driver's License od Olivii Rodrigo na antenie Radia Meteor.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Dobrze, panowie, my kontynuujemy tutaj tematykę pochodu i takie pytanie osobiste, mała prywata, możecie zdradzić, za co się przebierzecie wy właśnie w tym roku na pochód?
2: Kurczę, ciężkie pytanie, ale patrząc na okoliczności i ilość pracy, mam wrażenie, które też jakby jest wykonywane podczas właśnie organizacji takowego wydarzenia, ja myślę, że po prostu czas się topi i myślę, że tutaj zegarek Dariego byłby jak najbardziej na miejscu.
3: Czyli będziesz się roztapiał na tej ulicy, tak?
2: Ja myślę, że...
4: No, przy tej lampie, która jest planowana, to aż ciężko się nie roztapiać.
3: Tak, pozwólcie, że się powtórzę, tak. Lampa jak... wiadomo co, wiadomo kto, nie?
5: Przepraszam, najbardziej to było strasznie.
6: A jakie były najlepsze przebrania, które pamiętacie z Juvenali wcześniejszych?
4: Myślę, że tutaj nawet nie chodzi o stricte przebranie jakiejś jednej osoby, ale o cały ogół wszystkich studentów, studentek, które się przebierają. Piraci z Karaibów byli bardzo, bardzo ciekawi. To jest też strój, który jest dość prosty do ubrania. Nie wymaga jakoś wiele zaangażowania. Wystarczy wziąć przysłowiowe szmaty na siebie nałożyć i jesteśmy piratem. I to robiło efekt. To robiło efekt, ale również zeszłoroczne Squid Game. Armia czerwonych ludzi, która sobie szła przez miasto, była dość ciekawa i myślę, że zwracała uwagę wielu takich przechodniów, którzy nie mieli totalnie pojęcia nawet o co chodzi w tym serialu. Natomiast no, jest to dość ciekawy widok, jak idzie Armia Czerwonych Ludków przez Poznań.
3: No jest to na pewno troszkę przerażające. Każda osoba, która oglądała ten serial, myślę, że mogłaby się tak złapać za serduszko, gdyby to zobaczyła. Ale fajnie, że to przeszło. Bo ty w sumie, Antek, powiedziałeś, za co się przebierzesz, ale ty, Paweł, nie powiedziałeś, za co się przebierzesz.
4: No i to jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie, ale myślę, że tutaj z racji tego, że nasza współpraca z Antkiem jest bardzo owocna, bardzo ciekawa, ja bym się przebrał za drzewo, żeby miał gdzie spływać.
2: Ciekawe. Bardzo miło i czuję to wsparcie i właśnie i tak wygląda wsparcie i praca w ogóle przy Juvenali, jak zawsze można na kogoś liczyć.
3: Czyli tutaj liczymy na tych wolontariuszy, tak?
2: No Juvenali tworzą ludzie. Dokładnie. Przede wszystkim, więc nie można na nich nie liczyć, tylko dzięki nim powstaje to wydarzenie. My możemy tylko koordynować, jest to praca, ale i tak wszystko powstaje dzięki wolontariuszom.
3: Czyli już tutaj wszystko jest doklepane i możemy czekać już na ten czwartek, tak?
2: Oczywiście. Warto czekać, będzie fajno.
4: Godzina 17 w czwartek na Placu Kolegiackim.
3: No to w takim wypadku nam nie pozostaje nic innego, jak już powoli dopytywać o ten line-up, który będzie już po tym pochodzie juvenaliowym, ale zanim to myślę, że możemy posłuchać sobie utworu Mijamy się od Libera i Sylwii Grzeszczak.
1: Spoko.

0: Ja nie będę ukrywał, że sobie patrzyłem, kto tam zagra, kto mnie zagra i wiem, że Liber i Sylwia Grzeszczak nie zagrają, ale kto zagra na Juwenaliach?
1: Słuchajcie, tak, faktycznie ogłosiliśmy już line-up, to w sumie oczywiste, że tak, ale nowość w tym roku jest przede wszystkim taka, że po raz pierwszy podajemy harmonogram i rozkład jazdy, że tak ujmę. Już wszystko mamy, i więc słuchajcie.
2: Pierwszy raz na antenie Radio Meteor!
1: Dokładnie.
3: Mamy to.
1: W czwartek o godzinie 19 zagra Sowa, natomiast o 20 można czekać na Naturę 2000. 21:15 Kosma Król i kończy się czwartek o 22:30, zaczyna grać Jan Rapowanie i to jest ostatni koncert tego dnia.
2: To nie chińska układanka, którą ciągle masz układać, nie?
1: Oj nie, nie tym razem. Piątek, 19:15 zaczyna dzień Color Blue. 20:45 zagra Zaria, 22:15 Goleco Orkiestra i o północy zagra Grubson.
2: Grubson? O, to myślę, że tutaj w ten piątek, myślę, że w piątek możemy znaleźć się na szczycie.
1: Całkiem możliwe. No i sobota też jest bardzo ciekawa, 19:00 NLT, 19:45 zaczyna się bitwa freestyle'owa, klasyczna w sumie dla nas, 21:00 Hubert, 22:30 Kacperczyki i 23:45 White 2115.
3: Łacio!
1: Dokładnie.
2: Ale ja bym się tutaj wrócił do tej bitwy freestyle'owej, czy... Rozumiem, że nie, tak?
1: Może być.
2: Nie, w sensie ja chciałem takie zadać takie osobiste pytanie,
1: no,
2: czy wy panowie będziecie tutaj brali w niej udział? Czy będziemy mogli w stanie usłyszeć organizatorów, którzy tutaj wjeżdżają na ostrów Bicik i rozjeżdżają oponentów?
1: Powiem tak.
2: Z innego uniwersytetu. Nie będę
1: uniwersytetu. Ja niestety nie mogę takiej rzeczy tutaj przekazywać dla was. Bardzo bym chciał, natomiast myślę, że scena jest oddana w ręce prawdziwych zawodowców i myślę, że warto sobie popatrzeć na to, co będzie się działo. Myślę, że zostawmy nam dla nas w sumie przede wszystkim różnego rodzaju audycje, właśnie takie jak teraz. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy zaproszeni i bardzo się fajnie bawimy z wami na antenie.
4: My również. Ja tylko jestem rozczarowany, że Szymona właśnie nie zabraliście do bitwy freestyle'owej. Myślę, że Szymon byście...
1: Zawsze można spróbować napisać. Może coś jeszcze wyjdzie.
5: Może się uda.
1: Pisz. Tak. Maile są otwarte cały czas. 24
2: godziny
1: na dobę.
2: W takim wypadku wchodzę na mojego maila i właśnie wysyłam swoje zgłoszenie w załączniku. Tutaj prześlę żart o Gekonie.
5: On się będzie jak nic. No.
2: Myślisz? Ale to bym musiał jeszcze go odpowiednio podbicik. Tak, ale myślę, że to...
1: Tak mi się przypomniało, że na poprzedniej właśnie mojej audycji u was też on wybrzmiał i w ogóle wtedy zrobiliśmy konkurs bardzo dobrych sucharów. I o dziwo wtedy Gekko nie wygrał. O dziwo.
2: Kto się spodziewał.
1: Ale to była druga pozycja.
2: Ale to w takim wypadku ja mogę jeszcze tak na zakończenie tej części rozmowy tutaj sprzedać wam bardzo dobry przepis na pizzę, która myślę, że może się bardzo dobrze na juwenaliowym stoisku z pizzą. Więc tutaj panowie, jesteście chętni?
1: Jak najbardziej.
2: Sprzedam wam za darmo.
1: Musi coś przebić mizerny żart.
2: Słuchajcie, bierzecie 6 gram mango, tak? 7 gram musztardy. Trochę mieszacie, robicie taki charakterystyczny ruch góra-dół rękoma. I do pieca.
4: Ja jednak cofam swoją kandydaturę i może jednak Szymon odpuść sobie to zgłoszenie. Niech ci klawiatura nie działa. No teraz... myślę, że najgorsze restauracje po najgorszym żarcie to jest adekwatna muzyka i teraz właśnie na antenę.

0: słonie, ponoć masz jeszcze jakiś dobry żart do powiedzenia.
1: Tak, tutaj dla naszych kolegów z Juvenaliów chciałbym tak, żebyście wyszli z tego studia z uśmiechem. Dlatego wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest tata grzybek i jest syn grzybek, tak? Widzicie takie dwa grzybki?
2: A taki duży i mały, tak?
1: Taki duży i mały.
3: Ja się nie odzywam, bo...
1: I idziecie? Wyobraźcie sobie, że ten syn podchodzi do tego taty i mówi mu: tata, kiedy będę mógł mieć swój pokój? Na to ten tata tak na niego patrzy i mówi: przecież mushroom.
2: O tak, no to jest żart, który myślę zrobił mój dzień. Nie? Będę myśleć o mushroom.
3: Ja się bawię świetnie, właśnie słuchając takich rzeczy.
1: Mushroom, bo przecież masz pokój. A my będziemy mieli pochód juvenaliowy, o którym już troszkę rozmawialiśmy, ale...
0: To nie jest żart.
2: To się odbędzie akurat.
1: Musimy powiedzieć, że w ramach tego pochodu też podobno przewidziany jest jakiś konkurs. Czy to prawda?
2: No to prawda, nawet nie jakiś, tylko bardzo duży konkurs, bardzo ważny konkurs, a mianowicie konkurs na najlepszy pochód juvenaliowy, czyli która uczelnia zaprezentowała się najlepiej, która uczelnia zrobiła najlepszą platformę, najlepsze stroje, ta atmosfera była tam najlepsza. I no tutaj do wygrania jest puchar i to nawet nie taki mały puchar i myślę, że nie wiem, czy w tym mushroomie by się zmieścił z tym małym grzybkiem, bo to jest duży puchar, który zostanie wręczony przedstawicielom zwycięskiej uczelni na głównej scenie już w czwartek o 21:00. Tak więc będzie to okazja nie tylko do przekazania tego pucharu, ale również do wejścia na tą główną scenę, do popatrzenia, gdzie ci najwięksi artyści będą występować. Tak więc jest to super okazja, myślę, dla każdego, żeby brać udział w tym pochodzie i czuć się częścią na przykład zwycięskiego samorządu, zwycięskiej uczelni.
0: Panowie, czy z doświadczenia właśnie takich pochodów macie jakichś swoich faworytów, którzy nie powinni zawieść i właśnie według was powinni to zdobyć tak przed turniejem? Szybki typ.
3: Bardzo ciężkie pytanie. Nie mogę oceniać. Niestety nie mogę. Nie ma łatwych tutaj.
2: Znaczy tak, oczywiście komisja konkursowa nie składa się tutaj ani z Antka, ani ze mnie. Składa się z wykwalifikowanych władz rektorskich, które będą oceniać, więc myślę, że możemy tutaj powiedzieć. No ja uważam, że faworytem do wygranej jest Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jednak tak patrząc w historii, to zawsze to pierwsze miejsce było najczęściej pomiędzy właśnie Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, a Uniwersytetem Przyrodniczym, który miał ten taki przywilej posiadania traktora. W tym roku traktora nie mamy.
3: Ale z drugiej strony właśnie pojawiła się konkurencja w postaci Uniwersytetu Artystycznego. Jestem bardzo ciekaw tego, co przygotują, więc ja się wstrzymam wszystkich komentarzy, ja tylko chcę zobaczyć, co oni przygotują i ja myślę, że wtedy można będzie podjąć jakąkolwiek decyzję. Powiem wam, że naprawdę jestem mega ciekaw, co tam będzie.
1: To myślę, że jesteśmy też bardzo ciekawi, co będzie na małej scenie, ponieważ rozmawialiśmy już o dużej, więc może tak na zakończenie jeszcze takie najciekawsze piki z małej sceny.
3: Ogólnie mała scena to jest bardzo ciekawa historia, jak osobiście jest to mój ulubiony element juvenaliów. Przede wszystkim dlatego, że wiadomo, że są duże nazwiska i ludzie idą na to, natomiast mała scena to jest miejsce, gdzie możemy zobaczyć często, jak powstają prawdziwe gwiazdy. Nie jeden artysta zaczynał na małej scenie, a skończył właśnie na dużej. To jest bardzo ciekawe. Też istotne jest to, że na małej scenie występują zespoły bądź artyści, którzy są jeszcze studentami, więc to jest też bardzo ciekawy case i uwielbiam małą scenę chociażby za to, że możemy popatrzeć na rozwój takich ludzi. No ale tak, faktycznie już mamy line-up, też jest to bardzo fajne, że już to mamy. Godzin nie podamy, musi być jakaś niespodzianka, bo dlaczegoż nie, ale w czwartek możemy zobaczyć zespół Kontra, chociażby. Jest to bardzo ciekawy zespół. W sumie gościli kiedyś go dziennikarze też redakcji uniwersyteckiej, nie będę mówił jakiej, ale powiem wam, że wywiad był dosyć ciekawy i myślę, że zawsze fajno i też zagrali w sumie. Muzyka była przepiękna. Też między innymi będzie grała Szara Strefa albo...
1: Nasz redakcyjny kolega Szymon Michalak będzie występował właśnie w ramach Szarej Strefy.
3: No i właśnie to jest to.
1: Zawsze będzie moim kolegą.
3: Co nas czeka w piątek? Zagra Dominiko TM, Retrowizja, Organy czy Szewcu. No i słuchajcie, w sobotę myślę, że będzie najwięcej znanych nazwisk, bo między innymi zagra twój Dawid.
1: High Vibe.
3: Dokładnie, High Vibe pozdrawiamy. A tak też będzie Deep Haze, Capella i Madame Affaire.
1: Czyli jest na co czekać. Kurczę, powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy jednak wybierać się na małą, czy na dużą scenę. Będę musiał się zastanowić.
3: Ale nie musisz się zastanawiać, bo my przygotowaliśmy te koncerty w taki sposób, że właśnie większość występów małej sceny odbywa się właśnie w przerwach pomiędzy koncertami na duże, więc da się załapać na przyszłość.
1: Masz wszystko. No i ja już nie mam więcej
3: pytań. Masz wszystko.
2: Nie musisz wybierać.
1: Dziękujemy wam w takim wypadku, że do nas wpadliście. Mam nadzieję, że jeszcze może chwilkę z nami zostaniecie albo wpadniecie jeszcze do naszego radia, bo już o 9.30 Wuchta Wieści, czyli najnowsze informacje z miasta Poznania i okolic.
4: Autopromocja.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska nie gotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Masz dość notowania na zajęciach?
8: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
7: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
9: Autopromocja.
10: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: 9.30 na WHT Wieści zaprasza Ziemowicz, Dziopa i Bartek Łęczuk.
1: Likwidacja budynku stacji Poznań Górczyn.
0: Środa bez wody.
1: Tragedia w Obornikach.
0: Piękny gest pod Poznaniem.
1: Budynek stacji kolejowej Poznań Górczyn do rozbiórki. Budynek został wykreślony z ewidencji PKP w 2020 roku. Poprzez komunalizację nieruchomości trafił w ręce miasta Poznania.
0: Magistrat nieruchomość powierzył ZTM, która mogła nią dysponować dzięki zezwoleniu wydanemu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w ramach inwestycji polegającej na budowie parkingu Park and Ride przy ulicy Zgoda prowadzonej przez ZTM.
1: Częścią prowadzonych prac będzie rozbiórka budynku stacji kolejowej Poznań Górczyn.
0: W środę nie będzie wody, ciecz z kranów nie poleci pod następującymi adresami: ulica Szarych Szeregów 12 i 16,
1: Raczyńskiego 78 A, B i C,
0: 80 A, B, C od 82 do 86
1: i 82 A do 86 A na Podolanach. Akwanet nie podał powodu. Wody nie będzie od godziny 7 do 16, to nie koniec utrudnień.
0: W związku z pracami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej wody zostaną pozbawieni mieszkańcy ulicy Skibowej 35,
1: 37A, 37B,
0: 37C,
1: 39,
0: 39A,
1: 39C,
0: 39D,
1: 41,
0: 43,
1: 43A,
0: 45,
1: 45A,
0: 47,
1: 47A,
0: 47B,
1: 47C,
0: 47D,
1: 47G,
0: 49,
1: 51,
0: 51A,
1: 51B,
0: 53,
1: 55A,
0: 55D,
1: 55C,
0: 57,
1: 57A
0: na Szczepankowie.
1: Po wypadku i wykolejeniu pod Obornikami pociąg wciąż niestety leży. Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 15.
0: W wypadku poszkodowanych było 17 osób, licząc pasażerów i personel. Z całej 17 dwoje wymagało hospitalizacji, ale jak ustalił nasz reporter Stanisław Mazurczak, jedna odmówiła tej pomocy. Osoba, która natomiast znajduje się w szpitalu w Obornikach, to 16-latek, który ma zadrapania.
1: Dziś rano około godziny 4 policjanci skończyli oględziny na miejscu zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy pociąg, który się wykoleił, będzie mógł zostać podniesiony. Będzie to jednak skomplikowana akcja.
0: Na linii kolejowej między Kluczborkiem a Poznaniem doszło do wzruszającej historii. W okolicach Antonina maszynista jednego z pociągów zauważył na torach łabędzie, o czym niezwłocznie poinformował dyżurnego posterunku Straży Ochrony Kolei w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Funkcjonariusze rozpoczęli dokładne sprawdzanie torowiska i pobliskiego terenu. W trakcie działań odnaleziono dwa młode ptaki, które wciąż znajdowały się w niebezpiecznym rejonie linii kolejowej. Młode łabędzie zostały zabezpieczone i zabrane z torów, zanim doszło do tragedii. Następnie przewieziono je do gabinetu weterynaryjnego, gdzie trafiły do opieki specjalistów.
0: Jak podkreślają służby, podobne interwencje na terenach kolejowych zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać.
2: Panowie, a na Górczynie powstaje nowy dworzec zamiast tego starego?
0: Nie ma informacji na ten temat.
2: To jest skandal na Górczynie. Jak można Górczyn rozwierać, taką dzielnicę Poznania?
3: No i ten Aquanet. Panowie, ja mam taką serdeczną prośbę, żeby wszyscy słuchacze doskonale wiedzieli, jakbyście mogli jeszcze raz przeczytać, gdzie nie będzie wody na ulicy Skibowej.
0: A, no ulicy Skibowej. Dobrze. 35,
1: 37,
0: 37A,
1: 37B,
0: 37C,
1: 39,
0: 39A,
1: 39C,
0: 39D,
1: 41,
0: 43,
1: 43A,
0: 45,
1: 45A,
0: 47,
1: 47A,
0: 47B,
1: 47C,
0: 47D,
1: 47G,
0: 49,
1: 51,
0: 51A,
1: 51B,
0: 53,
1: 55A,
0: 55D,
1: 55C,
0: 57,
1: 57A.
0: No na Szczepankowie.
3: Dobrze. I co właśnie, ja już nie będę wymieniał może teraz, ale co właśnie ci mieszkańcy, może jakieś rady od was, żeby zrobić?
0: Aquanet zawsze mówi, żeby przygotować sobie wcześniej wodę warto i że te godziny, które podają, też mogą ulec zmianie.
1: Niech przygotują sobie jakąś przyczynę najpierw może w Aquanecie.
3: I to jest słuszna uwaga. Wyjąłeś mi to z ust, Bartek, bo też właśnie chciałem powiedzieć, że wodę sobie mieszkańcy, a Aquanet może przyczynę, bo to jest istny skandal, który no niedopuszczalna rzecz. Dziękujemy panowie tutaj za tą garść informacji.
2: Ja znam przyczynę, jako nasz news. Nie będzie wody, bo nie będzie wody w rurach. Tych dołowych.
3: Okej, i nie będzie też w kranie.
2: Tak.
3: Ale
1: taka kolej rzeczy.
3: Dokładnie tak. Inne przyczyny i skutki to za chwilę, po piosence.

0: został wrzucony przez Radio Meteor.
1: Tak.
2: Instagrama i TikToka. Dziękuję za tą informację. Tak, a teraz smutne wiadomości.
1: Bartek, oficjalnie dostajesz bana na mikrofon. Ale tak, mieliśmy mówić o parówkach z Kolima, ale wyszedł temat ważniejszy od Macieja. Maciej, zaprezentuj temat.
2: Temat ważniejszy ode mnie.
1: No. W sensie, no temat ważniejszy niż parówki. Wyszedł temat od ciebie ważniejszy niż parówki z Kolima.
2: Z powodu awarii zasiania na górnym trasie Rataj, trasa Kurnicka oraz trasa na Franowo jest nieczynna. Tramwaje tam nie kursują, bo nie ma prądu, tak jak jutro nie będzie wody. Linia 1 jest skierowana do pętli Unii Lubelskiej, a natomiast tramwaj numer 3, 8 i 97 omijają górny taras Rataj. Linia 16 kursuje do pętli Starołęka Mała, więc zimowy, jak będziesz do domu wracał, musisz chyba siedzieć tutaj modlić się, żeby już to się skończyło, bo jak nie, to musisz sobie z buta przejść z Kurnickiej.
3: Podobno spacery są zdrowe. Pamiętaj, że spacery są zdrowe, myślę, że taki casualowy spacer 15 kilometrów.
4: Uwaga, tutaj są objazdy objazdów, bo 8 i 97 zostało w ogóle stworzone tak dodatkowo, ale 8 jedzie objazdem tą trasą i raz będzie robić objazd objazdu.

0: wiesz, ale też jest bardzo ciekawą historią.
1: Ale zobacz, jak to działa?
2: Ziemowic, miasto Poznań umożliwia ci, żebyś sobie zrobił rozgrzewkę przed pochodem juwenaliowym.
0: Bardzo mi miło, ale ja sobie robię spacerki tak zazwyczaj, tak na co dzień. Mam nadzieję, że to się nie wróci, bo no, na przykład starsi ludzie mogą nie chcieć sobie robić spacerków, a też całkiem wielu ich mieszka na moim Efertlu, czyli na osiedlu Lecha.
2: Mam nadzieję, że pomożesz na przykład takiej starszej osobie i przetransportujesz ją na przykład na barana.
1: Mam nadzieję, że o tym będzie więcej w Wuch się wieści i może Bartek o tym się wypowie, bo teraz został banowany, że ja na mikrofon niestety.
3: Dziękuję. Tak, będzie o tym jak najbardziej. Więcej niż się spodziewać.
4: A jaka jest... czy to prawda, że Niusik wleciał na socjalne media?
3: Wleciał
1: Rizik.
3: Oj, to musicie się przekonać wchodząc na facebook.com/radiometeor.um, ewentualnie facebook.com/radiometeor.um.
1: Będziemy tam.
2: Teraz po tym optymistycznym akcencie, ale też i pesymistycznym, kwiat jabłoni.

0: To już jest koniec.
1: Możemy
0: jest
1: iść.
0: KPW.
1: A.
2: To prawda, jest KPW, co oznacza, że poranek wtorkowy właśnie dobiega końca. Ta lepsza część wtorku od tego rana niestety się już kończy. Zaraz wchodzi ta gorsza w postaci Dominika Maćkowiaka, który już tam się rozgrzewa.
1: A będzie nie Hasiuk?
3: Dobre pytanie. Możesz się, Dominik, przywitać z...
4: Pomidor.
5: A się spóźni.
2: Kto by się spodziewał? Nie przejmujemy się. Dominik, to są tylko żarty. Też jesteś wartościową częścią wtorkowego zespołu, ale no wiadomo, jak to jest.
1: Dzisiaj ale wchodzisz
2: nas,
1: z ławki.
2: Dzisiaj u nas bardzo dużo się działo. Były dowcipy, były rankingi, był Dzień Matki, były Juvenalia, był Maciej Chwaliński i był Jędrzej Kaczmarek.
3: Tak, dziękuję bardzo. Żegnam się miło i sympatycznie. No i czekam do przyszłego tygodnia.
1: Ja tak samo, było super, jak zawsze z wami pozdrawiam i trzymaj się, człowieku. Maciej Chwaliński, dziękuję.
2: Dziękuję. Moje nazwisko Szymon Kowalski, ja tam też równie byłem, ale ja tutaj byłem bardziej jako support do chłopaków, więc mną się absolutnie nie przejmujcie. Dziękuję wszystkim.
3: Niczym się nie przejmujcie generalnie w życiu.
2: To prawda.
3: Miejcie luz.
2: Najważniejsze
3: chyba
2: jest to,
3: że nie macie prezentu dla dnia, na dzień mamy, to wtedy się musicie przejmować. Sorry, że wybiłem z rytmu.
2: Bo ja nie mam teraz. No to w takim wypadku ruszam dzielnie do najbliższej kwiaciarni. Moje nazwisko Szymon Kowalski. Bardzo wam dziękujemy za obecność. Już za 6 minut na antenie Radia Meteor. Kto późno wstaje, które poprowadzą dla was Dominik Maćkowiak i Jula Hasiuk.
3: To jest jedynka.

0: późno wstaje?
1: Kto późno wstaje?
2: Dzisiaj nigdy nie wstał późno. Dzisiaj wszyscy wcześniej zwarci gotowi. Julia Hasiuk przyszła dzisiaj.
3: A tu Dominiku, wyobraź sobie, że owszem, w porównaniu do kogoś, kogo nie było tydzień
1: spóźniona,
3: temu.
1: Spóźniona, ale przyszła.
3: Nie spóźniona, nieprawda. Byłam na czas, byłam przed czasem, ale musiałam uciąć sobie niemałą pogawędkę z naszymi współpracownikami, współradiowcami. I było to super, bardzo przyjemne i wspaniałe. Ale teraz jesteśmy tu.
2: Tak jest,
3: 10:06.
2: Ale były strzały w ciebie strzelane. Dokładnie 10 minut temu.
3: Okej. To akurat wtedy, kiedy odpaliłam sobie, żeby posłuchać, co chłopacy mają do powiedzenia, ale usłyszałam tylko i wyłącznie, jak się Szymon żegna.
2: A, no to trochę
3: jakie strzały, proszę powiedzieć w takim razie, proszę tutaj na antenie.
2: Nic nie będę mówił, ze względu na to, jaką mam koszulkę w domu. Więc dzisiaj mamy dla was jak najlepsze newsy, mamy też jak najlepsze święta, mamy też
3: jest jedno
2: ciekawe...
3: bardzo ważne święto dzisiaj, o którym już chłopacy wspominali wcześniej, ale myślę, że my też musimy o nim co chwilę mówić, Dominiku.
2: Masz na myśli dzień tego takiego pana z Rumunii, z Transylwanii?
3: Tak, to jest na pierwszym miejscu, ale te drugie najważniejsze, które również się tutaj pojawia.
1: Samolot z papieru?
3: Dobra, panowie.
2: O co ci chodzi?
3: Ej, ale samoloty z papieru również są ważne, ale nie, kochani, dzisiejsze najważniejsze święto, jakie się pojawia, oprócz tych dwóch bardzo ciekawych, to oczywiście dzień mamy, więc jeżeli jeszcze nie złożyliście życzeń mamom, jeżeli dopiero się odpaliliście sobie nasze radio, no to przypominamy wam, lećcie, składajcie, ściskajcie, dzwońcie i wszystko naraz tak naprawdę. Jeżeli chcecie złożyć życzenia nawet na antenie Radia Meteor, to oczywiście śmiało do nas możecie zadzwonić i przekazać jakieś wspaniałe życzenia swoim wspaniałym mamom.
2: Tak jest. Przed nami na 3 godziny newsów.
3: No wspaniałego po prostu towarzystwa, tak? Najlepszego i wszystkiego, ale kochani, piosenka, która zaraz poleci, to myślę, że wiele mam się ucieszy właśnie z tego utworu. Jest to raczej postać, której wszystkie mamy wzdychały kiedyś, no dlatego my takim całuskiem wysyłamy tą piosenkę dla wszystkich mam. Ricky Martin, kochani, enjoy.

0: Yo.
1: Living la vida loca. Living la vida loca. Co to oznacza, panowie? Jako tutaj naczelni językoznawcy, bo język, znacie się na języka, ale żeby znać się na języka, nie trzeba... nie, jak to by leciało? Żeby poznawać języki... żeby poznawać języki.
2: Skąd to się wzięło teraz... nagle.
1: Skąd to się wzięło teraz nagle? No bo mówię o tym, że chłopacy są językoznawcami.
2: A, okej.
1: Okay. Co to znaczy living la vida loca?
0: Deleguję do odpowiedzi Bartka.
3: Deleguję się, mówi tak.
1: Okej, okay, redaktorze Dziopa.
4: To jest taki okrzyk, to nie ma tłumaczenia.
1: Jestem prawie pewna, że to ma tłumaczenie.
4: No, ale tak, to robi różnicę. Jak krzyczysz hura, to nie ma tłumaczenia.
1: Dobra, czyli widzę, że tutaj chyba, że macie piękne, ma...
3: To spłączenie okay. Dwóch języków,
2: Maciej,
3: to jest trudne.
2: Czym jest tego? Living la vida loca?
5: Młody White, nie ma taką piosenkę.
1: To zdecydowanie nie jest Młody Whitior, tylko jak już wcześniej wspomniałam, Ricky Martin, ulubieniec wszystkich mam.
2: Living la vida loca. Jeszcze Ramazzotti.
1: Okej, okay. Dominiku, a ty wiesz, co to znaczy living la vida loca?
2: Living to jest żyć.
1: Wow, okej.
2: Okay. Vida to jest od vidir, czyli... życie, bodajże.
0: Życie, tak?
1: No tak, jesteś blisko.
0: Czyli to jest, to było sobie życie, tak?
2: Nie, a loka to jest od poco loco.
1: Nie, poco loco.
2: Czyli szalony.
1: Poco loco, jak już.
2: Czyli szalony.
1: Tak.
2: Czyli żyć szalonym życiem.
1: Tak. Pięknie. Klaski, proszę.
4: Feliz jueves, Dominik.
1: To było bardzo wspaniałe.
0: Ziemowit chyba się nie zgadza.
1: Jak widzicie, kochani, wtorkowe KPW to jest po prostu, no, bawi i uczy, tak? My się uczymy, my robimy fact-checking, my robimy language-checking i wszystko naraz.
2: Mam jeszcze jeden pomysł.
1: No,
2: w związku z dzisiejszym świętem chciałbym zrobić ranking.
1: Okej.
2: Najlepszych mam naszych, ale...
1: Ty jesteś niepoważny.
2: Mamy jedną zasadę, czyli że mogą być miejsca ex aequo.
1: No to ale... myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta.
4: Tak, są wszystkie pierwsze.
1: Jakby
2: nie,
1: każda
2: po kolei
1: mama,
2: musimy.
1: Moja każda mama, nasza mama jest na pierwszym miejscu.
2: Moja mama Dorota na pierwszym miejscu.
1: Okej.
0: Okay. Pas. Nie, no, żartuję, mamo. Już chyba nie słuchasz, bo w pracy jesteś, ale zdecydowanie jesteś na pierwszym miejscu.
1: Moja mama Joanna Asia również jest na pierwszym miejscu.
4: Moja mama Marzena jak najbardziej na pierwszym miejscu.
6: Moja mama Beata również jak najbardziej na pierwszym miejscu na szczycie.
5: Moja mama Katarzyna również będzie na pierwszym miejscu.
2: Tak jest, więc mamy dobry ranking. To jest chyba pierwszy dobry ranking, który kiedykolwiek zrobiliśmy.
1: W ogóle bez kłótni jakiejkolwiek.
2: Tak, pierwszy raz.
1: Wszyscy się zgadzamy.
0: Że Bartek da Helenę paść do
1: chodu. Na szczęście powstrzymał się i jednak dał swoją najprawdziwszą na świecie mamę.
0: I za to go szanuję, tak za jest. To szanuję cię, Bartek.
2: I teraz dla wszystkich mam, mamy specjalną piosenkę.
1: Kolejna laurka taka
2: kolejna laurka.
1: Z całusami wysłana.
2: Może znają, może nie, moja mama pewnie zna. Już dla was, a ja wolę moją mamę od Majki Jeżowskiej.

0: w Radiu Meteor, segment polityczny to jest coś, czego absolutnie się nie boimy. I w Sejmie była dosyć nietypowa sytuacja, gdyż jak na mównicę sejmową wchodziła posłanka Paulina Matysiak, to co się działo, Dominiku?
1: To był częsty motyw, że jak właśnie pani poseł Paulina Matysiak wchodziła na mównicę sejmową, to jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, Jacek Niedźwiecki, krzyczał dwa takie...
0: Zaprezentuj.
1: Takie... Dobra. Za każdym razem, kiedy pani Paulina Matysiak wchodziła na mównicę sejmową, to jemu odjeżdżał peron i zaczynał zachowywać się jak lokomotywa, jak pociąg. I jestem ciekaw, moim zdaniem Jacek Niedźwiecki powinien rozszerzać swój wokabularz do Łukasza Mejzy. Nie wiem, jak wy myślicie.
0: O, Łukasz Mejza to miał parę odgłosów, myślę.
1: Myślę, że jakby Łukasz Mejza wchodził na mównicę sejmową, to można by było robić wrum, wrum.
0: O. To mi się podoba, ale chyba Jacek Niedźwiecki zawiesza tymczasowo swoją, albo na dłużej, to zobaczymy, swoją karierę naśladowania wszelkich pojazdów, gdyż przeprosił panią posłankę. Nie wiem, jak to się dzieje, jednak ci posłowie bystrzy są, że po takim czasie się zorientował, że to może być nieprzyzwoite.
2: Ale podoba mi się, że jego przeprosiny były jak takie przeprosiny influencerów online, że wydaje takie oficjalne oświadczenie, w którym jest to takie oświadczenie na niebieskim tle. Szkoda, że nie zrobił tego na kolorowym tle z białym kolorem czcionki.
1: Powinien usiąść na łóżku.
2: Na łóżku, spojrzeć, wyciągnąć ukulele i zacząć grać na ukulele i śpiewać i przepraszać. Tak jest. No ale przeprosił, tak, cytując kilka elementów z tych jakże bardzo wyczerpujących przeprosin.
0: Wylewnych.
2: Poseł tutaj napisał, chciałem serdecznie przeprosić panią poseł Paulinę Matysiak za to, że mogła się poczuć urażona. W ogóle przeprosiny, w którym ktoś mówi, przepraszam, że mogłaś się poczuć w jakiś sposób, no po prostu jest to ciekawy sposób, że tak to nazwę, ale no przeprosił za to, jak ona mogła się poczuć, jednocześnie chciał poprosić, żeby nie nadawać jego niefortunnemu żartowi kontekstu, którego on nie zawierał, odnosił się wyłącznie do tematyki kolejowej, o której się często wypowiada pani poseł. Raz jeszcze przepraszam.
1: Klasa.
2: Klasa.
1: I jeszcze postanowił kupić jej kwiaty.
2: Kwiaty jej kupił?
1: Tak, kupi jej kwiaty.
2: Okej.
1: Chcę powiedzieć jej wprost w oczy, że nie miał na celu jej obrażenia.
0: Ja myślę, że on chce kupić te kwiaty tylko po to, żeby pojechać do kwiaciarni i nabić sobie kilometrówkę.
1: Ma ten sens.
2: Chociaż... Nie wiem. Skontaktować się musimy z nim. Wiesz co, zrobimy bezpośrednie kontakty Radia Meteor z posłem, żeby się go zapytać.
0: Ja myślę, że poseł Niedźwiecki pojedzie do Rzeszowa, nabije sobie kilometrówkę, kupi jakąś tam jedną zwiędłą różę. Ale nie, dobrze, że przyszło o pani Toni.
1: Mam tutaj fact checking. Na dzień, bo tu, zablokowałem za paywallem, no tak. A nie, za adblockiem. Dobrze, to już sprawdzam, ile na dzień jaki. Na stan z dnia 19 maja pan poseł Jacek Niedźwiecki wyjeździł 47 tysięcy złotych kilometrówek.
0: No to miałem rację, miałem nosa co do tego posła, jednak pani
2: 4-7.
0: Anna Wanna Żukowska, nie ten, przepraszam bardzo, Anna Maria oczywiście, to moje drobne przejęzyczenie, jeżeli pani poseł poczuła się urażona, to chciałem serdecznie przeprosić na niebieskim tle, ale chyba nie przebiła go, nie przebił pan poseł w tym wyścigu.
1: Okej, no to po Bohemie od Wilków zobaczymy, kto wyjeździł najwięcej z kilometrówek, jaki poseł. Zrobimy taki ranking.
2: Tak, dobra, czyli dzisiaj mamy dzień rankingów po prostu.
1: No na razie ta pierwsza godzina.
0: A propos Dnia Matki, zobaczymy, jaki poseł wyjeździł najwięcej kilometrówek. Tak. Zostańcie z nami.
1: I tego, jeszcze jedna rzecz ważna, ponieważ o 10.30 chłopaki Bartek Łęczuk. Bartek, ty masz Bartosz czy Bartłomiej?
3: Bartek.
1: Okej, dobra, nie spodziewałem się tej odpowiedzi.
2: Bartek jest po prostu Bartek, okej? Nie kwestionuj tego.
0: Bartek nie wygląda.
2: wychodzimy, odlatujemy, tak, jest o 10.30, wspaniała Wuchta Wieści, chłopacy zaprezentują już ostatnie newsy na dzień dzisiejszy, no nie ostatnie, ostatnie, ale po prostu w kontekście, no ziemu widziapa, oczywiście. Właśnie. Oczywiście.
1: Hej.
2: Także zostańcie z nami jeszcze 7 minut, a potem zostańcie z nami jeszcze 2,5 godziny, a potem zostańcie z nami jeszcze w ogóle najlepiej do końca dnia. Do końca świata najlepiej z nami zostańcie.
1: Do końca świata zostańcie z wilkami też.

0: Godzina 10.30, punkt, to oznacza wtorkową buchtę wieści. Co panowie dzisiaj?
1: Zaraz się dowiesz.
0: Bardzo mi się podoba ta odpowiedź.

0: Skandal na Kobylim Polu.
1: Wstrzymanie ruchu na Franowo.
0: Krwiodawstwo dla bohaterów.
1: Pogoda na jutro.
0: Skandal na Kobylim Polu nie ustaje. Na wlotówce do Poznania przedłuża się awaryjna naprawa kanalizacji. Remont miał zakończyć się w ubiegły piątek, ale jak informują mieszkańcy, nie zapowiada się na to.
1: Ekip po południu i wcześnie rano nie ma w ogóle, a w ciągu dnia trzy osoby patrzą, jedna pracuje pomimo dramatycznych korków. Przemysław Ciupka z Akwonetu przyznaje, że prace w tym miejscu wciąż trwają. Sytuacja się skomplikowała, bo jest to miejsce z wysokim poziomem wód gruntowych, które dostają się do wykopu.
0: Aby móc w wykopie pracować, trzeba z niego odpompowywać wodę, przyznaje. Cała sytuacja spowodowana była awarią kanalizacji deszczowej, która musi zostać usunięta w trybie pilnym. Na odcinku ulicy Kobyle Pole między Borówki a wiaduktem wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Nie kończą się skandale komunikacyjne we wschodniej części Poznania. Przez zanik napięcia w sieci trakcyjnej na górnym tarasie Rataj.
0: Trasie Kórnickiej.
1: Oraz na trasie Franowo tramwaje kursować będą objazdami.
0: Linia numer 1 skierowana zostanie do pętli Unii Lubelskiej. Linie numer 3, 8 i 97 ominą górny taras Rataj. Linia numer 16 skierowana jest do pętli Starołęka Mała. Na wyłączonych odcinkach uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
1: Pierwsza linia kursuje od pętli Franowo przez górny taras Rataj do pętli Unii Lubelskiej. Druga linia kursuje od Hartowa przez
0: Inflanską,
1: Brneńską,
0: Milczańską
1: do ulicy Jana Pawła II.
0: Od dziś rana w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pobierana jest niezbędna do życia krew. Akcja honorowego krwiodawstwa organizowana jest przez wielkopolskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach ogólnopolskiej kampanii W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc.
1: Mobilny punkt poboru działa dziś przy Alejach Niepodległości 16 przez 18 i będzie przyjmował dawców do godziny 13. Organizatorzy podkreślają, że akcja nie ma tylko zwiększać zapasy krwi przed okresem wakacyjnym, ale również przypominać o codziennym wymiarze służby i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
0: Poznańska zbiórka odbywa się przy współpracy m.in. z Narodowym Centrum Krwi, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Legion.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jezus Maria, jutro też będzie lampa. Co za czasy? 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, około godziny 15 na Junikowie.
3: To jest okej, już temperatura.
1: No tak, ale wciąż jest mega ciepło. Ale od rana będzie tak też koło 20. To jest ciekawa dychotomia.
3: Wiatr powieje z prędkością 50 km na godzinę w najbardziej wietrznym momencie dnia. Ciśnienie tak, że będzie wysokie, tak jak dzisiaj, 1019-1020 hektopaskali. Ale myślę, że przyjemniej, że takie 22 stopnie to akurat jest taka majowa.
4: W takim razie nie ma dzisiaj, jutro nie ma szans na jakiegokolwiek badmintona, ani na disc golfa.
1: Nie, no jest.
3: Nie, mi się wydaje, że pogoda będzie dobra.
4: Ale 50 km na godzinę.
3: No ale tutaj zależy od infrastruktury, którą sobie wybierzemy, ponieważ no tutaj jednak dom studencki Meteor ma taką konstrukcję, że troszeczkę osłania nas od tego wiatru.
4: Troszeczkę tak, ale mimo wszystko tymi tam takimi tunelami
1: myślę, że
4: wiatr
1: wiesz. Myślę, że Dominik nie w tym nie problem
3: tutaj
1: w wiatrze
3: można było. Skocznie postawić nawet.
5: To prawda, panowie, ja bym chciał wrócić do pierwszego wątku i poprosić was o komentarz, do komentarza przedstawiciela Akwanetu, pana Przemysława Ciupki, co sądzicie o jego słowach?
1: No cóż, w końcu przynajmniej jest chociaż powód, miło, ale no wiadomo, przyznał, że prace trwają, patrząc na to, że prace trwają, no nie skłamał. Doceniam takich ludzi, na pewno.
5: Okej, okay, czyli to są tacy bohaterzy dnia codziennego.
1: Dnia codziennego, tak.
5: Rozumiem. To dziękujemy za tą wuchtę wieści.
4: Dziękujemy. Wuchtę wieści dla was prowadzili Bartek Łęczuk oraz Ziemowit Dziopa.

0: hejterskie wprowadzenie. Okay.
1: Ale myślę, że też nieprawdziwe, bo wątpię, żeby oni jeździli tymi autami. Myślę, że to wiesz, że nie doceniasz kreatywności fakt, polskich parlamentarzystów.
0: Chodzi mi o sam fakt, takie wiesz, takiego po prostu łapie przemierzania konwencje. Kilometrów. Okay. Tak.
1: Łapie konwencje. Ja myślę, że... Jeszcze gorzej jest tutaj nabierać polskiego podatnika i właśnie na płacenie ich, ale zgadza się, tak filozoficznie podeszłeś do tematu.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja to bardzo doceniam.
0: Dziękuję Ci. Doceniam, że Ty doceniasz to, co ja powiedziałam. Ale generalnie, kochani, tak, znaleźliśmy taki zestawienie tego i połączenie, ile łącznie kilometrów nasi politycy przejechali za nasze pieniądze. I co ciekawe, bardzo mnie to zszokowało, że w zeszłym roku przez całe 12 miesięcy rekordziści pokonali odległość większą niż wynosi długość równika, a żeby tak wam dać informacyjnie, ile równik ma długości, no to jest 40 tysięcy kilometrów. Także nasi politycy przyjechali ponad to.
2: Tak, teraz pójdziemy sobie do rekordzistów. Kto jest w ogóle rekordzistą? A rekordzistą jest... poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba. Brawo! Który rozliczył kilometrówki za 48 300 zł.
0: Ale to nie jest wtedy, to on chyba jest na drugim miejscu, czy nie? Tak.
2: Tak, jest na pierwszym miejscu. Rekordzistą jest.
1: Rekordzista jest.
0: Kto jeszcze raz?
2: Piotr Kandyba.
0: A tutaj jest drugie miejsce. Zajmuje Piotr Kandyba u mnie. Ty masz inne informacje? Mamy tutaj jakiś minimalny... Dobra, kwestia jest taka, Dominiku. Sprzed ilu dni masz informacje?
2: 4.
0: A ja mam sprzed 3. No i właśnie dlatego mamy inne informacje, kochani. I tutaj generalnie na początku pan Piotr był rzeczywiście na pierwszym miejscu, ale spadł z niego i teraz pierwsze miejsce przejął pan
1: legenda.
0: Łukasz Mejza, który wydał 49 tysięcy złotych. Brawo! Wspaniałe.
2: Do tego jeszcze dochodzą loty za 115 tysięcy złotych.
1: I mandaty, których nie opłaca.
2: Mandaty, których nie opłaca. Plus jeszcze dochodzą chyba taksówki, które też nie są... Nie, taksówki są wliczone przecież. Ale no, z dwojga złego. Akurat w jego przypadku lepiej, żeby latał samolotami niż jeździł samochodem, wiadomo z jakiego powodu. Okej, drugie miejsce no to jest faktycznie Piotr Kandyba,
0: tak jest.
2: Który przeznaczył 48 300 zł. I podium zamyka Maria Kot z Prawa i Sprawiedliwości, która również na przejazdy wydała 48 000 zł i 300 zł.
0: Niesamowite to jest dla mnie. Ale żeby tak jeszcze podsumować to wszystko i powiedzieć wam, ile dokładnie wyszło to jedną wielką sumą, no to... polskiego podatnika kilometrówki kosztowały ponad 12 milionów złotych.
2: A tam z kieszeni tak.
0: się
2: wygrzebią takie
0: groszaki. Zwróci się.
1: Można powiedzieć, że mimo, że Łukasz Mejza już nie jest w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, no to pisowcy odjechali konkurencji i to na dalekie kilometry.
2: Ale warto też tutaj powiedzieć o pani Annie Marii Żukowskiej, która...
1: Ciekawy przypadek.
2: Tak, która mieszka 1,5 kilometra od Sejmu, ale na kilometrówki wydała 38 tysięcy złotych.
1: Co ciekawe, pani poseł nie ma auta i przysługuje jej jako szefowej klubu Lewica samochód Sejmu z kierowcą, za który wiadomo, że się nie rozlicza, no bo to idzie na kosz kancelarii Sejmu, więc ja szczerze mówiąc nie wiem, jak wybitnie pani poseł musi być rozeznana w swoim okręgu, bo tyle kilometrów przebyć i...
2: Ale też obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że posłanka Lewicy ma kilka biur, między innymi w Radomiu. I też dodał, że to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu.
1: Tylko ważne jest to, że pani poseł też jej okręgiem wyborczym, bo to jest ważne, żeby mieć kontakt z wyborcami ze swojego okręgu, z tak zwanym terenem, jak to się mówi, potocznie. I pani poseł została wybrana właśnie z okręgu warszawskiego, więc do swojego nie musi za daleko jechać, a mimo wszystko wyjeździła, więc ja myślę, że może pani poseł po prostu od domu do domu pukała i się pytała o odczucia właśnie co do własnej osoby i może przez

0: 100 kilometry tak się nabiły, no nie wiem, to jest dosyć ciekawe zagadnienie, na które chyba nie poznamy odpowiedzi.
1: Tak, generalnie, żeby tak już dokończyć troszeczkę ten temat, no to czekają nas zmiany, jeżeli chodzi o zasady rozliczania właśnie tych wszystkich kilometrówek i generalnie teraz ma wejść coś takiego, że przejazdy w granicach okręgu wyborczego będą rozliczane ryczałtem w ramach środków na prowadzenie biura poselskiego do limitu 1500 kilometrów miesięcznie. Stawki wyniosą 89 groszy lub złoty 15 zł za kilometr, co oznacza maksymalnie 1725 zł miesięcznie.
2: Brawo.
1: No, brawo, brawo. No i tutaj kancelaria sobie mu po prostu podkreśliła, że zmiany te mają zwiększyć przejrzystość. No i kontrolę tych wydatków. Także zobaczymy i jak to się wszystko nam, kochani, rozwinie. Za rok po prostu usiądziemy w tym samym składzie i będziemy sobie sprawdzać, ile w 2026 wyszło za kilometrówki po tych wszystkich zmianach.
2: Tak. Powiem ci, Jula, że nie znam dużo stanów w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, jakbym się postarał, to pewnie może bym
1: wymienił. Tam za kilometrówki byłoby, wyszło bardzo, bardzo dużo, myślę.
0: Nie jest taka szansa.
2: Ale tam jest tańsze paliwo.
1: To też prawda, to też prawda.
0: Anna Maria Żukowska, nawet jak miała 10 kroków od swojego domu tutaj do izby, to myślę, że i tak by wystawiła niezły rachunek.
1: Jestem ciekawa, ile by wyszło za kilometrówki na przykład w takiej Kalifornii.

0: Bosia.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
6: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Kochani, nie wiem, czy macie jakiś pomysł na to, co można dać mamie na Dzień Mamy. Mam nadzieję, że kwiaty to będzie wasz taki priorytet, bo myślę, buty. Że to no właśnie chciałam to nawiązać koszulki. Do butów, że buty również sobie. Można. Bo tutaj sobie rozmawialiśmy z chłopakami, jakie buty można na przykład sprawić sobie lub komuś. Oglądaliśmy różne, z racji, że chłopacy tutaj fascynują się szczególnie koszykówką, no to oczywiście raczej celujemy w takie koszykówko-podobne buty, szczególnie Jordany, albo ewentualnie też myśleliśmy o jakichś koszulkach.
1: Ale nie likuj firmy, bo jeszcze
0: nie
1: zarobią
0: likuję,
1: na,
0: nie likuję,
1: na,
0: nie, wiesz. Nie likuję. Ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o tego rodzaju prezent, no to myślę, to zależy, czy wasze mamy interesują się koszykówką, czy nie. Jeżeli tak, no to myślę, że mogłoby im się to spodobać.
2: Moja mama
0: jeżeli
2: się interesuje
0: nie,
2: na przykład.
0: Tak, interesuje
2: znaczy,
0: się.
2: Kiedyś grała, teraz nie interesuje
0: naprawdę?
2: Się.
0: Naprawdę?
2: Mhm.
0: To jest
2: koszkówkę.
0: Bardzo fajne.
1: Moja mama myślę, że ma niezłą wiedzę i paru zawodników NBA na pewno by.
0: No tak? Myślę, że ciężko patrząc na to, kim jest jej mąż i synowie i czym się interesują, myślę, że to wręcz, to jesteś takie, wiesz, Andrzej, to jest takie naturalne, że po prostu samoistnie zaczynasz już mieć wiedzę na ten temat.
1: To prawda, nieraz były sytuacje w przeszłości, gdzie ja jeszcze oglądałem mecz NBA i dogorywałem o jakiejś 6, a mama się budziła i pytała, jak wynik, więc...
2: A jaki jest ulubiony zawodnik twojej mamy?
1: I to jest typowa odpowiedź, bo moja mama zawsze miała sympatię do Dirka Nowickiego i Dallas Mavericks. I to jest tak, że w sensie Dirka Nowickiego każdy lubi, kto zna, bo to jest bardzo sympatyczny człowiek, się wydaje, ale nie było tak, że w moim domu ktoś był jakimś turbofanem Dirka Nowickiego i mama się dołączyła. Ale jakby sama sobie go wybrała, muszę ją zapytać o genezę i raz na jakiś czas, jak Dirk Nowicki jeszcze grał właśnie w NBA, w koszykówkę zawodowo, to pytała, jak idzie Dirkowi i jego Dallas Mavericks, więc...
2: To moja mama bardzo lubi Denisa Rodmana.
1: Okej. To jest to barwniejsza postać.
2: Trochę barwniejsza. No, moja mama lubiła takich niestandardowych zawodników, takim własnym stylem, czy to poza boiskiem, czy też na boisku. Chodzi oczywiście o taki fizyczny styl, w sensie, wiesz, jak wygląda, jaką prezencję masz.
0: To ja się wam wcisnę teraz, bo nie chcę, żeby nasze KPW zamieniło się w cudowny Mike's and Dunks, który oczywiście możecie usłyszeć co czwartek o 21:00. Ale, bo tutaj już trochę zjeżdżaliśmy na to.
1: Dobrze. Twoja mama miała jakoś preferowaną
0: niestety koszykarza? Nie interesuje się koszykówką, ale spokojnie, nadrobimy to i ja jej powiem, kogo ma lubić najwyżej, albo jej zasugeruję, kogo możemy wspierać, lub jaką drużynę również. Ale no moja mamusia jest pływaczką, więc ona raczej jak już
2: bardziej
0: to...
2: Michael Phelps.
0: No akurat bardziej to jest
1: Michael
0: bardzo
1: Phelps
0: basicowy pick. To jest bardzo basicowy pick, ale generalnie u mnie w rodzinie raczej jak już jest zainteresowanie jakieś, no to tenis na przykład. Tutaj wlatuje tenis, ale moja mama jest wielką fanką książek, więc ona lubi czytać, pewnie ma jakichś ulubionych autorów. To jest raczej jej taka największa pasja, więc najwyżej kiedyś zrobimy ranking też książek, żeby też można było powiedzieć jakiś najlepszy autor.
2: Szymon Kowalski by się przydał.
0: O, na przykład tam mama mogłaby się bo mama też się bardzo interesuje filmami, więc
1: to
0: są takie dwie bardzo duże zajawki, jeżeli chodzi o takie spędzanie czasu. Ale kochani, no to tutaj myślę, że każda mama na pewno ma jakieś większe zainteresowanie. Jeżeli nie wiecie, jakie, to myślę, że warto po prostu z mamą porozmawiać i się zapytać, żeby poznać ją jako również osobę, a nie tylko swoją mamę, tylko jako drugiego człowieka. No ale kochani, na tym takim bardzo edukacyjnym akcentem i takim pomysłowym, jeżeli się zainspirowaliście jakoś, co możecie dać swojej mamie, no to już teraz was zostawiamy ponownie z wspaniałą muzyką w Radiu Meteor.

0: późno wstaję.
1: Julo Hasiuk, czy miałaś kiedyś jakiś związek z policją?
2: Tak.
1: O, ale to w pozytywnym, mam nadzieję, że tego w sensie znaczenia.
2: Powiedzmy tak, nigdy nie było to z mojej winy.
1: Okay.
2: W sensie jakby nie zawiniłam, ani nie dokonałam żadnego przestępstwa. Tylko po prostu jakby styczność z policją miałam ogólnie rzecz biorąc w życiu.
1: Okej, rozumiem. Ja też miałem. Też raczej w pozytywnym sensie. Znaczy raczej, no na pewno w pozytywnym. Ale w 27-latek, w miniony piątkowy wieczór, również miał styczność z policją, ponieważ wszedł do budynku komendy powiatowej policji w Złotowie, aby zgodnie z nałożonym obowiązkiem podpisać listę dozoru. I okazało się, że podczas rutynowej weryfikacji tożsamości, kiedy jego dane wklepano do komputerka, to okazało się, że jest osobą aktualnie poszukiwaną.
2: I on nie był tego świadom?
1: Jakby był tego świadom, to by raczej tam nie poszedł.
2: No właśnie, ale jak można być nieświadomym, że jest się poszukiwanym? Mam wrażenie, że raczej wiesz, co robisz w swoim życiu i nie da się przez przypadek być poszukiwanym.
1: No tym bardziej, jak usłyszysz dalej, co się stało, ponieważ Sąd Rejonowy w Złotowie wydał za nim oficjalny nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego, gdzie miał odbyć zaległą karę pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.
2: Okej.
1: Po prostu był złodziejaszkiem wcześniej. Oczywiście natychmiast go zatrzymali i podczas kontroli osobistej okazało się, że w kieszeni miał nielegalny towar.
2: Okej. I czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że on z własnej woli, znaczy no z przymusu, ale jakby nikt go nie zmusił, żeby wszedł do tego, jakby siłą go tam nie zabrali, tylko on sam wszedł z wyboru.
1: Tak.
2: Jakby sprawdzenie na ten dozór i miał ze sobą nielegalne środki odurzające. I to wszystko było z jego jakby inicjatywy. Wow.
1: Co nie?
2: Ale dlatego się nie dziwię, że na stronie, na której znaleźliśmy te informacje, mamy tak jakby podpisane to, takie hasła, jak znaleźć ten news, wiecie, że takie są często hasztagi, czy coś takiego, i podoba mi się, że właśnie jeden z tych hasztagów, który tutaj się znajduje, to jest wielkopolskie, ale drugi to głupota i myślę, że
1: głupota
2: to idealnie, tak, i to jeszcze z dużej litery, więc bardzo myślę, że tak adekwatnie do tego, co tutaj się wydarzyło, wow.
1: Tak.
2: No niesamowite, no
1: niesamowita wow. Sytuacja.
2: Jak z kreskówki jakieś.
1: Trochę tak, powinien jeszcze tak, wiesz, uciekać, tylko że tak ma jakby taki kłąb dymu w nogach, że tak przebiera nogami.
2: Jak struś
1: pędzi wiatr.
2: Jak struś pędzi wiatr, dokładnie.
1: Tak, struś pędzi wiatr raczej nie jest słodki.
2: No myślę, że nie, ale wiem kto jest.
1: Kto jest?
2: Hozier!
1: To ten z Irlandii, nie?
2: Mhm.
1: Tak jest. Ja
2: Let's
1: dla was,
2: go!
1: Too sweet od Hoziera.

0: Kochani, kosmos, wieże fabryk. A
1: dzisiaj kosmosu nie ma akurat.
0: Jeszcze
1: raz? W czwartek będzie kosmos.
0: A no tak, rzeczywiście to jest fakt. Kosmos, czyli audycja w Radiu Meteor, którą możecie usłyszeć co czwartek.
1: Co dwa czwartki,
0: które prowadzi Aga Tułacz.
1: Co drugi czwartek.
0: Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda wszechświat, co się w tym wszechświecie dzieje, jakie są planety, jaką odległość dzieli Ziemię od jakiejś takiej na przykład najbardziej oddalonej wiadomej nam kuli wielkiej. Ale kochani, mam nadzieję, że myśląc o kosmosie, to myślicie też o miłości do swoich mam. Ale oprócz tego oczywiście, że dzisiaj tak bardzo głęboko celebrujemy ten dzień, bo uważam, że to jest jak najbardziej wskazane, no to również nie zapominajmy o tym, co jest też ważnego we wtorki.
1: Tak, segment filmowy.
0: Tak jest, kochani, oklaski.
1: Brawo.
0: Proszę, oklaski, tak jest. No, dzisiejszy film, który będziemy robić, nie będzie w tematyce Dnia Mamy, ale myślę, że będzie w tematyce takiej ambicji. Myślę, że tam można też uwzględnić jakiś taki wątek takiego wsparcia rodzicielskiego i tak dalej. Myślę, że to by było bardzo warte, ale Dominiku, przedstaw naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie za segment filmowy.
1: Już trochę z gatunków się wypstrykaliśmy, chociaż nadaje z nich oczywiście bardzo dużo,
0: tak.
1: Ale nigdy nie robiliśmy w sumie filmu takiego stricte sportowego.
0: No nie, to prawda.
1: No tak, no i dzisiaj zamierzamy zrobić film o piłce nożnej.
0: Tak jest.
1: Tak jest.
0: Tak jest, kochani. Piłka nożna, już mamy główną rolę.
1: Jeszcze
0: nie mówimy oczywiście, tak, ale jest, więc plan jakiś powstał. Wzięliśmy tutaj też, poradziliśmy się naszych ekspertów, bo tych ekspertów sportowych, a szczególnie od piłki nożnej, mamy naprawdę od groma w naszym Radiu Meteor. Także będzie to, myślę, tak film bardzo dobrze dopracowany. Nie ma tam miejsca na pomyłki, nie ma tam miejsca na niedomówienia i nie ma tam miejsca na takie, wiesz, niezadowolenie fanów. Myślę, że każdy będzie zadowolony z tego, ale to będzie, teraz musimy tylko ustalić jedną bardzo ważną rzecz. Czy to będzie adaptacja jakiegoś...
1: Piłkarza?
0: Jakiejś historii, która już istnieje? Czy to będzie biograficzny film? Czy to będzie po prostu taka nasza twórczość?
1: Nasza twórczość. To ma być oryginalny film, który... On może oczywiście zawierać faktycznych piłkarzy, prawdziwych, gdzieś tam w tle, ale chciałbym, żeby to był film o piłkarzu, który nie istnieje.
0: Dobrze, okej. No to w takim razie myślę, że już tym takim wstępem możemy na razie zostawić naszych słuchaczy, żeby troszeczkę zostawić takiej tajemnicy i takiego ekscytacji, mam nadzieję, tym tematem. Także kochani, zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, kto będzie naszym piłkarzem i jak ta historia się potoczy, a potem oczywiście odegranie scenariusza.
1: Aj.

0: I wyszliśmy na murawę, znaczy nie do końca, ponieważ jeszcze kibiców nie za bardzo słychać na trybunach, ale to możesz tego już powoli wprowadzać.
1: Dobrze, w takim razie, kochani, nasze wprowadzenie, myślę, że najlepiej będzie, żeby od początku przedstawić wam naszego głównego bohatera, którym jest Jakub Wlazło.
0: Brawo!
1: Obsadzony w końcu w roli po tylu w sumie tygodniach tworzenia filmów, uświadomiliśmy sobie, że Jakub Wlazło, legendarny J-Dub, nie jest obsadzony w żadnym filmie. W żadnym. Tak. Proszę państwa. Ej, musimy udawać, że jesteśmy jak komentatorzy sportowi. Znaczy ja będę udawać, bo Dominik akurat w tym doświadczeniu ma, chłopacy w Planecie Sportu uczą się, jak komentować różne mecze. Ja tylko i wyłącznie mogłam tego słuchać gdzieś tam z boku. Ale teraz właśnie zachowujemy się tak, jakbyśmy byli gdzieś tam w studiu. I nawet to tak brzmi troszeczkę, tak czuję się imersyjnie w tym wszystkim.
0: Było taki ambient.
1: Ale żeby jakby nie... bo odbiegamy troszeczkę od tematu, tak. Legendarny J-Dub nigdy nie był obsadzony w żadnym filmie, co jest moim zdaniem wręcz grzechem z naszej strony. Dlatego teraz robimy właśnie film sportowy o tym, jak od zera do bohatera Jakub Wlazło staje się legendą sportu, którym jest piłka nożna. Wszystko zaczyna się od tego, że jest takim młodym łebkiem, który raczej pochodzi z takiego... biednej części miasta.
0: Biednej części Radomia.
1: Tak, biednej części Radomia. Raczej wydaje się, że nie ma żadnej przyszłości, po prostu, bo jest, załóżmy, jakimś tam problematyczną postacią, ale ma niezwykły talent, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No i w pewnym momencie tam gra w taką piłkę nożną uliczną, ale nielegalną, ponieważ do tego wszystkiego dochodzi przemoc fizyczna w tym wszystkim, więc to są takie dość intensywny rodzaj piłki nożnej. No i w tamtym momencie nagle pojawia się na tym terenie z jakiegoś powodu scout, który również jest menadżerem klubu Ekstraklasy, tak?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Będzie grał w Radomiaku. Koniec końców.
1: Radomiak w tej historii jest w... A to Radomiak jest w jakiej lidze?
0: No w Ekstraklasie.
1: Tak?
0: No tak.
1: A w takim wypadku FC Barcelona jest w jakiej?
0: W La Lidze.
1: No to mówimy, no nie, musimy udawać, że Radomiak jest La Ligą. Tak.
0: No bo jest.
1: Okej.
0: Jaką wlazuję z Radomia.
1: Dobra, więc... ale w naszej historii to musi być tak, że to jest taki bardzo ważny klub na świecie. Że to jest taki klub właśnie pokroju FC Barcelony,
0: no dzięki,
1: na przykład, czy Realu Madryt.
0: No to dzięki Jakubowi Wlazło dostaną się do Ligi Mistrzów.
1: Okej. No dobra. No to w każdym razie jest tam sobie skautem. W roli skauta obsadzamy. Uwaga, redaktor Dziopa, Ziemowit Dziopa. Brawo!
0: Również menadżerem klubu jest.
1: Tak jest. Oczywiście, oprócz tego, że jest skautem i menadżerem, i jest powodem, dla którego Jakub Wlazło dostaje się do Radomiaka, trenerem Radomiaka w tej historii, legendą takiej nauki swoich piłkarzy jest Maciej Waliński.
0: Brawo!
1: Więc mamy już tutaj trzech wspaniałych członków Planety Sportu, ale myślę, że to jest wręcz must have, jeżeli chodzi o obsadzanie kogokolwiek w tym filmie. No ale kogo mamy jeszcze?
0: To musimy się chyba przekonać po Shakirze.
1: Dokładnie tak, kochani.
0: Shakira.
1: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że wasze biodra nie kłamią i mam nadzieję, że biodra Jakuba Wlazło, który będzie grać na boisku, również nie kłamią. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: po burzliwych naradach tutaj z trenerem klubu Radomiak Radom, Maciejem Chwalińskim, doszliśmy do konsensusu, że wrogiem, a zarazem też synem trenera Macieja Chwalińskiego będzie kto?
1: No, przedstaw proszę dumny trenerze.
2: Tymoteusz Jaroszewski.
1: Tak jest. Tymek będzie tutaj synem Macieja, ulubieńcem klubu, takim wrogiem dla Wlazło, przez to, że jest takim no najlepszym zawodnikiem, a Kuba przychodzi, też jest równie dobry, tylko troszeczkę inne ma zasady grania i oni wpadają w konflikt i trener również wpada w konflikt przez to z Kubą, bo nie podoba mu się, że jest lepszy od jego syna Tymka, więc tutaj mamy to, kochani, ale mamy też przyjaciela dla Jakuba, czyli ten taki, który go wspiera, doradza mu.
0: Tak, też faktyczny piłkarz.
1: I to jaki dobry, chciałabym podkreślić.
2: Czyli były piłkarz.
0: No jest dobrym piłkarzem. No.
1: I nie były, aktualnie nadal grają. No tak. Właśnie w tym momencie chłopacy wracają z akademickich mistrzostw Polski w sporcie i grali tam właśnie w piłkę nożną. No i oczywiście o kogo nam chodzi? No mówimy tutaj o Aleksander Kluczyński.
0: Brawo!
1: Brawo! Olek chyba jest w ogóle też w drużynie akademickiej. Wydaje mi się, że jest liderem w drużynie. Tak mi się wydaje. Więc myślę, że to jest bardzo adekwatne, a ogólnie też tak dla kontekstu, dla was, drodzy słuchacze, no nasz Jakub Wlazło też jest bardzo dobrym piłkarzem.
0: Tak. I teraz przyszliśmy tutaj wszyscy tylko po to, żeby dowiedzieć się...
1: A brakuje jeszcze jednej osoby, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej.
0: Okej, to zaraz. Okay. Zakończymy piłkarzy.
1: Dobrze.
0: Ponieważ Maciej Chwaliński, jako że jest trenerem i też selekcjonerem drużyny, mm-hmm. to będzie ustalał wyjściową jedenastkę. Oprócz Jakuba Wlazło i Olka Kulczyńskiego. I Tymona Jaroszewskiego. Oni już trzech są.
2: Cały napad już jest zmontowany, to tak. Trzeba teraz obronę zmontować.
0: Tak jest. I bramkarza. I pomocników.
2: Tak.
0: Okej, okay, no to kto będzie bramkarzem?
2: Wojciech Piasny, gratulacje.
0: Dobrze, brawo. Brawo, Wojtek Piasny. I teraz tak, obrońcy, w jakiej w ogóle tego konfiguracji będą grać?
2: 4-3-3.
0: Okej, no to czterech obrońców musisz jeszcze dać.
2: Prawo obrońca, Roch Orzechowski.
0: Brawo.
2: Ziemowicz Dziopa jako stoper.
0: Ale, Ziemowicz Dziopa jest przecież ty...
2: Aha, ja już zapomniałem, ja już taki stary, jeszcze mi się wszystko myli. To jest oczywiście, miał być w tej pozycji Trystian Gorynia.
0: Brawo, Trystian. Kolejna?
2: Razem z niego przyjaciel Kasper Tomalak.
0: Brawo!
2: Jako lewy obrońca najbliższe spotkanie zacznie Jan Paweł Salamon.
0: Brawo! On ma takie nazwisko piłkarskie nawet.
1: Mam nadzieję, że jesteś dumny ze swoich wyborów i że twoja drużyna będzie jak najlepsza w tym naszym prawie mistrzowskim klubie.
2: No mam takich pomocników, że
0: dobra.
2: Pierwszym z pomocników będzie Kacper Drzazga.
0: Brawo!
1: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że te wszystkie nazwiska dużo wam mówią w tej historii.
0: Ale oni nie będą, wiesz, no, ale... nie będą mieli kwestii dialogowych żadnych.
1: Nie, no muszą mieć jakieś takie momenty, elementy. Ale wiadomo, najważniejsi takie... to jest Kuba, Tymek, mm-hmm. no Maciej tutaj, Ziemowicz i
0: jedna osoba jeszcze.
1: Olek.
0: A jeszcze
1: i jeszcze jedna.
0: Tak, ale brakuje ci jeszcze dwóch pomocników, tak.
2: No to mózgiem środka pola będzie Szymon Kowalski.
0: Brawo! Czyli
2: kolejne mocne powołanie.
0: Pujol drużyny.
2: Tak, no i oczywiście piłka nożna, piłka chodzi jak Marcel Michalski, też jest w pierwszym składzie.
0: Brawo! A więc mamy już wyjściową jedenastkę zmontowaną, już w ławkę nie będziemy wchodzić, ale tego, dobra, przejdziemy w końcu do ostatniej osoby.
1: Takiej bardzo ważnej, której mam wrażenie, że jeżeli znacie

0: Bardzo dobrze ten segment, to wiecie, że tej osoby brakuje. Mianowicie oczywiście chodzi o naszego JJ'a, Jędrzeja. Jędrzej oczywiście, jak to w każdym filmie bywa, umiera, więc w tym również nie może być gorszy i również może odejść. Znaczy może, musi. I kochani, Jędrzej tutaj będzie grać rolę byłego trenera właśnie tego klubu, któremu ta rola została odebrana i przez to wpadł w różne nałogi i taki raczej stał się takim grymaśnym, niezadowolonym starszym panem, który często siedzi gdzieś tam na trybunach i ogląda z utęsknieniem, jak wszyscy trenują. Nie ma dobrej relacji z obecnym trenerem Maciejem Chwalińskim, ale widzi nagle potencjał w Jakubie i uczy sam, bo trener oficjalny nie chce Kuby uczyć, ale ten trener były, który został odsunięty, bierze go pod swoje skrzydła, uczy go wszystkiego, czego musi i okazuje się, że nagle Kuba z takiego niesfornego piłkarza, który jest dobry, ale nie ma zasad, nagle staje się genialny.
1: Tak, a o co gra w ogóle w tej drużynie? Bo oni ogólnie biją się o stanowisko napastnika.
2: Tak, tak, tak.
1: Ponieważ, jak wiemy, Jakub Wlazło oraz Tymek Graszewski są prawonożni, a na prawym skrzydle no, raczej nie może grać prawonożny zawodnik, chociaż...
2: Może grać, trudnie.
1: Ale ma trudniej.
2: Nie ma trudniej, zależy jak gramy, panie tutaj eksperci telewizyjny kanapowy.
1: Okej, okay, no to
0: to jest kwestia tego, ubóstwiam was, ale to jest kwestia tego, że w naszym studiu często dominuje tutaj Planeta Sportu i przez to nasze segmenty często zamieniają się w sportowe, dlatego wcześniej były praktycznie Max and Dunks, teraz prawie mamy tutaj kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, więc znowu przerywam. Tupam nogą, kochani, bo teraz czeka nas najważniejsza rzecz, czyli przeczytanie sceny, scenariusz. Zaraz wam taki tutaj stworzymy, wymyślimy. No a teraz ponownie zostawiamy was z muzyką taką bardzo...
1: nacechowaną.
0: Sportowo. Myślę, że wszyscy będą bardzo podekscytowani na tą kolejną.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: i weszli na antenę w trybie natychmiastowym Julia Hasiuk, Dominik Maćkowiak, Bartek Łęczuk oraz Maciej Chwaliński. Mm-hmm. Przed nami scenariusz naszego filmu o nazwie nie wiadomo jakiej.
1: No myślę, że tutaj można po prostu nazwać film J-Dub.
0: Dobra, jak mu wylazło
1: 2026. Myślę, że to jest po prostu taki must have. Generalnie, żeby szybko wam opisać, kto gra jaką rolę. Ja gram, tutaj zostałam, bardzo mi miło, że zostałam na ten moment, na chwilę obsadzona w roli J-Duba, więc będę czytać jego kwestie. Dominik czyta kwestię Tymka, który jest synem trenera. Oczywiście Maciej Chwaliński będzie trenerem. No i Bartek gra tutaj Jędrzeja, czyli mędrce i takiego trenera nieoficjalnego Jakuba. Więc żeby was trochę wprowadzić w to, jaki będzie zamysł tego wszystkiego. Deszcz wali o blaszany dach starej hali treningowej Radomiaku. Jest późny wieczór, światła na boisku migają nierówno. Trening dawno się skończył. Jakub siedzi na ławce przy linii bocznej, zakrwawiona warga, korki rozsznurowane. Obok niego stoi Jędrzej Kaczmarek z papierosem w ręku, w starym ortalionie klubowym sprzed lat. Wchodzi Maciej Chwaliński, za nim Tymek. Atmosfera momentalnie gęstnieje.
2: To już koniec tego cyrku.
3: O, dobry wieczór, Maciusiu. Też się zniknąłem.
2: Nie odzywaj się do mnie tym tonem.
3: A jakim? Trenerskim? Przypominam, że ty trenerem jesteś tylko na papierze.
0: A nie, to nerwowo. Miało być. Jak się nerwowo śmieje? Może skończmy tę szopkę. Przez niego szatnia się sypie.
1: Wskazuje na Kubę.
0: On myśli, że jest królem świata, bo umie kopnąć piłkę mocniej od dzieciaków z osiedla.
1: Jakub powoli podnosi wzrok. A ty myślisz, że jesteś wielki, bo tatuś ci kupił karierę?
0: Powtórz.
1: Ty nawet nie grasz dla siebie. Grasz, żeby ten tam cię w końcu pokochał.
2: Nie waż się mówić o rzeczach, o których nie masz pojęcia.
1: Mam pojęcie, widzę to codziennie. On nie jest twoim synem, jest twoim projektem.
0: Zamknij.
1: Zamknij buzię.
0: Tak, zamknij buzię.
1: Jakub odpycha go mocniej. Jędrzej od razu wchodzi między nich.
3: Ej! Ty się nałóż najpierw wstać na nogach bez ojca za plecami.
2: Ty nie masz prawa tu być, rozumiesz? Ty jesteś skończony!
1: Jędrzej powoli się odwraca. W jego oczach nagle znika ironia.
3: Skończony? Ja przynajmniej kiedyś kochałem piłkę. Bardziej niż własnego.
1: Maciej podchodzi bliżej.
2: Klub musiał po tobie posprzątasz. Chciałeś, rozwalałeś wszystko.
1: Cięcie. Proszę przeczytać ze zrozumieniem, co tam jest napisane. Cofamy się, kochani. Okej, cięcie. Wracamy do tej sceny. Akcja, ujęcie drugie.
2: Klub musiał po tobie sprzątać. Chylałeś, rozwalałeś wszystko.
3: Bo mnie wy... Jak śmiecia. Ty, te garnitury z góry.
2: Bo nie nadawałeś się do prowadzenia ludzi.
3: A ty się nadajesz. Patrz na własnego syna, no chłopak odjechał dopiero wtedy, kiedy ja cię w pobliżu.
1: Cięcie. Ty nie jesteś raperem, Bartku. Ty jesteś starym dziadkiem, który...
3: Ale wybucham.
1: Wybuchasz, ale ty to zrobiłeś teraz jakbyś, nie wiem, jakbyś był Eminemem. Więc proszę. Cofamy się. Nadal jesteś starszym dziadkiem. Cięcie, ujęcie, trzecie.
3: A ty się nadajesz. Patrz na własnego syna. Chłopak oddycha dopiero wtedy, kiedy ciebie nie ma w pobliżu.
1: Tymek spuszcza wzrok. Maciej zauważa to. Zabolało.
2: Tymek będzie wielkim piłkarzem.
0: A jeśli nie chce?
1: Maciej zastyga. Pierwszy raz naprawdę cisza. Jędrzej patrzy tylko uważnie. Jakub też mięknie, ale nie pokazuje tego po sobie.
2: Co powiedziałeś?
0: No, ja już nie wiem, czy jeszcze lubię grać.
1: Maciej robi krok do syna, ale Tymek się cofa. To boli bardziej niż wszystko wcześniej. Widzisz? Ty niszczysz każdego, kto nie pasuje do twojej bajki. Maciej patrzy teraz na Kubę z autentyczną wściekłością.
2: Ty jesteś problemem tej drużyny. Ty przyszedłeś z ulicy i myślisz, że talent daje ci prawo do wszystkiego.
1: Nie. Talent dał mi jedyną szansę, żeby z tej ulicy wyjść. Maciej milczy. Ty miałeś wszystko. Kontakty, klub, nazwisko. Ja miałem betonowe boisko i stare korki po kuzynie. A i tak się mnie boisz. To trafia. Maciej nie odpowiada od razu.
3: Bo on wie jedno, Maciek. Tak jak Kuba nie da się nauczyć głodu. Oni już go mają.
1: Tymek patrzy na Jakuba inaczej niż wcześniej. Nie jak na wroga. Bardziej jak na kogoś wolnego. Maciej odwraca się do wyjścia. Zatrzymuje się jeszcze w drzwiach.
2: Na moim boisku albo nauczy się mu dyscypliny, albo cię zniszczę.
1: Jakub nawet nie mruga. To spróbuj. Maciej wychodzi. Długa cisza, słychać tylko deszcz. Jędrzej odpala papierosa.
3: No, teraz dopiero zacznie się piłka.
1: Wow!
0: Koniec, brawo!
1: Pięknie, pięknie! To było bardzo emocjonalne, bardzo intensywne, wulgarne wręcz, ale myślę, że to było potrzebne, bo to była taka scena bardzo intensywna, takie ostateczne momenty. Ostateczne momenty kłótni, dyskusji, tego momentu, kiedy Jakub może się pogodzić i polubić nawet z Tymkiem. Może przez to, że Jakub jest wolny, a Tymek nie.
0: No Tymek kochani, jest taką niewiadomą, Tymek jest.
1: Tymek jest bardzo dużą niewiadomą, kochani, więc to jest jeden ze scenariuszy oczywiście, ze wszystkich, które robiliśmy. Myślę, że jest całkiem fajny. Podoba mi się, że jest intensywny. Nie było tu za dużo komedii.
0: Tak, ale jeśli mógłbym wprowadzić trochę prywaty, to ze wszystkich scenariuszy myślę, że nie przebija top 3.
1: Nie, nie przebija. Może być w top 5.
0: Ale na piątym miejscu.
1: Ale raczej na piątym miejscu, ze względu na brak tej takiej komediowego elementu.
0: To jest najlepsze.
1: A myślę, że to jest rzeczywiście najlepsze. Kochani, mam nadzieję, że słuchacie nas co wtorek, bo mam nadzieję, że robicie dzięki temu ranking tych wszystkich scenariuszy. Potem oczywiście my zrobimy taki na sam koniec, jak będziemy mieć już wspólną, ostatnią audycję razem, Dominiku, co się zbliża niestety, i wtedy zrobimy ranking. Ja na ten moment mogę wam zdradzić, że chyba najbardziej podobał mi się ten, kiedy robiliśmy o Indianie Jonesie.
0: On był fajny, ale fajny też był ten film romantyczny.
1: Film romantyczny też był fajny,
0: też
1: albo
0: był fajny.
1: Doktor Sand był też całkiem spoko.
0: Też był ciekawy, ale Tymon Golubski też wykrował poprzedni poranek.
1: No tak, tak, swoim głosem tak. starego, złego tak, bohatera. No kochani, nie pozostaje nam nic innego, niż zostawić was z najbardziej legendarną piosenką. Oczywiście dziękujemy panowie za to, że byliście tutaj klasycznie. Bartek to jest już tutaj takim naszym głównym aktorem dobrania, jeżeli chodzi o jakieś takie odgrywanie ról, no ale myślę, że to mówi samo przez się z racji, że Bartek był naszym pierwszym aktorem, którego w ogóle obsadziliśmy w roli głównej. No ale już tak, odchodząc od tych podziękowań, kochani, zostawiamy was z legendarną piosenką. Piosenką, która sprawiła, że na te 3 minuty i 16 sekund zapanował pokój na świecie. I mamy nadzieję, że przez te 3 minuty i 16 sekund aktualnie zaraz również taka sytuacja się wydarzy.

0: KPW wtorkowy bawi i uczy, ponieważ dzisiaj, mimo że mieszkamy w Poznaniu, znaczy ja nie mieszkam w Poznaniu akurat, ale koło Poznania, jeszcze powiat poznański.
1: Buk,
0: dużą literą. W sensie B, U otwarte i K, nie jak Bóg. Drzewo Bóg. Mm-hmm. Od tego się wywodzi nazwa, ale nie,
1: anyway.
0: Mamy taki news intercontinental.
1: Intercontinental Buyers?
0: Tak. Okay. Ponieważ news z Korei Południowej.
1: Mhm.
0: Tak jest, tej południowej.
1: Tej
0: części
1: południowej.
0: Półwyspu Koreańskiego. Ponieważ przeprowadzono tam sondaż przez Koreański Związek Nauczycieli i Pracowników Oświaty i wyszło w nim, że niemal połowa uczniów starszych klas szkół podstawowych, czyli 4-6, używa smartfonów przez ponad 2 godziny dziennie i spośród biorących udział w badaniu no to około 40% osób przyznało, że ma problemy z odłożeniem smartfona.
1: Ja dzieci nie mam.
0: Ja też nie. Ja też nie.
1: Nie wiem jak ty. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o... Ja mam wrażenie, że... nie wiem jak to wygląda aktualnie. Ty masz młodszą siostrę, prawda?
0: Tak. Mhm.
1: Czy ona ma telefon?
0: Tak, ma telefon, ma też tableta.
1: Okej, iPod Kid, rozumiem.
0: Ma 15 lat już.
1: No dobra, no to jest już troszeczkę starszym dzieckiem rzeczywiście. Moje kuzynki córka teraz ma 8 lat albo 9, chyba 8, bo teraz miała komunię, więc wydaje mi się, że to jest taki wiek. Ale generalnie ona na przykład jeszcze nie ma tego telefonu. A to jest, myślę, bo tutaj chodzi o to, że badanie uczniów klas 4-6, około 40% przyznało, że ma problem z odłożeniem smartfona.
0: No,
1: no to 4-6 klasa, no to jest takie, powiedzmy, pomiędzy wiekiem mojej Zuzi, a twojej siostry,
0: czyli
1: tak pomiędzy jakoś,
0: 10-12
1: lat. Coś takiego. No, więc generalnie nie wiem, jak to wygląda dokładnie w Korei Południowej, jeżeli chodzi właśnie o te, jakiego rodzaju telefony w ogóle oni mają dostęp. Akurat to, że to jest model wiem, ale chodzi mi o to, czy już wszyscy mają dotykowe w takiej sytuacji, bo dużo się mówi o tym, że jest presja po prostu wśród dzieci, że dzieci zaczynają mieć te telefony takie dotykowe, fancy, fajne i potem dzieci również inne chcą mieć te telefony fajne, a nie jakieś na przykład z klawiaturą, co byłoby troszeczkę małym, minimalnym rozwiązaniem tego problemu z tym używaniem nałogowym już.
0: Ja miałem z klawiaturą i bardzo się cieszyłem. Dobra, jeszcze trochę statystyk, okej?
1: Okay? Mhm.
0: Niemal 17% dzieci stwierdziło, że nadmierne użytkowanie urządzeń elektronicznych powoduje u nich problemy ze skupieniem. To jest 17%. Zauważmy to, że dzieci nie zawsze oczywiście odpowiadają prawdziwie w sondażach, więc te procenty mogą być obstawiam, że wyższe, niższe raczej nie. Zaś około 13% ilości czasu spędzonego ze smartfonem była powodem kłótni z rodziną.
1: No tak, no wywołuje to napięcia. Jeszcze dodatkowo uczniowie przyznają, że użytkowanie smartfonów powoduje u nich problemy ze snem i pogarszanie się wzroku.
0: I co w związku z tym się stało?
1: Stanie się. Mhm. Generalnie tutaj Kim Jong-ho, przewodniczący Komisji Edukacji w Koreańskim Zgromadzeniu Narodowym, przyznał i zaproponował stworzenie specjalnych smartfonów dla dzieci, które miałyby mieć ograniczone funkcje. Co jest troszeczkę absurdalne powiedzenie, bo ja mam wrażenie, że stare telefony z klawiaturą były właśnie tego rodzaju jakby sposobem na radzenie sobie. Jakby nie chcieliśmy siedzieć w tym telefonie. Miałeś jakieś tam gry poszczególne, ale wiadomo, teraz to już nie pasuje aktualnie do czasów, w których się znajdujemy.
0: Pewnie dlatego, że telefony z klawiaturą to są telefony retro i one się coraz droższe robią.
1: To już jest retro i to nie jest już taki łatwy nabytek, to prawda.
0: Tym bardziej w kraju, który jest bardzo zaawansowany technologicznie. My jak mieliśmy 10 lat, powiem z mojej perspektywy, jak miałem 10 lat, no to był rok 2015, no to wtedy jeszcze te telefony z klawiaturą jeszcze istniały w obiegu, ale już na końcówce. To już kompletnie w roku 2026 to już jest kompletnie lamus i nikt tego nie używa.
1: No tak, no bo to mogłoby też wpłynąć jakoś negatywnie na relacje między dzieciakami. Ogólnie od marca w Korei obowiązuje takie prawo, zgodnie z którym uczniowie mogą korzystać z tych smartfonów w czasie lekcji, ale tylko w ograniczonym zakresie. No i jeszcze ponadto na Zgromadzeniu Narodowym złożono 7 różnych projektów ustaw, które one generalnie zakazywałyby korzystania właśnie właśnie nieletnim z mediów społecznościowych. Takie same rozwiązanie było jakiś czas temu we Francji. Oczywiście dzieciaki i tak znalazły sposób, jak to wszystko obejść.
0: Dzieciaki znajdą sposób, żeby nie, na wszystko.
1: Ale to prawda, ale jednak mam wrażenie, że takie ograniczenia i ustawy są nadal potrzebne. Nawet jeżeli znajdzie się sposób, żeby to obejść, to jednak sam fakt tego, że kraj robił coś w tym kierunku,
0: też
1: prawda?
0: Tak, też w takim sensie, że wiesz, że jak rodzice będą mieli jakieś wąty do rządzących, no to powiedzą, halo, przecież wprowadziliśmy tutaj jakieś ustawy, no to jest wasza kwestia,
1: żeby teraz już to pilnować.
0: Wasza pałeczka, żeby pilnować dzieci.
1: Ale co ciekawe, nie wiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego, ale krytycy tych proponowanych rozwiązań mówią i sugerują, że to może źle wpłynąć na dzieci, jeżeli ograniczy się ich od tego internetu, że może to u nich wywołać analfabetyzm cyfrowy. Ja nawet nie wiedziałam, że istnieje takie pojęcie jak analfabetyzm cyfrowy.
0: Istnieje. Analfabetyzm cyfrowy jest w większości używany mimo wszystko do ludzi starszego pokolenia, do naszych dziadków, którzy faktycznie w tym internecie nie za bardzo się odnajdują, nie za bardzo potrafią z niego korzystać, czy to z telefonów, czy komputerów. No tak, bardzo... zła nazwa moim zdaniem, analfabetyzm cyfrowy, ale...
1: Nie wiem, jak inaczej można by to było opisać, też szczerze mówiąc. No nie wiem, kochani, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekawa, czy Polska się tym również zainspiruje po jakimś czasie, bo rzeczywiście, jeżeli już Francja tutaj, potem teraz Korea, no to zobaczymy, jak bardzo się to będzie rozwijać i oczywiście będziemy was o wszystkim na bieżąco informować. Ja cieszę się, że po pierwsze nie wychowaliśmy się w czasach, kiedy rzeczywiście ten telefon był na tyle ważny, jak jest teraz.
0: Jeśli chodzi o to, jesteśmy w sumie bardzo dobrym pokoleniem.
1: Jesteśmy pod tym takim... Doświadczyliśmy obu stron tego wszystkiego, ale gdybym miała być teraz dzieciakami, które właśnie tego doświadczają, to cieszę się, że chyba już jestem dorosła, bo jednak uważam, że większość z nas ten telefon ma wręcz przyklejony do ręki często i to mogłoby być bardzo ciężkie dla wielu osób, ale zobaczymy, jak to się wszystko
0: potoczy. Miejmy nadzieję, że wszystko oczywiście będzie szło w dobrą stronę. Nie mówię w dobrą stronę, żeby poleciał Dawid Podsiadło, jak to często mamy na KPW, ale moja i twoja nadzieja od Edyty Bartosiewicz.

0: Panie i panowie, już wcześniej mówiliśmy, ale mogliście zapomnieć o tym, że dzisiaj oprócz święta Dnia Matki, jest też Dzień Samolotów z papieru elit.
1: Paper planes.
0: Z papieru, albo to jest sam papier. Dobra. I jeszcze Światowy Dzień Drakuli jest. A Drakula to jest, no, w popkulturze, no, największy z największych wampirów. O, tak, tak, zdecydowanie tak uważam.
1: No myślę, że ty jako, prawda, tutaj męski odpowiednik, nie odpowiednik, ale męska część reprezentacji, to mógłbyś tak stwierdzić. Ja jednak uważam, że większość kobiet by odpowiedziała Edward Cullen jako...
0: Edward Warchocki?
1: Tak, nie, chodzi o drugiego Edwarda. Generalnie, kochani, historia Drakuli jest taka, że... rzeczywiście istniała taka osoba, ale nie był on wampirem, był on po prostu bardzo, bardzo brutalnym władcą i przywódcą.
0: Tak, Vlad Palownik, sorry.
1: Tak. I był bardzo brutalny, nabijał ludzi na pale, podobno maczał chleb w krwi, krew również spijał. No także to była inspiracja dla tak bardzo ponadczasowej i legendarnej postaci i dlatego my z tej okazji postanowiliśmy dowiedzieć się, jakim wampirem byśmy byli, gdybyśmy otrzymali takie błogosławieństwo. Także Dominiku, tobie co wyszło? Przedstaw proszę. Nie chcesz na razie mówić? Okej, Dominik tutaj...
0: Wiesz co,
1: mam wrażenie, że Dominik się ogólnie zamienia w wampira, bo tak dziwnie na mnie spojrzałeś w jakimś tam stopniu, jakbyś rzeczywiście nim był, człowieku.
0: Zróbmy tak, że opowiesz o swoim wampirze w takim razie.
1: Nie chcę być gorsza od
0: ciebie.
1: Ja będę taka sama jak ty, więc kochani, jeżeli my na razie zostawiamy was z taką tajemnicą, to żeby to jakoś zadośćuczynić wam, no to zapodamy pewną piosenkę. Ja wiem, że ona nie pasuje, ani ona nie pasuje teraz aktualnie do pogody, w jakiej się znajdujemy, ani do pory roku, ani do

0: kochani, fakt checking minimalny, ale taki, który sobie uświadomiłam tuż po tym, jak poleciała piosenka, którą wręcz rozkazałam Dominikowi zapodać. No niestety pomyliły mi się utwory, to nie było ha ha ha, ale to jest również piosenka ze Zmierzchu. No ale teraz przechodząc już do tego, kto nam się wylosował. Co nam się dzisiaj wylosowało?
1: Okej, to ja mam być pierwszy?
0: Możesz pierwszy zacząć, oddaję ci pałeczkę.
1: O, tutaj werble zrób, jakieś takie. Drakula!
0: Drakulą
1: tak
0: jesteś?
1: Tak jest, jestem okay. Drakulą!
0: Klasa!
1: Klasa! Dzisiaj klasa. Dzień Drakuli, mam Drakulę!
0: No, trochę taki legendarny, taki no, OG, jesteś
1: mówiłem,
0: OG dzisiaj.
1: Mówiłem, że najbardziej popularny wampir wszechczasów.
0: No tak.
1: Jesteś Drakulą. Kiedy ludzie myślą o słynnych wampirach, to ty jako pierwszy przychodzisz im na myśl. Podobnie jak on, jesteś tajemniczy, mądry, uwodzicielski i zaradny. Znany jesteś z tego, że czasami bywasz przesadnie dramatyczny i prowadzisz ekstrawagancki styl życia.
0: No totalnie się zgadzam ogólnie.
1: Ja się nie zgadzam. Chociaż jesteś czarujący, potrafisz być bardzo manipulujący, gdy dążysz do tego, czego chcesz, udostępnij na Facebooku.
0: To prawda, Dominik cały czas mną manipuluje.
1: Tak, manipuluję wszystkim, jestem bardzo manipulujący.
0: To prawda, to prawda. Okej. Przynajmniej wylosowało ci się coś, co myślę, że większość osób zna, taka znana postać. No ja niestety mam kogoś, kogo w ogóle nie kojarzę.
1: No.
0: Jest to Selene z serii
1: Gomez?
0: Underworld. Nie okay. Gomez. Selene z serii Underworld, jeżeli znacie tą

0: postać, to proszę dajcie mi znać, jaką była i czy jest fajna i czy ją lubicie. Ale czytając opis, no ogólnie wygląda fajnie, wygląda jak taka buddy, ale tutaj jeżeli chodzi o opis, to jesteś z Selene z serii Underworld i jeśli chodzi o bycie totalną badaską, jesteś w ścisłej czołówce. Silna psychicznie, no tutaj różnie, inteligentna i skupiona, zawsze robisz to, prawda, zawsze robisz to, co uważasz za słuszne, nawet jeśli oznacza to sprzeciw wobec ludzi, na których ci zależy. Ludzie często mówią, że jesteś chłodna emocjonalnie, ale kto chce być podatny na zranienie w takich czasach? No ogólnie nie podoba mi się troszeczkę ten opis, a szczególnie, że odpowiadając na te pytania, które znajdziecie w tym quizie, które wam w ogóle polecamy zrobić sobie również i dajcie nam znać, co wam wyszło w takiej sytuacji, no to ja wybierałam raczej opcje, które mówią o tym, że jesteś ciepłą osobą. Wszystko, co klikałam, to było na temat rodziny, miłości, żebym nikogo nie zabiła, nic bym nie zrobiła takiego złego.
1: To ja tak wcieliłem się faktycznie w vampira i myślałem, jakbym był vampirem faktycznie, a nie człowiekiem.
0: No ja też.
1: W takim stylu myślałem.
0: Ja też, ale ja wiem, ja po prostu wiem, jaką jestem osobą, Dominiku. Ja wiem, że nawet jeżeli byłabym takim vampirem, to raczej byłabym jak Alice ze Zmierzchu.
1: Wampir, no nie wiem, wydaje mi się to, że jak stajesz
0: się wampirem... W mojej naturze nie jest bycie brutalną. Tak, no, jeżeli stajesz się
1: wampirem...
0: Różne
1: wampiry są.
0: To prawda, są różne, mają różne charaktery i to, że stajesz się wampirem, nie musi od razu oznaczać, że będziesz bestią i takim brutalnym łowcą. Oczywiście może też się wydarzyć tak, że po prostu z całą swoją siłą zachowasz swój charakter, który miałeś za bycia człowiekiem i będziesz nadal starać się jakby spełniać swoje zasady moralne i jakby podlegać im. Więc oprócz super silnych mocy... jaką wybrałeś supermoc?
2: Mam supermoce!
1: Już tutaj jadę do góry. Wybrałem supermoc... Kurczę, ale tych pytań tu jest do góry.
0: Tych pytań było bardzo dużo, kochani, więc musicie poświęcić przynajmniej 5 minut.
1: Super inteligencja.
0: Okej.
1: Ja tak myślałem też w stylu Regisa z Wiedźmina.
0: Okej. No dobra, dobra, bo tak sam wspomniałeś wcześniej, że chciałbyś być takim wampirem, jakie są w Wiedźminie.
1: No.
0: Ja wybrałam latanie.
1: To by się zamieniała w nietoperza.
0: W nietoperka, tak bym sobie latała, ale fajnie. To myślę, że latać w stronę zachodu słońca byłoby naprawdę bardzo fajnym doświadczeniem. No
1: to
0: a teraz, kochani, ja mam nadzieję, że gdybym latała sobie w ten sposób po tym niebie, to bym spotkała bardzo dużo niebieskich ptaków i mogłabym sobie z nimi polatać. Nie wiem, czy one by ogólnie mnie zaakceptowały w swojej zgrai jako nietoperka. Plus
1: myślę,
0: raczej
1: nie.
0: Nietoperze latają w nocy, ponieważ nietoperze nie mają najlepszego wzroku.
1: Jesteś wampirem i byś się słońce spaliło.
0: Nie, bo ja bym była wampirem, który może wychodzić na słońce.
1: Takich nie ma.
0: Są takie.
1: Gdzie?
0: No, w Zmierzchu na przykład.
1: Widziałaś kiedyś, ale
0: w Zmierzchu są.
1: W prawdziwym życiu.
0: Widziałeś wampira w prawdziwym życiu?
1: Tak.
0: Okej, okay, fajnie.
1: Na PGA.
0: No. Okej. Okay. Właśnie, PGA, no może teraz nie zbliża się, ale Pyrkon się zbliża, koło nie wiem, co mam nadzieję, że spotkacie tam wampiry, a ja mam nadzieję, że jak będę tym wampirem latającym, to spotkam niebieskie ptaki na niebie.

0: I kochane osoby, kochane, nowy segment, który już raz był.
1: Miał debiucik już.
0: Miał debiucik, tak, z jego trendsetterem, czyli Wojtkiem Piasnym, ponieważ segment tłumaczenia piosenek z angielskiego na polski lub tłumaczenia piosenek z polskiego na angielski. Tak. Dzisiaj obaj sobie wzięliśmy piosenkę angielską z zagranicy i przetłumaczyliśmy ją na polski, więc ja zacznę. Dam refren, ponieważ reszta tekstu nie jest taka popularna. W niebie czeka człowiek, tutaj jakieś słowo jest, ale nie mogę go powiedzieć, bo od razu wiadomo. Chciałby przybyć i spotkać się z nami, ale boi się, że rozsadzi nasze umysły. W niebie czeka człowiek, powiedział nam, żeby tego nie stracić, bo wie, jakie to wartościowe, powiedział mi. Pozwól dzieciom to stracić, pozwól dzieciom tego użyć, pozwól wszystkim dzieciom tańczyć.
1: Okej, to w ogóle brzmi, jakby to mogła być piosenka dla Invincible, nie? Jakby... Ja wiem, że to nie jest,
0: to jest,
1: ale chodzi mi o tekst piosenki po prostu w tłumaczeniu, że tam mógłby być równie dobrze Omni-Man w tym wszystkim.
0: Trochę przeciwieństwo swojego.
1: Znaczy, no to zależy, mógłbyś kłócić się o tym, jak to w sezonach, to potem już
0: tak,
1: jest.
0: Tak, ale chodzi mi... Bo to jest piosenka jakiejś postaci, utożsamiana z jakąś postacią i to jest przeciwieństwo Omni-Mana.
1: Okej... Weź przeczytaj mi jeszcze raz z tymi dziećmi.
0: Pozwól dzieciom to stracić, pozwól dzieciom tego użyć, pozwól wszystkim dzieciom tańczyć.
1: Let the kids dance?
0: Children.
1: Let the children dance?
0: Nie ma dance akurat, jest inne słowo.
1: Jezu!
0: Dobra, powiem z tym magicznym słowem, okej? Okay? Ale tak. To będzie liczyć się za pół punkta. W takim
1: dobrze.
0: Razie w niebie czeka gwiezdny człowiek, chciałby przybyć i spotkać się z nami, ale boi
1: Star
0: się, że...
1: Okej. Rzeczywiście, ale nie powiedziałabym. Gdybyś mi nie powiedział, że gwiezdny człowiek, to bym nie wiedziała.
0: No.
1: Bo ja niestety, tak jak uważam, że David Bowie to jest taka postać więcej niż ikoniczna.
0: Wybitna.
1: No, po prostu prekursor, jakby ulubiony artysta twojego ulubionego artysty. Tak, niestety ja nie słucham jego muzyki za bardzo. Ja go uwielbiam za jego modę i za jego twórczość taką artystyczną, ale niekoniecznie muzyczną.
0: Okej.
1: Starman to od razu w miarę ogarnęłam. No dobra, Dominiku, moje powinieneś ogarnąć, ale zobaczymy. Okay. Dobra. Już nigdy nie zatańczę. Kroki winy nigdy nie trzymają rytmu. Choć tak łatwo udawać, wiem, że nie jesteś głupia. Powinnam była wiedzieć lepiej niż oszukać przyjaciela i zmarnować daną mi szansę.
0: I should have known better. Okej, to mnie jakoś naprowadza.
1: Dlatego już nigdy nie zatańczę tak, jak tańczyłam z tobą.
0: I should have known better, kojarzę, mam na końcu języka to.
1: Skupiasz się na nie tym momencie.
0: Ale
1: uważam, że powinien się skupić
0: na
1: innym.
0: Ten moment akurat.
1: Nie powiem, czy taki moment jest w tej piosence. Jeszcze raz. Nigdy nie zatańczę. Kroki winy nigdy nie trzymają rytmu.
0: I will never dance again.
1: No.
0: Możesz w rytmie tego zaśpiewać, będę wiedział pewnie.
1: Albo przeczytam ci jeszcze jeden moment, który też jest również legendarny z tej piosenki.
0: No.
1: Dziś w nocy muzyka brzmi zbyt głośno, a ja chciałabym zgubić się w tłumie. Może tak jest lepiej, bo słowa, które chcemy wypowiedzieć, zraniłyby nas obie. Dobra, to ci to zrobię ale ten moment.
0: Okej.
1: Dziś w nocy muzyka brzmi zbyt głośno. Czekaj, bo muszę sobie przypomnieć. Dziś w nocy muzyka brzmi zbyt głośno, a ja chciałabym zgubić się w tłumie.
0: Nie.
1: Dobra, to czekaj, nie, bo ja chcę ci dać ostatnią szansę, ci daję. Już nigdy... Nie, po polsku jest to tak ciężko zrobić.
0: No.
1: To zrobię, to może ci zanucę, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Na na na na na na na na na.
0: Okej.
1: Na na na na na na na na. Na na na na na na.
0: Okej, to jest George Michael, albo Wham, mylą mi się.
1: Jest to Wham, jest to George Michael.
0: Okej, Wham, George Michael czy Wham?
1: Śpiewa George Michael z Whamu.
0: Okej, ale to jest piosenka tu, Amu czy George Michaela?
1: No, Georgia.
0: Okej, no to jest Carlos Whisper.
1: Tak jest,
0: Ja też bym dał punkt.
1: Ale wiedziałeś, który ten drugi moment jest? Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crown.
0: Bardziej tego znałem, I should have done better akurat.
1: To ty się jakoś, wziąłeś na tym, I should have done better.
0: To mnie jakoś tego nakierowało.
1: Tam jest should have known better, ale tam jest should have known better than the to cheat a friend. No właśnie. Więc to nawet nie jest jakby główny moment tej linijki, okay, nie?
0: Okej.
1: Ale dobrze, dobrze nam poszło, w miarę nam wyszło
0: razem
1: tutaj. Trzeba było zanucić, zmusiłeś mnie do tego, żebym zanuciła na antenie, co jest zawsze najbardziej takim stresującym momentem, że ludzie muszą słuchać,
0: jak wyjeżdżą. Albo to też.
1: No tak, dlatego ja cieszę się, że możemy sobie tak nawzajem po prostu siebie tutaj katować tym i naszych słuchaczy. No ale kochani, wybiła dosłownie.
0: Godzina 13.
1: 30 sekund temu wybiła godzina 13.
0: Ale coś jeszcze nam brakuje. No bo wiesz, KPW się kończy, coś się kończy, coś zaczyna. Zaczynają się i na audycję dzisiaj jeszcze. Będą się zaczynać.
1: Tak. Coś się kończy, coś się zaczyna i tak w kółko. Owszem, czyli co chcesz przedstawić?
0: No jasne, no teraz będzie blok muzyczny Zatracenie, później będzie o godzinie 14 i blok muzyczny muzyka filmowa i growa, bo też.
1: To jest ogólnie, myślę, że jedna z takich bardzo, bardzo kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o też o nasze zajawki.
0: Tak jest.
1: Oprócz tego, że posłuchacie sobie troszkę muzyczki, to potem mamy notatki z Poznania. Oczywiście redaktor Dziepa i Wojciech Stefaniak tutaj dla was poprowadzą, powiedzą wam coś, co nieco, co się działo w Poznaniu i będzie się działo. Potem na Wyspiarskiej Murawie Julia Okoniewska, Piotr Stachura i będzie gość dzisiaj. Nie ma dzisiaj gościa?
0: Nie, gość jest tutaj wpisany już od początku, od paru miesięcy.
1: Aha, czyli jest po prostu niezaktualizowany nasz pliczek tutaj. No dobrze, no to w takim wypadku dalej lecimy.
0: Tak, o godzinie 18:00 Przestrzeń Kultury Przemysław Kostanowicz, Dominika Seweryńska, a o godzinie 19:00 Karolina Biedrzycka oraz Hanna Kubiak.
1: Tak, bo żeby tak wam, dla tych, którzy może nie wiedzą, co jest złe, jeżeli nie wiecie, bo to znaczy, że za mało słuchacie Radio Meteor, ale Przestrzeń Kultury trwa po prostu 2 godzinki. No i potem mamy o godzinie 20:00 magazyn muzyczny, kochani, Igor Kwasigroch wlatuje tutaj, żeby wam opowiedzieć nieco o muzyce. Jestem ciekawa, czy poleci tam jakieś jakieś bass boosty, DJ sety, no nie, bo to głównie bass from space, bass in space, no i to będzie koniec na dzisiaj, ale nie koniec na zawsze, ponieważ Radio Meteor trwa przez całe 24/7, kochani, także musicie z nami po prostu zostać, ale my niestety nie możemy zostać z wami, my musimy się pożegnać.
0: Tak, ale pożegnamy się.
1: Teletubisie mówią papa.
0: Mówią papa, ale fajną piosenką.
1: Pożegnamy się fajną piosenką?
0: Tak, no widzisz, taka piosenka.
1: Okej, widzę, co zrobiłeś i myślę, że to jest lepsza piosenka, niż jakbyś miał puścić Careless Whisper. Mam wrażenie, że Careless Whisper na teraz się nie nadaje za bardzo, przez to, że jest...
0: Na początek by się nadawało.
1: Na początek by się nadawało, tak. No ale kochani, klasycznie, kto się z wami żegna, kto z was ściska, kto was całuje?
0: Ściska was i całuje Dominik Maćkowiak.
1: Oraz oczywiście Jula Hasiuk.

Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas, to emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięk czujesz całym sobą.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
7: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Notatkach z Poznania, które poprowadzą dzisiaj
3: Wojciech Stefaniak
2: oraz Ziemowit Dziopa. Dzisiaj 26 dzień maja, czyli absolutnie wyjątkowy, bardzo ważny dzień w kalendarzu, chyba jeden z ważniejszych.
3: No, myślę, że dla wielu osób tak, przypominamy, ale o tym powiemy też w dalszej części.
2: Tak jest, Dzień Matki, jak macie też chwileczkę, żeby zadzwonić, parę minutek zostawiamy was z muzyką i potem lecimy z tematami.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wracamy do Was, Dzień Matki i cóż, jego początek obchodzenia tego święta to też możemy upatrywać w czasach naprawdę bardzo dawnych, bowiem pierwsze obrzędy ku czci matek odbywały się już w starożytnej Grecji i w Rzymie, nawet w Egipcie. No współcześnie mówimy o XX wieku, ale mówi się też, że początek tradycji dał nabożeństwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki ku czci jednej z matek. A wiele wskazuje, że pierwszy raz Dzień Matki w Polsce obchodzono w Krakowie w 1914 roku.
1: Tak jest. Daty są nieco rozbieżne. Mówi się o 1914, o 1913 roku. W każdym razie w tych okolicach sytuujemy początek święta matki, jakie znamy współcześnie. Dalsze koleje losu były bardzo różne dla tego święta, ale dziś 26 dzień maja w kalendarzu kojarzy nam się właśnie z tym świętem.
0: Zgadza się. I cóż, co kraj, to znajdziemy tak naprawdę trochę inną historię tego święta i też te daty będą się różnić, bo gdy rzucimy okiem na przykład na Wielką Brytanię i Irlandię, to funkcjonował tam Motherix Sunday, czyli święto związane z czwartą niedzielą Wielkiego Postu i jego korzenie sięgają Mother Church, czyli kościoła macierzystego, i z czasem to dopiero się tak przesunęło na rodzinne spotkania i podziękowania dla matek. Kiedyś to miało charakter rzeczywiście dużo bardziej religijny, no i też jak możemy zaobserwować, to było oczywiście miało charakter religijny i też mamy do czynienia z inną datą, czyli czwartą niedzielą Wielkiego Postu. My jesteśmy już za tą niedzielą Wielkiego Postu, u nas to jest maj.

0: pozostajemy w klimacie historycznym Dnia Matki i przenosimy się nieco na południe za, no właśnie, kanał La Manche albo kanał angielski, zależy z której perspektywy patrzeć. Sięgamy do Francji, a tam święto Dnia Matki, które znamy dzisiaj, swoje korzenie ma w czasach Napoleona, chociaż na dobre przyjęło się dopiero po I wojnie światowej. Wówczas, no, potrzeba była dosyć praktyczna, ale rząd francuski wprowadził medale macierzyństwa dla matek wielodzietnych tak, aby przyrost naturalny był jak najwyższy. Oficjalnie ustanowiono go jednak w 1950 roku ustawą, która określiła, że święto przypada na ostatnią niedzielę maja, ale jest wyjątek od tej reguły. Jeżeli święto to zbiega się z zielonymi świątkami, wówczas obchodzone jest w pierwszą niedzielę czerwca.
1: Z czego to człowiek nie zrobi, żeby po prostu mieć takie dwa święta oddzielnie, a nie jakby w jednym, żeby lepiej, huczniej świętować i z większą uwagą partycypować w tych świętach. Dzień Matki troszeczkę może nam się kojarzyć, generalnie wizerunek matki może nam się kojarzyć troszeczkę z taką matką Polką i może trochę się sprowadzać przez wiele lat z różnych stereotypów do takiego portretu osoby, która przede wszystkim pracuje w domu, ale ostatnio Dzień Matki w ostatnich latach też pokazuje bardziej swoją progresywną stronę i coraz częściej wychodzimy poza konwencję kwiaty plus życzenia. W 2025 roku odbyła się kampania Matka Polka wychodzi z domu i zachęcała ona, by przede wszystkim podarować mamom dzień wolny od codziennych zadań, a nie koniecznie symboliczny gadżet. I myślę, że też jest jakaś myśl, ale dużo lepiej wydaje mi się tak promować taki zdrowy podział obowiązków w domu, a w Dzień Matki też honorować matkę jakimś takim gadżetem, czy to trochę symbolicznym kwiatkiem, czy to po prostu czymś, co mamie się spodoba i okaże jej miłość.
0: Zdecydowanie warto pamiętać o tym podziale nie tylko od święta, ale przywoływana przez nas kampania przeprowadziła również ankietę, w której wzięło ponad 16 tysięcy kobiet udział, także możemy stwierdzić, że jest to już pewna pokaźna grupa i tutaj obraz z tego nam wyłania się bardzo klarowny. Na przykład blisko 80% Polek odczuwa presję wzorca matki Polki, a z kolei 45% marzy o ciszy i spokoju.
1: Tak jest. 44% o śnie oraz dniu bez sprzątania, a 96% uważa, że obowiązki domowe i opiekuńcze powinny być dzielone sprawiedliwie, co zresztą chwilę temu również podkreśliliśmy. I z takiego społecznego punktu widzenia też jest to ważny sygnał, że mama potrzebuje uznania, ale oczywiście także odpoczynku, sprawczości i przestrzeni do siebie, jak każdy człowiek, no bo przecież jesteśmy tylko ludźmi.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Zostawiamy historię oraz dane i analizy nieco na boku i przechodzimy do tego, co działo się i dzieje w stolicy Wielkopolski, no bo dziś jest przecież 26 maja, a z tej okazji na pewno w stolicy Wielkopolski czeka na szczególnie panie oczywiście wiele atrakcji. I tak spoglądamy na to, co działo się dziś przed południem pod hasłem i pod nazwą Kobieca Strona Poznania. Wiosenna odnowa, pożegnaj się z przekonaniami, które cię ograniczają. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka odbyły się warsztaty dedykowane czy skierowane właśnie do mam i była to świetna okazja do tego, aby wyjść poza schemat, by zyskać narzędzia do tego, aby działać mniej rutynowo, by się otworzyć, by poszukiwać dla siebie nowych możliwości, perspektyw. Wszystko to właśnie skierowane do mam, do pań z Poznania.
2: Myślę, że jak najbardziej ciekawa inicjatywa, by rzeczywiście troszeczkę z tych ram codzienności się przełamać i znaleźć dla siebie coś nowego. Dzisiaj mamy Dzień Matki, ale również wczoraj obchodziliśmy ważny dzień, trochę może zapomniany, ale no mieliśmy w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego i w związku z tym Urząd Miasta, no pojawiła się na nim instalacja, rozświetlił się on na kolor niebieski. I w akcję włączyło się wiele polskich miast. W Warszawie na niebiesko podświetlony został Pałac Kultury i Nauki, a błękitne oświetlenie miały również ważne punkty w Krakowie, Gdańsku czy Bydgoszczy. I jest to inicjatywa Fundacji Itaka, która informuje, że rocznie w Polsce odnotowuje się około 2000 zaginięć dzieci i młodzieży. Większość z nich, całe szczęście, kończy się szczęśliwie, jednak takie sytuacje wiążą się z ogromnym stresem i z ogromną traumą później dla całej rodziny. Rodzinom dzieci zaginionych i zaginionym dzieciom poświęcony jest właśnie ten dzień, który przypadł 25 maja. Jego symbolem jest kolor niebieski, bowiem jest to kolor kwiatu niezapominajki, bowiem pamięć o nieodnalezionych nigdy nie wygasa. No i również warto przy okazji tego dnia pamiętać, że w przypadku zaginięcia dziecka należy to natychmiast zgłosić pod numer alarmowy, skontaktować się z najbliższą rodziną i znajomymi zaginionego, jeżeli dysponujemy oczywiście jakimiś informacjami, które mogą okazać się pomocne.

0: Radio Meteor.
1: I wracamy do was, jak już wspólnie wcześniej ustaliliśmy, mamy 26 dzień, czyli dzień mamy. I troszeczkę mówiliśmy o świętowaniu tego święta, o wymywaniu się z jakichś takich społecznych konwenansów, które wokół tego dnia się utarły. I z pewnością takim pozytywnym wyjściem spoza schematu świętowania dnia mamy będzie wzięcie mamy na badania w Galerii Poznania już od godziny 13 do 19 można się zbadać w ramach bratniej, w ramach akcji prozdrowotnej Badamy, nie tylko mamy, organizowanej przez galerię właśnie we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Amazonki. I jak organizatorzy podkreślają, jest to dzień pełnego kobiecego wsparcia, profilaktyki i troski o zdrowie, bowiem rok 2026 jest rokiem profilaktyki. I cóż, bardzo ważne jest to, żeby się badać, żeby wcześniej wykrywać te choroby, bowiem im wcześniej wykryje się nowotwór, tutaj mówimy o nowotworze konkretnie piersi, tym większa szansa na to, by uporać się z nim i go wyleczyć. Tak więc jak najbardziej zachęcamy i z całego serca takie akcje popieramy.
2: W ostatnich dniach za oknem słońca nie brakuje, podobnie jest również dzisiaj, dlatego zachęcamy Was do dbania o swój wzrok, do noszenia okularów przeciwsłonecznych, ale inicjatywa, o której chcielibyśmy Wam teraz powiedzieć, skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy o swój wzrok dbać muszą na co dzień, chociażby poprzez noszenie okularów. I tutaj Stowarzyszenie Dla Świata po raz kolejny chce pomóc tym, którzy właśnie na co dzień mają ograniczone z kolei możliwości leczenia. Pod hasłem tutaj rozpoczyna się akcja Okulary dla Świata i Dobromat stanął przy ulicy Kramarskiej. To miejsce, w którym każdy z Was, każdy, kto na co dzień nosi okulary, może przekazać swoją cegiełkę. Mowa tutaj oczywiście o okularach, które zalegają Wam na przykład w szufladach, w szafach, może gdzieś nawet na wierzchu, ale ich nie używacie. To jest świetna okazja, aby wesprzeć tych, którzy nie są w stanie sfinansować sobie leczenia. Fundacja, stowarzyszenie właściwie Dla Świata organizuje akcję właśnie pod hasłem Okulary dla Świata.
3: Autopromocja.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Masz dość notowania na zajęciach?
7: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
6: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
8: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z Wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: dzisiejszym wydaniu Notatek z Poznania. Zostawiamy na momenty sprawy dotyczące dnia dzisiejszego i przechodzimy do informacji, która wczoraj wstrząsnęła Wielkopolską. W Garbatce koło Rogoźna doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym. Po zderzeniu pociągu pasażerskiego z ciężarówką zginął kierowca tira, a na trasie między Poznaniem i Piłą wstrzymano ruch pociągów. O kulisach katastrofy i działaniach służb Stanisław Mazurczak.
1: Jedna osoba nie żyje, a 17 zostało poszkodowanych. To bilans katastrofy kolejowej, do której doszło w miejscowości Garbatka w gminie Rogoźno. Około godziny 15.30 pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym kategorii D, czyli zabezpieczonym jedynie znakami drogowymi. Siła uderzenia była ogromna. Po zderzeniu pojawił się ogień.
2: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
1: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na miejscu zginął kierowca ciężarówki. Początkowo informowano o 17 osobach poszkodowanych. Jednak jak ustaliliśmy, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Do szpitala trafił jedynie 16-latek z zadrapaniami i lekkimi obrażeniami. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, ale jedna z nich odmówiła hospitalizacji. Policja potwierdza, że nastolatek był jedyną osobą przewiezioną do szpitala. Według relacji świadka, do której dotarli dziennikarze Głosu Wielkopolskiego, kierowca miał zatrzymać się przed znakiem stop, a następnie ruszyć i wjechać wprost pod nadjeżdżający pociąg. Sprawę skomentował również minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który przekazał, że ciężarówka najprawdopodobniej nie wyhamowała przed przejazdem. Katastrofa spowodowała całkowite wstrzymanie ruchu kolejowego.
3: Pod pociąg Kolei Wielkopolskich wjechał pojazd drogowy. W związku z tym zdarzeniem mamy obecnie przerwę w ruchu na linii kolejowej łączącej Poznań z Piłą na odcinku pomiędzy Obornikami a Rogoźnem Wielkopolskim. Pozostajemy w kontakcie z przewoźnikami, żeby maksymalnie minimalizować te zmiany w komunikacji kolejowej.
1: Mówi Radosław Śledziński, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych. PKP oraz przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów Kolei Wielkopolskich i Polregio.
4: Wówczas, kiedy służby zakończą działania ratunkowe, policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
5: Radio Meteor.

0: i wracamy. I wracamy z całkiem przyjemnym, miłą informacją. Mianowicie zazielenia nam się Poznań, a konkretniej cztery poznańskie szkoły. Mianowicie szkoła podstawowa numer 11 na Winogradach, szkoła podstawowa numer 20 na Ratajach, 77 na Łazarzu i zespół szkół szkolno-przedszkolny numer 16 w centrum. Wszystkie cztery projekty łączy zieleń, uwzględnienie małej retencji. Tam, gdzie było to możliwe, nawierzchnie asfaltowe i betonowe zostały zastąpione powierzchniami z nowymi roślinami. Zamontowano także atrakcyjne elementy małej architektury i w efekcie przy szkołach powstały miejsca sprzyjające wypoczynkowi i bieżącej obserwacji przyrody, więc jak najbardziej jest ten walor i wypoczynkowy, i relaksacyjny, ale też edukacyjny, a o to przecież w szkołach chodzi. Dokładniej co, w której szkole zostało zamontowane, jakie nowości się pojawiły, no dowiecie się ze strony Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: A jeśli poszukujecie planów na dzisiejszy wieczór, właściwie jeszcze nawet wczesny wieczór, to mamy dla Was fantastyczną propozycję. Jest to Nieme Kino na Łazarzu. To propozycja, z której najbardziej ucieszą się entuzjaści kultury i sztuki. Jeśli chcecie zabrać swoją drugą połówkę albo mamę z okazji Dnia Kobiet, to ta okazja wydaje się wspaniała. Film pod tytułem Złoty Człowiek to propozycja klubu Krąg. To wydarzenie odbędzie się przy ulicy Dmowskiego 37 dziś o godzinie 19 za odpowiedni akompaniament muzyczny. Z kolei będzie odpowiadał dziś Waldemar Rychły ze swoimi przyjaciółmi, tak więc zapraszamy Was również na to wydarzenie.

0: i jestem naszym słuchaczom winny sprostowanie na Kino Nieme. Oczywiście warto wybrać się z okazji Dnia Matki, a nie z okazji Dnia Kobiet, ale skoro wątek kobiet ponownie zagościł nam na pierwszym planie, to powiemy wam o takiej ciekawej dosyć kwestii. Radna miasta Poznania Marta Mazurek złożyła interpelację i z odpowiedzi udzielonej przez urzędników miejskich wynika, że w Poznaniu większość ulic swoich patronów zawdzięcza przedstawicielom płci męskiej. A co ciekawe, uchwała nazewnicza, która od 2019 roku obowiązuje w stolicy Wielkopolski, zakłada, że powinna to być generalnie równowaga. Takie jest szczytne założenie, jednak jak pokazują dane, spośród w sumie 790 nazw, które noszą skwery, ulice czy różne miejsca w Poznaniu, aż 83% z nich upamiętnia mężczyzn, tylko 16% kobiety, ale warto tutaj również dodać, że 10% to są nazwy pochodzące od zarówno przedstawicieli mężczyzn, jak i kobiet.
1: Jakby nie patrzeć, jest to problem wart uwagi i dość ciekawa sprawa, że zostały zwrócone na to oczy. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie rozwiązywanie tych sporów. Ja przychodzę do was z propozycją, żeby troszeczkę się w ten dzisiejszy dzień rozluźnić, troszeczkę potańczyć. Jeżeli nie wiecie, gdzie wziąć mamę, no to potańce w parku Sołackim. O co chodzi? Już mówię.

I, a nawet jeżeli ktoś nie przypada za tańcem, ale na przykład jego osoba towarzysząca chce w tym tańcu wziąć udział, no to są karty, jest frisbee. Myślę, że doskonała okazja na integrację, na aktywne spędzenie dzisiejszego dnia. Warto wziąć z pewnością swoją mamę na takie wydarzenie, szczególnie jeśli jest fanką muzyki swingowej albo bluesowej. My wracamy do was już za momencik. Teraz na antenie Radia Meteor Oasis. Don't look back in anger.

0: I do was z, no już taką można powiedzieć ostatnią garścią informacji i wydarzeń i przenosimy się na drugą stronę Warty do nowego ZOO. W tym tygodniu pojawiły się na placu budowy w poznańskim ZOO moduły kontenerowe, z których będzie się składał pawilon. W tym pawilonie będzie przestrzeń na zajęcia i warsztaty poświęcone przyrodzie. Będzie tam sala edukacyjna. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym bieżącego roku i już jesteśmy w ich zaawansowanym stadium. Obiekt powstaje w rejonie wejścia do ogrodu zoologicznego. Również będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Również będą w nim toalety. Będą również pomieszczenia przewidziane do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. A powierzchnia pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Tak więc cieszymy się, że nowe ZOO się rozrasta, zwłaszcza, że ten walor edukacyjny ogrodów zoologicznych jest niezwykle istotny i bardzo dobrze, że jest zwracana na to uwaga.
1: A jeśli poszukujecie jakiegoś bodźca albo motywacji do aktywności dziś na zewnątrz, to mamy dla Was ostatnią świetną propozycję. Jest to gimnastyka dla wszystkich. To jest propozycja, którą kierujemy szczególnie do osób mieszkających w okolicach osiedla Orła Białego. Tam właśnie Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Kładka organizuje gimnastykę na świeżym powietrzu, jak już wspomniałem. Odbędzie się ona na polanie przy przedszkolu Kwiaty Polskie, a udział jest całkowicie bezpłatny i zupełnie otwarty dla wszystkich, tak więc jeśli jeszcze macie wątpliwości i zastanawiacie się, to spójrzcie, jak ładnie jest za oknem i dołączcie do gimnastyki.

0: Dancing in Love, Alan Walker i Mick na antenie Radia Meteor, a nasz czas powoli dobiega końca, bowiem mamy już godzinę 15.55 na zegarach. Pamiętajcie, żeby złożyć życzenia swoim mamom, to jest dzisiaj najważniejsze w końcu dzień, bardzo ważny, 26 maja, a za te dzisiejsze notatki z Poznania dziękuję
1: Wojciech Stefaniak
0: i Ziemowit Dziopa, słuchajcie, Radia Meteor i życzymy wam udanego dnia.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Let me tell you something, man. Something, man. When you see a nigga like me, look me straight in the eyes.

0: Welcome to Manchester United, welcome to Radio Meteor, gdyż właśnie zaczyna się na Wyspiarskiej Murawie, wybiła godzina 17, już godzina 17.02 w sumie, także zapraszamy, a z wami są...
1: Julia Koniewska,
2: Piotr Stachura
0: i Roch Orzechowski. Witamy was bardzo serdecznie, już wszystko wiemy, tak naprawdę sytuacja rozwiązała się kilka godzin po tym, jak zakończyliśmy poprzednią audycję, już wiedzieliśmy, kto będzie mistrzem Anglii.
1: To się rozwiązało, ale czekaliśmy do weekendu, kto ostatecznie zagra w Europie, kto ostatecznie spadnie i czekaliśmy na trzeciego Beniaminka. I w końcu wszystko jest jasne.
2: Tak, i to też oznacza koniec tego sezonu w Anglii, ale to rzeczywiście ogólnie w piłce na świecie.
1: Chyba, że
2: mówimy dalej o na przykład o skandynawskich ligach, to tam dopiero się sezon zaczyna. No ale mniejsza o Skandynawii, my o Anglii w tej audycji. No powiemy sobie o tym, co działo się właśnie w minionym tygodniu. Powiemy sobie o kulisach mistrzostwa Arsenalu, o zwycięstwie Aston Villa w Lidze Europy, no i też o tych kwestiach spadkowiczów i tych, którzy awansowali, czyli West Ham i Hull City, ale zanim do tego wszystkiego dojdziemy, to chwila z muzyką dla was.

0: Radio Meteor.
1: A może to ostatni raz będziemy walczyć do końca. To chyba ta piosenka wybrzmiewała przed każdym meczem Arsenalu, bo w końcu im się udało. Chyba każdy myślał, że to ostatni raz, kiedy Arsenal próbuje w ogóle i już w pewnym momencie nie wierzyliśmy, że zdobędą tego mistrza, gdyż no, był taki moment dość napięty po meczu z Manchesterem City. Jednak drużyna Pepa Guardioli nie podołała wyzwaniu, głównie przez Everton, ale nie tylko, bo też Bournemouth dołożyło swoją cegiełkę i Arsenal pierwszy raz od 22 lat zdobywa mistrzostwo Anglii. Mikel Arteta w końcu to spełni, może się spełnić jeszcze bardziej, gdyż no, Liga Mistrzów jeszcze przed nim, finał z PSG, także też mecz, który nie jest do końca pewny, no nie możemy być pewni tego, co się wydarzy. No i oczywiście wiemy, jak to jest, też narzekaliśmy nieraz na ten nieszczęsny Arsenal i teraz pytanie jest takie, które oczywiście gdzieś tam w mediach się pojawia, czy Arsenal ogólnie zasłużył na to i czy my możemy, znaczy ja osobiście na przykład uważam, że to jest fajne, że Mikel Arteta w końcu to osiągnął i na to zasłużył, bo zbudował ten Arsenal niesamowicie, ale czy to jest drużyna, która tak patrzy i mam takie, to jest mistrz Anglii faktycznie.
2: No ja powiem wprost, że możemy psioczyć na to, jak Arteta i Arsenal cały grał przez cały sezon Premier League, że wielu trenerów czy piłkarzy, no wypowiadało się niechlubnie względem kanonierów, że to jest bardzo toporny futbol, że wykorzystują wszelkie rodzaje takie, no takie kolokwialnie mówiąc chamskie zagrywki, typu właśnie takie przyciąganie strasznie gry i generalnie bazowanie na tych starych fragmentach gry, ale teraz odwrócę trochę kota ogonem. Żeby tak grać jak Arteta, też trzeba umieć. I to, że wykorzystywał on i piłkarze Arsenalu wykorzystywali te stałe fragmenty gry, czy po prostu umiejętność tego, że każdy z piłkarzy z kadry dołożył swoją cegłę do tego mistrzostwa, też zasługuje na no, wyróżnienie, no bo rzadko się mówi o tym, że dużą częścią twojej ofensywy jest środkowy obrońca, czy tam boczny obrońca, którzy też włożyli no, naprawdę kilka bramek, dołożyli naprawdę dużo od siebie, no i to też trzeba wprost mówiąc pochwalić i niezależnie od tego, w jaki sposób Arsenal wygrał to mistrzostwo, no, to jednak wygrał, był lepszy od wszystkich. I no możemy i tylko tak naprawdę wszystkie pozostałe 19 zespołów może sobie się zastanawiać, czemu nie są na miejscu Arsenalu, moim zdaniem.
1: Tak jest, też niesamowitą siłą był środek pomocy, chyba najlepsza formacja Arsenalu, chociaż tu można się też kłócić ze środkiem obrony, ale co mi też imponuje, to że Arsenal miał drugą ilość najwięcej strzelonych bramek, mając zawodników ofensywnych bez jakiejś świetnej formy, no żaden tak naprawdę, żadnego
2: no,
1: zawodników.
2: Trossard może bym powiedział.
1: No właśnie,
2: że...
1: ale Trossard to nadal jest taki zawodnik, wiesz, że on faktycznie wejdzie, to nie zejdzie poniżej jakiegoś poziomu.
2: Tak, ale też tak. W sumie i Okereś w drugiej połowie sezonu mocno przyczynił się do zwyżki formy swojej, bo wiemy, jakie były
1: początki.
2: Tak zwane slander names dla Szweda, który no, wyrzucił polską reprezentację, zepsuł marzenia na mundialu.
1: Ale nie mówmy o tym, nie mówmy o tym.
2: Nie mówmy o tym, to może kiedy indziej. No niemniej jednak Okereś też okazał się całkiem dobrym transferem. Wydawało się, że będzie jeden z wielu flopów, ale obronił się, mi się wydaje, dosyć mocno, może nie mocno, ale całkiem obronił się względem innych transferów, na przykład, no nie wiem, Joana Wisy, pierwsze co mi do głowy przychodzi. No.
3: Okoro to okienko Newka zasługuje na gdzieś osobny temat, bo pośród tych wszystkich wydarzeń tego sezonu jakoś przymknęliśmy oko na sroki, ale no ja się mogę niby powiedzieć jako kibic Tottenhamu, że mi się to mistrzostwo nie podoba, ale ponieważ świat nie kręci się wokół Arsenalu, nie są pępkiem świata i mój klub miał większe problemy na głowie niż to, że największy rywal wygrywa mistrzostwo, no to co? Miał najwięcej punktów, miał tą przewagę nad City, czyli zdobył to mistrzostwo i z tym nie ma co dyskutować. Jeśli miałabym jakoś analizować, skąd taka niechęć do Arsenalu, że nikt jakoś, bo szczerze nawet patrzę po mediach, jakoś każdy ma to trochę gdzieś, że oni wygrali to mistrzostwo, każdy miał takie okej, fajnie, dzięki, nara, do widzenia. To też trochę chyba przyczynili się sami kibice kanonierów.
1: Oj tak,
3: dzięki czemu ta fanbaza sprawia, że wszyscy inni już tylko mieli ich serdecznie dosyć, a w momencie, kiedy wygrali, to mieli takie okej, dobra, fajnie, bo już mówili takie czasami farmazone, że tego się nie da. Ale faktem jest na pewno, że obrony kanonierów może sobie pozazdrościć każda drużyna w Premier League, bo mieć taką solidną defensywę i to jeszcze nawet patrząc na moment, kiedy, nie wiem, Saliby nie ma albo Gabriela, no to jest kogo na tą obronę obsadzić, także mistrza Anglii znamy, zobaczymy niedługo, czy jeszcze do tego dojdzie Liga Mistrzów, bo wiemy już, że feta z okazji zdobycia mistrzostwa odbędzie się dzień po finale Ligi Mistrzów, tylko pytanie, czy kibice kanonierów będą świętować podwójne trofeum, czy zadowolą się jednym.
1: Tak, no mecz z Pędrze będzie na pewno ciężki, jeszcze chciałbym szybko przejść do innego finału, który już się odbył, czy Jasno Wija, które no, rozgromiło generalnie Freiburg. Oglądałem ten mecz i równie dobrze mogło być 6-0 w tym spotkaniu tak naprawdę. Jasno Wija, świetny sezon generalnie. Czwarte miejsce w Premier League to nie byle co, szczególnie, że no, to nie jest jakaś nie wiadomo drużyna z jaką reputacją, z jakimiś możliwościami, a mimo wszystko zaszli naprawdę daleko i liczyli się praktycznie do końca sezonu w walce o najwyższe cele. Liga Mistrzów w przyszłym sezonie i tak by była, ale sobie Jasno Wija jeszcze zapewniła w Premier League kilka kolejek przed końcem.
2: Polskiej drużynie, czyli Górnikowica, bo wyeliminowała chyba jeden z zespołów i Górnik tym samym ma mniejsze pole do wyboru. Chyba Bodo Glimt w tym momencie odeszło z puli tych rywali możliwych dla Górnika, więc...
1: No to całe szczęście.
2: Gratulujemy Aston Villa, gratulujemy Unai Emery.
1: Matty Cash gratulujemy.
3: 44 lata oczekiwania na europejskie trofeum. Ostatnia była...
1: 44?
3: Tak, wow. Jeśli chodzi o europejskie, bo 30 lat i licząc jeszcze krajowe podwórko.
2: Bym powiedział, że Oliver Zy, gratulacje, ale on niestety się nie przyczynił za bardzo do tego sukcesu. Nie w tym sezonie, on grał wtedy w Częstochowie i wraca oczywiście chyba do Willi, ale no cóż, no ciekawa to była historia, ale myślę, że jeszcze troszeczkę powiemy sobie po krótkiej chwili z muzyką, bo na pewno jeszcze dużo tematów jest do omówienia.

0: Szybko jeszcze wracamy do tematu zwycięstwa Aston Villa w finale Ligi Europy. No trzeba sobie powiedzieć szczególnie o tym, jakim człowiekiem jest Unai Emery, że znowu Villa w nazwie równa się zwycięstwo w Lidze Europy, zwycięstwo numer 5 dla Unai Emery'ego. No to jest no, kapitalny wynik dla takiego trenera, dla, w takich rozgrywkach, no bo jednak kiedy zespołowo mówimy o tylu zwycięstwach, no to już mówimy o dużym sukcesie, ale sam trener, 5 trofeów Ligi Europy z 3 różnymi klubami, to jest na pewno duży, duży sukces. No też trzeba sobie powiedzieć, że pomimo tego początku Aston Villa w lidze szczególnie, gdzie nie było najbardziej kolorowo, no to podnieśli się z najlepszym możliwym skutkiem. No ja powiem szczerze, że też Aston Villa pomógł trochę fakt, że w tej fazie pucharowej wykruszyło się kilku głównych potentatów do zwycięstwa w tym, znaczy do potencjalnego triumfu w tej Lidze Europy, na przykład Porto, które odpadło z Nottingham Forest. Samo Nottingham Forest, mi się wydaje, zrobiło dosyć dużego, no, dało dużego, że tak powiem, stracha dla właśnie zespołu The Villains. No jednak ten półfinał troszeczkę, ten pierwszy mecz 1-0 na właśnie na stadionie Nottingham, no to można było się zastanawiać, czy to nie dojdzie do jakiejś sensacji, no ale drugi mecz oczywiście wszystko rozwiał. No i słowem podsumowania jeszcze raz gratulujemy tego, co dokonał Unai Emery, co dokonała Aston Villa.
1: Gdzie jest jego sufit? To jest pytanie, nie?
0: Gdzie jest jego sufit? No kurczę, nie wiem, w Lidze Europy bym powiedział.
1: No właśnie Liga Mistrzów będzie w przyszłym sezonie.
0: Tak,
1: no.
0: Ale w sumie on już miał moment w Lidze Mistrzów w tamtym, jakby w poprzednim sezonie. I
2: tak,
0: to
2: ale wydaje mi się, że jeżeli w dodatku Villa będzie rozsądnie prowadzona, dojdą odpowiednie wzmocnienia tam, gdzie trzeba, bo jeżeli chodzi na przykład o formację ofensywną, to z takim Ollie Watkinsem, jak mieliśmy w końcu w tego sezonu, właśnie, no to ja mam... Villa nie musi się martwić specjalnie.
0: Ja mam takie w sumie ciekawe spostrzeżenie, że zauważyłem, że bardzo rzadko kiedy z Aston Villa są transfery wychodzące, że tam generalnie ten trzon składu, ta głębia składu jest na tyle duża, że tam nie potrzeba nagłych zmian, gaszenia takiego pożaru pytaniem, kogo, kim zastąpić. Na przykład no, są też takie postacie, jak mówisz, Ollie Watkins, Morgan Rogers, czy chociażby Emiliano Martinez, ale są na przykład takie postacie, które mają mniejsze, to światło na nich mniej pada, na przykład Emiliano Buendia tutaj jest doskonałym tego przykładem, bo facet zrobił kapitalną robotę jako ten taki, powiedzmy, pomagier, który dorzucił dużo od siebie pod względem asyst, bramek na wszelkich etapach.
2: I w dodatku MVP finału.
0: Też, prawda, tak, MVP finału.
1: Jeszcze więc dorzuciłbym Lucasa Digne, że w ogóle o nim trochę zapomnieliśmy, on jest mega solidny w tej Aston Villa od paru lat
0: no
1: już.
0: No i też oczywiście z powołaniem do kadry Lucas Digne, bo no zasłużył. Oczywiście, no także takim słowem podsumowania, tak mówimy o tej Aston Villa, jeszcze raz duże gratulacje. No ale przechodzimy do rzeczy ciekawszych, bo przejdziemy sobie teraz troszeczkę odwrotnie, bo powiemy sobie, kto awansował jako trzeci do Premier League i jakie z tym okoliczności były związane, ponieważ już wiemy, że trzecim beniaminkiem poza Coventry i Ipswich Town zostanie Hull City, które wraca do Premier League po 10 latach, wygrywając z... No i właśnie nie Southampton, a z Middlesbrough 1-0 w finale baraży Championship. No ale zanim sobie powiemy o tym, jak co o tym sądzimy, no to musimy powiedzieć sobie o tym, dlaczego Hull zagrało z Middlesbrough, a nie Southampton.
2: Mieliśmy sprawę iście kryminalną, iście istne Spicegate, bo okazało się, że przedstawiciel świętych podglądał treningi przeciwnych drużyn, jak się okazało, nie tylko w playoffach, ale także i w końcówce sezonu generalnego Championship.
0: Czterokrotnie to się chyba
2: tak,
0: zdarzyło.
2: Tak, czterokrotnie. Do tylu się przyznało Southampton i takim oto sposobem odebrano im miejsce w finale baraży, co oczywiście spotkało się z ogromną krytyką fanów Southampton, jak i samych zawodników, którzy mają iść chyba na wojnę z klubem właśnie w tej sprawie.
1: No nie dziwię się.
2: I przy okazji otrzymają minusowe punkty na start przyszłego sezonu. I to jest w ogóle...
0: 4-4.
2: Nie wiadomo, czy będzie tego więcej, może...
0: 4 punkty, jedno za każde Spygate'a.
2: Nie wiem, może będzie to tylko minus 4 punktu. No, sytuacja kuriozalna, dziwna, z którą się nie spotkaliśmy, jeśli chodzi o ligę angielską, oczywiście, bo w krajach, a zwłaszcza u nas to akurat norma, no trochę wyszło, że ci święci, nie tacy święci.
1: No tak. jednak nie, ale to jest największy w ogóle wstyd dla fanów, to jest straszny wstyd i taki trochę środkowy palec. ale z ich kierunków w taki
2: przecież
1: sposób
2: im psuć
1: humor.
2: Oni sami mówili, że przecież oni kupili już bilety na Wembley, że byli gotowi jechać.
1: No oczywiście, że tak.
3: To... Ale też, to przepraszam, że przerywam, też bardzo nie podobało mi się zachowanie Hull City pod tym względem, że kiedy już wychodziły te spekulacje o Spygate, o tym, że Southampton no takie te czyny dosyć nieetyczne robi względem swoich rywali, to Hull City miało ten problem, że w przypadku ewentualnej porażki z Middlesbrough, a w ogóle jeszcze zanim zdecydowano o tym, że Southampton jakby nie będzie brało udziału w finale, to Hull City nie wiedzieć czemu chciało automatycznego awansu do Premier League. Co uważam dosyć, za dosyć kuriozalne, no bo jednak no byłoby to niesprawiedliwe, żeby oni mieli wywalczyć awans poza boiskiem, podczas gdy w sumie i tak wyszło na ich, że wygrali te finały i pokonali Middlesbrough i tym samym zameldowali się Premier League. No to dla mnie to troszeczkę takie nieprzyjemna ta sprawa, ale no finalnie to Hull mało ten, że tak powiem, ostatni dowcip do powiedzenia, tak. bo są w Premier League, wracają po 10 latach, więc cóż, coś nowego, fajnie.
1: Tak.
2: Ja myślę, takie idealne podsumowanie tego awansu Hull jest wypowiedź menedżera zespołu Tygrysów Sergeja Jarkowicza, który podczas fety celebrującej awans powiedział do kibiców: przyszedłem tu, żeby utrzymać Hull w Championship. Nie udało mi się.
1: Straszne zwolnienie. Ale też w FIFA by było zwolnienie za coś takiego.
3: Ale też trzeba powiedzieć sobie wprost, że kiedy patrzy się na statystyki, ci analitycy, no mądre głowy, że tak powiem, dopatrywały się różnych statystyk względem Hull City, no to Hull City, ich oczekiwane gole wskazywałyby na to, że no notabene spadliby do trzeciej ligi angielskiej, a tutaj można powiedzieć, że zrobili istny remake filmu Szukać Przeznaczenia, no bo no, odbili się, tak powiem, w drugą stronę, no i będziemy ich widywać w elicie angielskiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no już z góry gdzieś tam się czyta, że no Hull jest zdecydowanie najgorszym z beniaminków, który przystąpi do nowego sezonu w Premier League. Zobaczymy, jak będzie, czas pokaże, bo w tym sezonie dowiedzieliśmy się, że i doskonałym przykładem było Sunderland, które pokazało, że nie zawsze Beniaminek musi być tym zespołem najgorszym.
1: No i to jest świetne przejście, bo zaraz powiemy sobie m.in. o Sunderlandzie, które zrobiło akurat rzecz niesamowitą w ostatniej kolejce. Tam nie było wcale dużych szans na to, żeby Sunderland trafił do Ligi Europy, ale udało im się dzięki innym też wynikom spotkań. Podsumowując, Coventry, Ipswich oraz Hull City to są drużyny, które zobaczymy w przyszłym sezonie. Nie ma ani Norwich, ani Burnley, ani Southampton. Zrobiliśmy to, mamy to. Więc zaraz o europejskich pucharach, w tym o Sunderlandzie, ale najpierw Renegades od X Ambassadors.

0: tak jak obiecaliśmy teraz trochę o Sunderlandzie i nie tylko, ogólnie o tym, co się wydarzyło, tak jak już wiedzieliśmy w sumie przed ostatnią kolejką. Pierwsze miejsce Arsenal, drugie City, trzecie United, czwarte Aston Villa i piąte Liverpool. To już było pewne przed ostatnim Boxing Day.
1: Nie, nie było.
0: Znaczy Liverpool, nie... no wiem, no tak, dobrze, no, dobrze Piotrek.
1: Tutaj drżeliśmy jeszcze do ostatnich minut, ale mamy to.
0: Niesamowite, że kibice Liverpoolu znaleźli najmniejszą okazję, żeby jeszcze trochę sobie zawału sprawić w tym sezonie.
1: Jakby o tym pewnie porozmawiamy sobie w niedalekiej przyszłości, bo teraz nie jest czas na to i miejsce, bo nie chcę się denerwować. No niemniej jednak zobaczmy też, co się stało, ten szczebel niżej europejskich pucharów, bo tam mamy naprawdę no całkiem egzotyczny gdzieś ten tercet, czyli Bournemouth, Sunderland i w lidze konferencji będzie reprezentować Anglię Brighton. Więc no jest to na pewno zdecydowanie ciekawy tutaj gdzieś tercet, który będzie reprezentował Anglię w Europie. No największym zaskoczeniem chyba zdecydowanie Bournemouth i Sunderland, aczkolwiek o Bournemouth możemy tylko się wypowiadać w samych superlatywach, no bo 18 meczów bez porażki, niepokonani w rundzie rewanżowej i to wszystko za sprawą warsztatu Antoniego i Raoli, który no notabene po tym sezonie opuści szeregi Wisienek i w jego miejsce przyjdzie Marco Rose, czyli Niemiec, który też ma doświadczenie w pracy w dużych niemieckich klubach, RB Leipzig, Borussia Dortmund, ale no wiemy, że na pewno to będzie gigantyczna strata. No ale znowu, tak jak w przypadku Aston Villa, duże brawa i duże uznanie dla Iraoli za to, co wykręcił z tym zespołem, bo tak jak mówiliśmy, że bardzo dużo zawodników odeszło względem poprzedniego sezonu, dużo utalentowanych zawodników.
0: No nie, bo... nie tylko względem poprzedniego sezonu, no bo w połowie odszedł Semenyo, czyli jeden z najlepszych piłkarzy Premier League w ogóle tego sezonu, ale tak, Hausen, Zabarni, Kerkes, na pewno jeszcze kogoś pominąłem, to kilku z piłkarzy. Kogoś pominąłem?
1: No Semenyo też tutaj mówiliśmy chyba.
0: Tak, tak, w połowie tego sezonu, a mimo to Bournemouth wyglądał nawet lepiej po odejściu Semenyo, co jest w ogóle całkiem zabawne, ale tak by było po prostu i to nie są jakieś wielkie nazwiska, ale jednak ci piłkarze Bournemouth zrobili świetną robotę, może znowu będzie wyprzedaż, może nie, ale też chciałem powiedzieć o tym, tak jest, Sunderland 7 miejsce, także gratulacje, bo gdzieś na początku świetne wejście w sezon w ogóle drużyny Lebrisa, potem trochę taka przepaść, gdzieś tam Sunderland w połowie tabeli i teraz nagle wrócili
1: i mieli
0: naprawdę małe szanse na tą Ligę Europy, tak szczerze mówiąc, bo Brighton grało z United, które o nic już nie grało, Brentford grało z Liverpoolem, tak?
1: Tak, tak. Tak
2: jest. I Brentford grało puchary akurat.
0: Tak jest.
1: Znaczy Brighton w sumie też tam ważyło się tylko, gdzie zagrają, więc...
0: Tak, i Sunderland grał w sumie z sąsiadem z tabeli, który miał taki sam cel co Sunderland, czyli Chelsea, które w ogóle miało więcej punktów od Beniaminka przed tym meczem. Sunderland jednak ich pokonał i Chelsea, no to już jest kropka nad i, jak beznadziejny to był sezon, jak fatalne zostały podjęte decyzje względem wielu rzeczy, no i Xabi Alonso ma kupę roboty przed sobą.
2: A co do kotów. Ja ogólnie patrzę na ten klub i myślę, jaka to jest niesamowita historia, bo był ten spadek do Champions i później spadek jeszcze niżej, ich wieloletnia tułaczka poniższych liga, w końcu wrócili po finale barażu, gdzie każdy ich stawia jako tego najsłabszego Beniaminka z trójki Leeds oraz Berlin. Tymczasem oni przyszli jeszcze na taką wisienkę na torcie, bo to, że wygrali na przykład tą wejściówkę do Europy, to jest jedno, że w tym sezonie dwukrotnie pokonali odwiecznego rywala, jakim jest Newcastle w derbach i jeszcze skończyli wyżej od nich w tabeli. To dla kibiców Sunderland to jest piękny sen.
1: Tak,
2: piękny.
1: No nawet się wypowiadał zawodnik, chyba dzisiaj ta wypowiedź na portalach społecznościowych się pojawiła, Luke Onayen, zawodnik Sunderlandu, mówił, że oni nigdy w tym sezonie w największych, najbardziej odważnych, najśmielszych snach nie myśleli w ogóle o Europie. A kiedy to się stało, to Granit Xhaka, czyli oczywiście kapitan Sunderlandu, powiedział, to jeszcze nie jest koniec. Więc to pokazuje, jaką mentalność mają czarne koty, no i też sam fakt, że tak naprawdę rzutem na taśmę znaleźli się od miejsca, które no, po prostu dawało im gdzieś tam środek tabeli do Ligi Europy. To są chyba ich pierwsze puchary europejskie w historii, jeśli dobrze się...
2: A może pierwsze od wielu lat? Teraz
1: może pierwsze od wielu lat, ale generalnie długo ich nie było gdzieś tam w elicie europejskiej. No niemniej jednak ten sen się spełnia, nawet były fajne scenki pod koniec meczu, jak piłkarze się...
2: Tak. Sprawdziłam ostatni raz w Europie sezon 73-74.
1: No więc wiemy, o czym tutaj mówimy, to blisko 50 lat przerwy. Brighton też wraca do Europy po kilku latach.
2: Dwóch może?
1: Troszeczkę chyba więcej. A Bournemouth to już w ogóle kapitalne i chyba pierwszy raz w historii, więc znowu mamy te...
2: Cudowne są te wisienki, naprawdę.
1: Kopciuszkowe historie. Rok temu było bardzo podobnie. Crystal Palace przecież doskonale wiemy, jak to teraz wygląda. Szczególnie, że jutro finał Ligi Konferencji w Elipsku przeciwko Rayo Vallecano. No i cóż, pozostaje tylko czekać na to, jak się rozwinie, że tak powiem, off-season, albo też pre-season, jak to kto woli nazywać. A my teraz przejdziemy do chyba najciekawszej historii, którą żyła Anglia i chyba piłkarski świat zainteresowany Premier League ostatnimi tygodniami, czyli walka o utrzymanie, gdzie finalnie to West Ham spadł z ligi.
2: Brawo. Tak, to ten Ham się utrzymuje, nie pozbędziecie się nas tak szybko.
0: I całe szczęście, bo to jest naprawdę fajny obrazek. To był tak obiektywnie mówiąc ten De Zerbi świętujący utrzymanie. Coś fajnego po prostu. I to, że się udało to ten Hamowi, to mnie osobiście bardziej cieszy. Jednak ten Żał Palinia, który chyba, no tu nie ma dużej konkurencji, on był najlepszym transferem to ten Hamu, no chyba.
1: Najlepszy, to nie jest transfer, to jest wypożyczenie.
0: No ale zawodnik przychodzący.
2: Zobaczymy, może zostanie, ale ja myślę, ja się przynajmniej pocieszę Tottenhamem, no to już za chwilę po Feel This Moment, bo ten moment trzeba poczuć, no to młode poczuły moment ostatecznego spadku po 14 latach.
0: Tak jest, ja chciałem jeszcze tylko jedna mała alegoria, że no jest coś nowego, tak, Sunderland, Bournemouth, Brighton w europejskich pucharach, ale jedna rzecz niezmieniona, Chelsea zdobyło czerwoną kartkę w postaci meczu. Także cieszę się tym momentem, kibic Chelsea, jeżeli tam jesteście, bo wasz klub się w ogóle nie zmienia. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To jest moment, o którym śpiewa Christina Aguilera. Julka Okoniewska wstała z krzesła. Teraz będzie
1: ważne
0: mówić o Tottenhamie, ale tym razem, znaczy nie wiem, czy w pozytywach, ale na pewno w większych niż przez większość sezonu. Julko, oddajemy ci głos.
2: Wow, ja chciałam być miła, w ogóle zacząć od młotów, bo to dla nich większa tragedia.
0: To też prawda.
2: Bo to jest przykre, jak sobie o tym człowiek pomyśli, że 3 lata temu West Ham otrzymywał trofeum Ligi Konferencji. Pierwszy puchar od wielu, wielu lat i to był też taki okres, kiedy pracował tam David Moyes, młoty często kręciły się właśnie gdzieś w tych strefach pucharowych i mówiło się, że ten klub idzie w tym takim odpowiednim kierunku, to może być tylko lepiej. No a w niedzielę spadek po 14 latach i można się tylko i wyłącznie zastanawiać, co tam poszło nie tak, i akurat odpowiedź przychodzi dosyć szybko, bo człowiek patrzy na skład tego West Hamu i myśli sobie, co to są za zawodnicy.
3: Tak, to można ich dawać do tych quizów wszelkich, żeby... Tak. Tak, no ale to duża racja w tym, co mówisz, Julia, no bo no nie oszukujmy się, jeszcze te kilka lat temu to spokojnie moglibyśmy wymienić kilku zawodników z West Hamu, na przykład no Lucas Paqueta, Jarrod Bowen, który dalej gra, na ten moment gra oczywiście w West Hamie, no też na przykład właśnie, nie wiem...
2: Sauczek, Toufal, Kudus tak, był jeszcze.
3: Tak, i te...
2: Fabiański na bramce.
3: W sumie w West Hamie dalej.
2: Połamany, ale jest.
3: No to, co Julia mówi, jest na pewno prawdziwe, że kiedyś West Ham uchodził za zespół, który naprawdę miał w sobie duży potencjał i tam naprawdę wystarczyło, może nie, że niewiele, ale zaczęło to wszystko klikać. Mam wrażenie, że tam już wszyscy myśleli, że jednak znowu taka trochę nowa siła się rozbuduje w Anglii. Rzeczywistość była bardzo brutalna. Bo ten sezon to jest idealne podsumowanie tego, co się dzieje z West Hamem na przestrzeni tych kilku lat. Nieraz o tym mówiliśmy, w tym sezonie szczególnie. No niemniej jednak stało się to, czego chyba nikt nie chciał w tym klubie, czyli spadek z ligi, a przez jeszcze chwilę, no była ta nadzieja, do końca w sumie była nadzieja, ale no, no
2: to West Ham zrobił wszystko, co miał zrobić, czyli wygrał z Leedsy, pewnie druga połowa była bardzo pełna w wykonaniu młotów, 3-0, no i musieli tylko liczyć na Everton, żeby pokonał Tottenham. Ostatecznie tak się nie wydarzyło, bowiem Spurs wygrali u siebie 1-0 z ekipą byłego zresztą menadżera młotów, czyli ekipie Davida Moyesa i jego Evertonowi. I powiem wam szczerze, że ja myślałam w tamtym roku, że Bilbao to była najbardziej stresująca noc w mojej kibicowskiej przygodzie, zwłaszcza po tym, jak już było 1-0 i było pewne, że to będzie bronienie wyniku, bo wiadomo, no, skład był połamany, trzeba było się bronić. Okazuje się, że mogło być gorzej.
0: Tak, Everton ruszył tak pod koniec i nawet ta interwencja Antonina Kińskiego, w ogóle też fajna historia, dość krótka, mamy nadzieję, że będzie miała rozwinięcie właśnie czeskiego bramkarza, który wszedł do tego składu Tottenhamu po tym no, feralnym meczu z Atletico. No, musimy pamiętać, że to był chyba najgorszy performance bramkarza na tym poziomie, który widzieliśmy, ale Kiński się odbudował i świetna interwencja na koniec. I znaczy nie, że uratował Tottenham, bo remis i tak by im zapewnił utrzymanie, ale bardzo fajne odkupienie po prostu.
2: Dokładnie tak, i ten mecz się tak przeciągał, bo jeszcze były problemy techniczne przed rozpoczęciem drugiej połowy, więc wszyscy patrzyli, co tam się dzieje, bo były też te obrazki, kibice West Hamu po prostu siedzieli w tych telefonach. Kibice to chyba tak samo, bo gdyby West Ham tylko zremisował, to też dla nas byłoby wszystko jasne, a tutaj się okazuje, że jeszcze my mamy robotę do wykonania. I prawda jest taka, że sam Maddison w dzisiejszym wywiadzie dla Sky Sports przyznał, że De Zerbi był głównym czynnikiem, dla którego się utrzymali, bo przyniósł to, co trzeba, czyli odpowiedni mental, odpowiednie nastawienie, co też trochę źle świadczy o poprzednich menadżerach, którzy byli w Tottenhamie, ale wydaje mi się, że to też jest taki, no już nawet nie czerwony alarm, tylko to jest właśnie ten alarm, to są już dzwony, to już machanie czerwoną flagą, bo to jest drugi sezon orszak, z rzędu.
3: Tak by źle już byś mógł to opisać, anielski tak. Orszak.
2: Słuchaj, to jest źle, bo słuchaj, drugi sezon z rzędu, gdzie Tottenham kończy w Premier League sezon na 17 miejscu. Tamten sezon tyle dobrego, że Beniaminki były wyjątkowo słabe,
3: no i
2: jeszcze był w trofeum, no a teraz jest jasno pokazane, że no teraz nie możemy tak szaleć w przyszłym sezonie. No nie będzie europejskich pucharów, wiadomo, strata finansowa, ale prawda jest taka, że ten klub dokładnie trzeba odbudowywać, chociaż ja już o odbudowie słyszę któryś rok. Ileż można? Nie wiem. Najważniejsze dla mnie jest to, że sezon 2025-26 się skończył.
0: No nie dziwię się. Zobaczymy, czy Roberto De Zerbi będzie uczestniczył w tej odbudowie. Czemu w sumie nie? No bo swoją robotę wykonał, ja chciałem powiedzieć, tylko Nuno Espirito Santo. To jest ciekawy przypadek, gdyż prowadzi on 4 kluby w Premier League i no pierwszy Wolverhampton, no to tam zrobił genialną robotę. To były europejskie puchary, chyba pierwsze w ich historii w ogóle.
1: Liga Europy, dokładnie tak. Jimenezem.
0: Tak jest, więc tam to była świetna robota. Potem poszedł do Tottenhamu. Potem poszedł do Tottenhamu, gdzie znowu zrobił naprawdę dobrą robotę.
2: Ale jest pan Marinakis.
0: Tak jest, jest pan Marinakis, który go wyrzucił bez większego powodu. No i potem był West Ham i na początku, jak Nuno przychodził, to pamiętam, że dobre miał w ogóle wejście, tak, że tam ten West Ham zaczął punktować. Nawet gdzieś tam przeglądałem nasze poprzednie audycje, mieliśmy chyba tytuł West Ham zaczął wygrywać, coś takiego.
1: Mogło tak być.
0: Śmiesznie to wygląda z tej perspektywy, jak to się skończyło, bo potem Nuno po prostu już nie miał czym zarządzać tak naprawdę. Skończyły mu się narzędzia i też no właśnie pytanie, czy to jest jakkolwiek jego wina, no bo tam oprócz Mateusza Fernandesza, oprócz Jaroda Bowena naprawdę nie miał ani bramkarza, nie miał ani napastnika. Castellanos to się obudził na koniec sezonu co najwyżej, ani Callum Wilson to w ogóle była tragedia. Także West Ham po prostu nie miał składu, więc zobaczymy co z Santo, bo to jest mimo wszystko jakaś taka, no może no nie ikona, ale taka postać premier, która nam się przewija przez parę lat i coś fajnego potrafi zrobić,
1: A wiecie, zobaczymy, będzie miał West Ham?
2: Derby. Właśnie miałam mówić.
0: Tak jest.
2: West Ham może

0: szykuje się co niemiara, więc no nieraz będziemy pewnie słyszeć w mediach, że no, na zachodzie sobie jednak nie poradzili.
1: Tak jest, także myślę, że możemy już podsumować. Gratulacje De Zerbi, gratulacje Ten Hag. Tutaj mamy taki kącik gratulacji.
0: Kącik gratulacji.
1: Dzisiaj, także może to jest jakaś nowa era dla Tottenhamu, gdzie w końcu wstaną.
0: Myślałem, nowa era dla audycji, żeby nie gratulować każdemu co tydzień.
1: To jest też super pomysł. Będziemy każdemu gratulować. No niestety została nam ostatnia część, której no, nie chcielibyśmy robić, ale musimy, czyli pożegnamy kilka legend Premier League, bo dużo ich odchodzi znowu, niestety, no ale najpierw coś wesołego, czyli piosenka De Zerbi on Fire, co?
2: Tak, ładnie tak.
1: De Zerbi on Fire na antenie Radia Meteor.

0: To, czego już nie usłyszymy, to Salah on fire, Stones on fire, Silva on fire i Andy on fire.
1: I Guardiola.
0: No i Guardiola, tak, to już tydzień temu mówiliśmy, chociaż nie było to oficjalne. Teraz oficjalnie Pep się pożegnał z Etihad, pożegnał się z Premier League. Zobaczymy na ile i czy gdzieś jeszcze będzie trenował, tego nie wiemy. No ale pięć dużych bardzo nazwisk żegna się z Premier League, ze swoimi drużynami, dla których znaczyli wiele w ostatnich latach. No myślę, że Pep Guardiola to jest number one tutaj niekwestionowany, no a numer drugi to jest niekwestionowany Mohamed Salah, no król Premier League przez ostatnie lata. No myślę, że jeden z najlepszych zawodników ofensywnych, jaki w ogóle zawitał do tej ligi. Wiadomo, można dyskutować i możecie to robić, ale moim zdaniem gdzieś w tej topce powinien się zawsze znaleźć.
2: No legenda, zdecydowanie legenda pod

0: talentem piłkarskim, wniósł Liverpool na zupełnie inny poziom piłkarski. No, wygrał co się tylko dało z Liverpoolem, czyli Liga Mistrzów, Premier League, FA Cup, jak dobrze pamiętam, chyba nie.
1: Nie, wszystko wygrał chyba.
0: Wszystko wygrał, tak samo oczywiście Robertson do Salah.
1: W przypadku Salah jest jeszcze fajniejsza historia, bo na początku przyszedł jakiś odrzut Chelsea przecież. To
0: znaczy, nie,
1: był w Chelsea, znaczy, a później
0: był w Romie. Ale w Romie już był taki
1: Okej, ale mimo wszystko właśnie takie, wiesz,
0: no,
1: takie, wiesz, myślenie jak zwykle czasami jest, że jak nie wyszło ci w Premier League, to w żadnym innym klubie ci nie wyjdzie, więc...
0: No, na pewno jego bramki z tego zejścia na lewą nogę i to jest ten gol z Chelsea, ja będę pamiętał do końca życia i ten kapitalny komentarz w Kanał Plus Sport, z tego co pamiętam, Szymka Pełki, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, na pewno.
0: I te jego celebracje też, to drzewo na przykład, czy całowanie murawy, wiadomo, że to wynika z religii, ale to będzie się pamiętać na...
2: I ucałował Anfield po raz ostatni.
0: Tak, no... Szkoda, ale też pokazuje, że Liverpool troszeczkę wkracza w nową erę. Czy wreszcie, czy dopiero, to już nie mnie oceniać, też Pep Guardiola. No, 10 lat, 20 trofeów, no... Dla mnie to jest coś, no wow. A wiemy, że też przychodził Guardiola po tym okresie w Bayernie Monachium też. No tam brakowało mu troszeczkę pucharu, no poza ligą, no to tam nie było za bardzo.
1: Nie, no Pep to się kojarzy ze zmianą, zresztą każdy to podkreśla i mówię tu nie tylko o piłkarzach City czy osoby związane z klubem, tylko cały Premier League, że on zmienił patrzenie na futbol, zmienił tą intensywność, stworzył i z demonstrum, jakim byli obywatele.
0: Też pamiętam, że jak było taki ten pożegnalny post mural, gdzie tam przedstawiano go w różnych tam okazjach i tak dalej, to w jednym z tych zdjęć, które użyto, było powitanie się albo gdzieś tam pożegnanie z Jurgenem Kloppem.
1: I to też dużo mówi.
0: To pokazuje, że te lata, no jeszcze niedawno, to była istna wojna pomiędzy tymi dwoma klubami. Głównie z niej zwycięsko oczywiście wychodziło City, no ale niemniej jednak no, postać ikoniczna. Myślę, że naprawdę jeden z trenerów, który zapisze się w kartach historii.
1: Która dała też nam memy, panowie.
0: Oj, to nie jedne.
1: Tak,
0: rok temu patrzyliśmy na to.
1: Na szybko, ulubiony mem z Pepem Guardiolą.
0: Na szybko, kurczę.
2: Everybody sit, nobody talk.
0: Nie, to moim ulubionym jest, jak jest to zdjęcie przed kamerą, co taki podrapany po głowie.
2: A, tak, tak.
0: I wszyscy mówili, że dostał ciężki po prostu.
1: Tak, to mój ulubiony to jest ten, jak on się odwrócił niby do kimś gadał, to było to puste krzesło,
0: chociaż
1: na tej fecie z okazji grania dwóch pucharów Silva zapytał się o to, że takie to jest, wszyscy chcą wiedzieć, Pep, z kim ty wtedy rozmawiałeś? Oto odpowiedź Guardioli, bez odpowiedzi.
2: Tak, będziemy tęskni za takimi momentami.
0: Też Bernardo Silva, nie zapominajmy też.
2: Jego wierny żołnierz.
0: Żołnierz Andy Robertson też, żołnierz Jurgena Kloppa głównie.
2: John Stones. On w ogóle ma chyba pseudonim żołnierz. Soldier? Mi się tak wydaje. Coś się kojarzy, że tego typu.
0: Ale to mówimy o zawodniku, nie o psie Bernardo Silva, żeby nie było.
2: Nie, a to też jest całkiem zabawna historia. John Stones, zawodnik, który gdyby nie kontuzje, to byśmy go pamiętali jako klasowego obrońcę ostatnich lat. I tak ja go tak pamiętam, ale tak to by się o tym więcej
1: mówiło.
2: Ja myślę,
1: że kibice Liverpoolu pamiętają ten jeden ślizg, to wyczyszczenie piłki na linii pamiętają bardzo dobrze ze strony Johna Stonesa.
2: Milimetry po prostu.
1: Pep, ja tak też chcę tak na szybko, bo będziemy musieli już zaraz skończyć, powiedzieć, Pep, dziękuję ci za piękne rywalizację z Tottenhamem. Ja nie wiem, w czym ty miałeś, chłopie, problem.
2: Por favor, byś musiał powiedzieć, nie? Bo to jest
0: Fernando Llorente na pewno dobrze wspomina te mecze.
1: Słuchaj, wszyscy pamiętają, bo z jakiegoś powodu Pep mógł rozwalać każdy klub, a to z Tottenhamem miał największe problemy.
0: No nic, jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że dalsza ścieżka kariery będzie toczyła się równie dobrze, jak te ich najlepsze lata. No my powoli będziemy kończyć audycję na Wyspiarskim Murowie, którą poprowadzi
1: Julia Koniewska.
2: Rzechowski.
0: I Piotr Stachura. Realizował nas Ruch Orzechowski, proszę bardzo, tutaj, że tak powiem, człowiek wielu talentów. No, my się żegnamy i słyszymy się za tydzień.

0: Kulturöhe. Wybiła godzina 18 w Radiu Meteor. Mamy wtorek 26 maja, a to oznacza, że czas na przestrzeń kultury. Temperatury coraz bardziej rosną, a my dzisiaj przedstawimy wam przegląd jednych z najgorętszych wydarzeń. Audycję poprowadzą dla was
1: Dominika Saweryńska,
0: Przemysław Kostanowicz. Research pod audycję przygotowała Zuzanna Turkiewicz, Aleksandra Wiśniewska, a realizować nas będzie
1: Ruch Orzechowski.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: A my już zostawiamy Rianę za nami i przechodzimy do wydarzeń, które się tutaj będą działy w najbliższym tygodniu w Poznaniu. Pierwszym z nich może niekoniecznie nawiązuje do naszej pięknej, słonecznej pogody, natomiast jeśli by była jakaś gorsza, albo na przykład uważacie, że jest za gorąco i potrzebujecie się schować w pomieszczeniach, no to mamy dla was premierę spektaklu Intro, który odbędzie się już za dwa dni, ponieważ 28 maja o godzinie 19 w CK Zamek w sali wielkiej na ulicy Święty Marcin 80/82.
2: Bilety na wydarzenie są płatne, znajdziecie je na stronie teatru, w sensie na stronie CK Zamek. Jest to wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale porozmawiajmy może trochę, o czym tak naprawdę ma być Intro. Intro to jest taki spektakl, który sprawia, że wkraczacie w świat, gdzie rzeczywistość splata się z wyobraźnią. Logika ustępuje miejsce absurdowi, a artyści z teatru Klucz zapraszają was do tego procesu tworzenia, żebyście mogli być współtwórcami tego spektaklu.
1: Ogólnie, jak sam opis wydarzenia brzmi, Intro to nie jest sam spektakl, ponieważ jest to manifest odwagi, kreatywności i potrzeby ekspresji. Muzyka, ciało, chaos i porządek. Wszystko to składa się na doświadczenie, które możecie zaskoczyć, rozbawić, zmylić, a może i zmienić. Pozwól się ponieść, pozwól się zagubić, a potem odnaleźć. Więc może ktokolwiek pójdzie na właśnie ten spektakl, się zgubi, a potem się odnajdzie, tak samo jak my w bardzo skomplikowanych ulicach Poznania.
2: Też organizatorzy bardzo zwracają dużą uwagę na to, że artyści Teatru Klucz są osobami z niepełnosprawnościami, co może wam się wydawać ważne. Podkreślają, że są oni samozwańczymi aktorami i także proszą o to, żeby nie przypisywać im konkretnych ról, żeby brać ich jako całościowych twórców tego spektaklu.
1: Sama grupa właśnie teatralna prowadzona jest już od kilku sezonów przez choreografa i tancerza Janusza Orlika. Wyrosła ona na jedno z ciekawszych zjawisk polskiego teatru, tak właśnie piszą na łamach teatru Dominik Katz. No, brzmi to ciekawie, zwłaszcza, że mamy tutaj troszeczkę takich, można powiedzieć, amatorów, ponieważ nie mają oni wykształcenia. Natomiast jeśli jesteście właśnie ciekawi, pójście na taki teatr, który nie jest właśnie stricte stworzony przez osoby, które studiowały, to jak najbardziej was zapraszamy już za dwa dni o godzinie 19:00.

0: She keeps me up, ona mnie podnosi, ja jestem podnoszony przez nią, a mnie na emocjach podnosi spektakl, którym chcę was zachwycić, czyli Sen nocy letniej w wydaniu Teatru Nowego. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja, jako że sam Szekspir jest bardzo takim tradycyjnym autorem, to Teatr Nowy bierze to jego dzieło i mieli je, żeby zrobić z tego, jak informują organizatorzy, spektakl na miarę reżyserstwa Davida Lyncha.
1: I jakbyście nie wiedzieli, czym jest Sen nocy letniej, albo gdzieś wam się tam trzymało z tyłu głowy, jest to właśnie komedia Williama Szekspira, która powstała pod koniec XVI wieku i jest zaliczana do jednego z najpopularniejszych dzieł autora. Ja się przyznam, że ja raz w życiu czytałam Sen nocy letniej, to tak po prostu sama dla siebie. Nie za wiele pamiętam, co tam się działo. Jedyne, co pamiętam, to, że było dużo jakichś leśnych skrzatów, cztery osoby, które jednocześnie się nienawidziły i kochały i każdy przez każdego, tam się działy jakieś czworokąty miłosne. To ogólnie dużo się działo, więc jeśli chcecie się utrzymać pobudzonym, tak jak właśnie nam piosenka przed chwilą leciała, myślę, że jest to jedna z ciekawszych propozycji.
0: Sen nocy letniej, czworokąty miłosne i właśnie w tych czworokątach miłosnych biorą udział wróżki Tytania, Oberon i Puk. Ale tutaj przychodzi magiczne pytanie, czy Puk jest jeden i czy ten sen nie okaże się być koszmarem?
1: Sam spektakl też odbędzie się, bo właściwie nawet tego nie powiedzieliśmy, dzisiaj i jutro od godziny 19, więc tutaj mamy takie już premiery, więc na pewno jest to coś nowego.
0: Bilety znajdziecie na stronie bilety24, a sam spektakl przygotował Jan Klata.
1: Także jeśli nie macie co robić dzisiaj o godzinie 19, mimo że jeszcze zostało 47 minut, tak? 47? O, powiedzmy, 47 minut, to może akurat zdążycie się jeszcze przenieść do Teatru Nowego. Natomiast jeśli dzisiaj nie zdążycie, to zawsze jest okazja na to jutro.
0: Jeżeli chodzi o cenę biletów, ulgowe są w cenie 75 zł, a zwykłe w cenie 90.
1: Także serdecznie zapraszamy.

0: Love Crimes, mówiliśmy przed chwilą o Śnie nocy letniej, o czworokątach miłosnych i pozostając w klimacie literatury, pomówmy może o gali poznańskiej nagrody literackiej, a raczej nie my pomówmy, tylko nasza redakcyjna koleżanka, która przygotowała dla Was repost tego wydarzenia, Magdalena Łojek, już dla Was w Radiu Meteor.
1: W piątek odbyła się gala poznańskiej nagrody literackiej. Jej celem jest docenienie wybitnych autorów oraz budowanie autorytetu literatury współczesnej. Szef kapituły, profesor Marcin Jaworski, podkreśla wyjątkowość tej nagrody.
2: Docenia i oświetla mniej widoczne terytoria. Pośredniczy między antynomiami i napięciami życia literackiego, na przykład między niszami a mainstreamem, między eksperymentem a popem, czy między małymi oficynami a koncernami wydawniczymi.
1: Podczas gali wręczane są dwa wyróżnienia. Nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla twórców poniżej 35 roku życia. Trafiła ona do poetki Justyny Kulikowskiej za tom Wnyki dla światła. Oraz nagroda imienia Adama Mickiewicza za całokształt twórczości. Otrzymała ją Dorota Masłowska. Podkreślono jej nieposkromioną wyobraźnię, brawurowy język oraz odwagę literacką. Szczególnie wyróżniono najnowszą książkę autorki pod tytułem Magiczna rana.
3: Jestem dzisiaj szczęśliwa i zaszczycona, że otrzymuję tę nagrodę. Pomyślałam sobie, że specyfika tego, co robię, pracując na tym, jak wszyscy mówimy, to jest wbrew pozorom drażliwa kwestia i to, co robię, budzi zarówno zachwyt i fascynację, jak i sprzeciw i gniew. Dlatego chciałam wyrazić serdeczne podziękowanie i szacunek dla decyzji jury, która jest nieoczywista, bo ja jestem nieoczywistą artystką. Myślę, że oczywistość to zabójstwo sztuki. I ta nieoczywistość jest moim fetyszem, dlatego dziękuję bardzo za uchylenie mi drzwi do kanonu, gdzie właśnie majaczy Adam Mickiewicz, którego nie pieprzę. Dziękuję bardzo.
1: Cytując profesora Marcina Jaworskiego, w dobie informacyjnego szumu i nowomowy to właśnie literatura przywraca słowom ich pierwotny blask. Dla Radia Meteor, Magdalena Łojek.

0: Kylie właśnie leciało na antenie Radia Meteor. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia sobie tekstu, jak brzmi w języku polskim, ponieważ jest to bardzo interesujący i ciekawy tekst. Natomiast my się teraz przenosimy do troszeczkę innej strefy, ponieważ już zostawiamy na razie spektakle i idziemy w stronę fotograficzną, czyli też troszeczkę można powiedzieć, że no, na pewno jest to coś połączonego, ponieważ no, spektakle warto uwieczniać. Natomiast tak, fotografia. Już jutro odbędzie się pewne wydarzenie, które nazywa się Pracownia Fotografii Fotolab we własnej łazience.
1: To tak naprawdę nie chciałby mieć takiego swojego darkroom w łazience. Jest to wydarzenie prowadzone przez Tomasza Sokołowskiego. Są to bezpłatne warsztaty fotograficzne, a sam cykl ma obejmować przede wszystkim podstawy sztuki fotograficznej, zapoznanie się z różnymi technikami, eksperymentowanie z materiałami, bo gdzie lepiej eksperymentować, jak nie na darmowych warsztatach.
0: Albo we własnej łazience.
1: No
0: jak sam tytuł wydarzenia nam mówi, właśnie późniejsze zajęcia będą się odbywały nawet w ciemni, a obowiązują również zapisy. Sama godzina jest to godzina 17 jutro, Fyrtel Główna na ulicy Głównej 42. Jest to ogólnie cykl troszeczkę takich wydarzeń, który rozpoczyna się od kilku spotkań poświęconych technicznym podstawom, czyli obsługi aparatu fotograficznego, prawidłowego naświetlania, kadrowania i obróbki plików cyfrowych i potem z czasem na kolejnych spotkaniach uczestnicy będą mogli wejść w półmrok ciemni fotograficznej i zobaczyć, jak to jest pracować na materiałach światłoczułych, czy na przykład wywoływać klisze fotograficzne. Mi się to ogólnie typowo kojarzy z takimi filmami, gdzie oni mają tę swoją ciemnię i tam jest tak czerwono i wszędzie wiszą różne zdjęcia. W wielu serialach, na pewno amerykańskich czy Netflixowych, pojawiły się takie kadry, więc jeśli chcielibyście chociaż raz się poczuć właśnie jak w takim serialu, to myślę, że jest to na pewno ciekawa forma.
1: Mi się to przede wszystkim skojarzyło z grą Life is Strange, gdzie gramy fotografką i ona też uwiecznia ważne dla siebie chwile i te chwile tak naprawdę pozwalają mi się cofać do nich i ratować jej życie. Może fotografia we własnej łazience nie uratuje wam życia, ale może odnajdziecie jakąś pasję dla siebie, może to będzie coś nowego, co jest warte spróbowania, dlatego już jutro zapraszamy was o godzinie 17 na właśnie to wydarzenie.
2: Autopromocja.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.

0: Dzisiaj w Przestrzeni Kultury leciał już jeden reportaż, natomiast my teraz może niekoniecznie o reportażu, a o takiej troszeczkę relacji nas samych, ponieważ wczoraj o godzinie 19 odbył się pewien spektakl, znowu wracamy tutaj do teatru, a konkretnie spektakl Włos na widelcu, stworzony przez Teatr Absurd, więc sobie troszeczkę o tym porozmawiamy, ponieważ Teatr Absurd jest naszym bliskim przyjacielem i mieliśmy okazję właśnie wziąć udział w tym przedstawieniu.
1: Tak, mieliśmy, ja też generalnie witam, Rok Orzechowski z tej strony. Mieliśmy taką możliwość z Dominiką, też z redaktorem Łęczukiem i też Jakubem Malcem, których serdecznie pozdrawiamy i było naprawdę przyjemnie. Udało nam się porozmawiać z rektorem WSB Merito, bo ta uczelnia jest jakby takim patronatem ogólnie Teatru Absurd, wspiera, więc z rektorem porozmawialiśmy z aktorami i już niedługo będziecie mogli usłyszeć tego jakieś efekty. Posłuchaj, Przemek, czego chciałbyś się dowiedzieć o tym spektaklu?
2: Przede wszystkim powiedzcie mi, o co chodzi z Włosem na widelcu?
1: No tak, tam jest wątek taki, że tam główny bohater ma i salon fryzjerski, i restaurację.
0: W sensie... Więc to się tak łączy. Finalnie nikt nie znalazł Włosa na widelcu.
1: Na szczęście.
0: Na szczęście. No myślę, że wtedy sanepid mógłby wkroczyć i już restauracja nie miałaby się najlepiej.
1: Nie, no wtedy zdecydowanie nie. Ogólnie cały spektakl jest absurdalny, tak jak wynika też z nazwy teatru, który go realizował. Jest stworzony tak naprawdę od zera. Co prawda piosenki to są przetłumaczone albo ogólnie wzięte od innych wykonawców, z filmów, z muzykali, ale są tak fajnie połączone z historią, że to naprawdę się człowiek cieszy, kiedy to słyszy. Są naprawdę bardzo dobrze przetłumaczone. Historia jest, myślę, że specjalnie chaotyczna i główny taki wątek to jest rozwód rodziców i ich taki konflikt generalnie, ale tych postaci jest tam pełno i z czego jedną z tych postaci gra nasz były redaktor Szymon Michala, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Ogólnie sam scenariusz został właśnie stworzony przez osoby, które grają, tak samo jak wszystkie piosenki były przez nich śpiewane i cała choreografia również była stworzona właśnie przez same osoby, więc jest to taki naprawdę handmade, własnoręcznie stworzony od zera praktycznie. No ja się bawiłam świetnie, ogólnie humor bardzo przerysowany, ale myślę, że właśnie na takie wieczorki, kiedy chcemy troszeczkę się pośmiać, nawet jeśli humor jest właśnie taki drastyczny, znaczy drastyczny to może złe słowo, ale wiemy mniej więcej o co chodzi, to jak najbardziej serdecznie polecamy.
2: Ale słuchajcie, mówicie tutaj o bardzo takich ciekawych tutaj doświadczeniach własnych, ale wspomnieliście o rozwodzie. Czy wy możecie zdradzić słuchaczom trochę rąbka tajemnicy, co jest powodem tego rozwodu?
0: No myślę, że w sumie trochę tak jak zazwyczaj w większości małżeństw, rodzice się po prostu nie dogadują najlepiej. Też ogólnie sam główny bohater, czyli mąż, jak można się domyślić.
1: Tymon,
0: tak, dokładnie. Jest troszeczkę negatywną postacią, no, chociaż sobie... troszeczkę to raczej za mało powiedziane. No jest negatywną postacią, nie najlepiej się odnosi zarówno do swojej żony, jak i do córki. No i po prostu żona Zefiryna chce w końcu ułożyć sobie życie na nowo już bez swojego męża, ze swoją córką.
1: Tak jest, córka też jest taką główną postacią. Jest tych postaci ogólnie mnóstwo. Jest chociażby policjant, który ciągle chodzi nietrzeźwy. Jest też najlepszy przyjaciel głównej bohaterki właśnie córki.
0: Kosmo.
1: Tak, Kosmo. Czyli taka przerysowana postać zodiakary w męskim, którym wygląda jak hippies generalnie, tak stereotypowo bardzo, ale bardzo zabawnie i pociesznie zagrana ta rola. Właśnie z tym aktorem też rozmawialiśmy i tych postaci jest dużo, dużo więcej takich bardzo przerysowanych właśnie i to się fajnie wpisuje. Też para influencerów, takie chyba nawiązanie do Fit Lovers trochę, ale tak mi się może tylko wydaje, także tego było naprawdę mnóstwo i da się dobrze w tym bawić. To nie jest jakaś niesamowicie poukładana historia, ale chyba nie miała być. To jest po prostu coś, gdzie można sobie powajbować, gdzie można się pośmiać i coś fajnego poczuć. W teatrze, czego się nie doświadczy ogólnie, no bo jednak większość spektakli to są takie historie od A do B, do punktu C. No tutaj zdecydowanie tego nie było. Piosenki często takie znikąd, ale które sprawiały uśmiech po prostu.
0: No więc serdecznie zapraszamy i polecamy Teatr Absurd. Natomiast teraz na antenie Radia Meteor poleci Miasto Duchów.

0: Radio Meteor.
1: Mówiliśmy trochę o fotografii, o spektaklach, a w kontekście tej fotografii mówiliśmy przede wszystkim o jej uwiecznianiu, a teraz pomówimy sobie trochę o rodzinnych warsztatach filmowych. Ale pierwsze pytanie do ciebie, Dominiko. Czy marzyłaś kiedyś o tym, żeby film stworzony przez ciebie był wyświetlany w kinie?
2: Nie.
1: No cóż, Dominika nie chce wziąć udziału widocznie w warsztatach filmowych, ale ja was, drodzy słuchacze, zachęcam. Warsztaty odbędą się 30 maja w godzinach 10:30-13:30. Są to warsztaty bezpłatne i jak informują organizatorzy, przede wszystkim musicie wziąć ze sobą telefon, zorganizować 3-osobową grupę, a wraz z asystentem będziecie mogli nakręcić swój pierwszy własny film.
2: Słuchajcie, każdy ma trochę inne marzenia. Ja nie mam marzeń, żeby zostać tworzycielem filmów. Natomiast myślę, że znajdzie się ktoś, kto na pewno ma. Może jesteś to ty, Przemku, może jest to nasz wspaniały realizator Ruch Orzechowski, a może ktokolwiek jeszcze inny. Więc jeśli waszym marzeniem bądź po prostu stwierdzicie, że a w sumie to mam ochotę, to jak najbardziej możecie sobie wziąć udział właśnie w takich warsztatach filmowych. Może się nauczycie czegoś nowego, może nie, może wam się spodoba, a może stwierdzicie, że to nie dla was. Aczkolwiek patrząc na to, że jest to właściwie darmowe, może warto po prostu pójść i zobaczyć, bo nigdy nie wiadomo, co nam się tak naprawdę w życiu spodoba.
1: Za darmo to dobra cena tak naprawdę. Mieliśmy darmowe warsztaty fotografii, trochę warsztatów darmowych, teraz filmowych. Jeżeli chodzi o zapisy, obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe, na pewno informacje znajdziecie na stronie organizatorów. Ja może jeszcze wspomnę, że same warsztaty poprowadzi Jonasz Błajacz, dziennikarz, twórca filmów dokumentalnych i lider młodzieżowy.
2: Natomiast powiedz mi, czy ty masz takie marzenie, żeby stworzony przez ciebie film był wyświetlany w kinie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że miałbym taką ambicję, żeby faktycznie zrobić coś własnego, żeby zostawić to egzegi monumentum, ale powiem ci tak szczerze, poza anteną, ale na antenie, że po tygodniu pewnie bym powiedział, że jest to paskudne i nie mógłbym już tego oglądać i musiałbym dzwonić do każdego kina w Polsce, żebyście cofnęli po prostu to.
2: I to jest okej. Okay. Natomiast wiesz, co jest moim marzeniem, jest to, żeby w tej chwili na antenie Radia Meteor poleciała Amy Winehouse.
3: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Słuchajcie, Dominika nie chce zrobić własnego filmu, ale inni widocznie chcą. Może też brali udział w podobnych warsztatach, o których mówiliśmy, a mówimy dzisiaj o reżyserze Michael Ripper i Lottie Schreiber. Będzie to film Surowiec, z którego wyrabia się sny i będzie to pokaz filmowy z dyskusją. I powiedz mi, Dominiko, czego my się na tej dyskusji i na tym panelu dowiemy?
1: O Jezus, czego my się dowiemy? No dowiemy się na pewno dużo rzeczy. Dowiemy się o tym, jak to ten film prowadzi widza przez przykłady austriackich wspólnot, pionierskich realizacji z lat 70. po współczesne inicjatywy, pokazując motywacje, wyzwania i codzienność życia we współdzielonej przestrzeni. Będzie to punkt wyjścia do refleksji i dyskusji nad przyszłością mieszkalnictwa. Więc jest to na pewno film, który sprawi, że będziecie myśleć, a przynajmniej powinniście myśleć, zwłaszcza skoro będziemy mieć tam później dyskusję. No i jakby obecnie sama kwestia mieszkalnictwa jest bardzo gorącym tematem, więc myślę, że może się tam pojawić dużo ciekawych głosów. Też pojawią się kwestie roli samoorganizacji oraz możliwości przenoszenia modeli kooperatywnych na grunt Polski. Mamy tutaj samo to wydarzenie też odbywa się w ramach Kongresu Architektury Polskiej 2026 i cyklu filmowego Projektor oraz Miasto Mówi, festiwal filmów o mieście i architekturze realizowany przez Wrocławską Fundację Filmową.
0: Tak, a to świetna okazja, może już was spotkać za dwa dni o godzinie 18 w Starej Rzeźni na ulicy Karbary 101 w Poznaniu.
1: I wstęp jest wolny, więc mamy kolejne darmowe wydarzenie. Więc jeśli macie coś takiego, że waszym marzeniem jest dowiedzieć się coś o mieszkaniach, ale co konkretnie to wam nie zdradzimy, ponieważ musi być ta jedna nutka tajemnicy, to jak najbardziej za dwa dni będziecie mieć okazję obejrzeć sobie film, pomyśleć, podyskutować i może trochę się wyżalić na te za wysokie ceny mieszkań.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Charlie XCX powiedziała, że zna mój mały sekret i mam podnieść ręce, a ja podnoszę ręce z wrażenia o wydarzeniu, w sensie z wrażenia wywołane wydarzeniem, o którym właśnie będę wam mówić, czyli drzewa w muzeum. Dominika, czy spodziewałabyś się, idąc na przykład do muzeum w Poznaniu, tego głównego tam przy Placu Wolności, że spotkasz tam drzewo?
2: Szczerze mówiąc, patrząc na to, że żyjemy właśnie w Poznaniu, to ja już nic mnie nie zdziwi, nie? Ale jeśli mają drzewa w muzeum, to myślę, że jak najbardziej piękny widok.
1: No ale nie przedłużając, to ja was zapraszam właśnie na drzewa w muzeum, czyli cykl organizowany z Maluchem w muzeum. Będzie to wydarzenie, które odbędzie się za dwa dni o 10:30 w Muzeum Narodowym w Poznaniu na Alei Marcinkowskiego 9 w Poznaniu. Jeżeli chodzi o zapisy, są one przez Formsa na stronie organizatorów wydarzenia. Koszt to jest 20 zł, a opiekun towarzyszący dziecku w tym wydarzeniu wchodzi bezpłatnie.
2: No i ogólnie możecie się dowiedzieć, czy właśnie w muzeum rosną drzewa. No, najwidoczniej rosną. Natomiast my, zostając jeszcze w tematyce muzeum, przejdziemy do tegotygodniowej premiery filmowej, czyli czegoś, co wywołuje skrajne emocje aktualnie. Jest to film pod tytułem Tom i Jerry – Przygoda w muzeum. Ogólnie myślę, że większość ludzi wie, kim jest Tom i Jerry. Myślę, że raczej kojarzymy. Ogólnie sam opis filmu brzmi tak. Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas, który przenosi ich do olśniewającego złotego miasta rodem ze starożytnych legend. Więc no już tutaj się zaczyna ciekawie, chociaż przyznam, że to pierwsze zdanie bardzo mi się nie kojarzy z kreskówkami, które znamy z dzieciństwa, ale myślę, że może być to też również ciekawe. Sam Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych, natomiast Jerry wpada w sidła niebezpiecznego szczurzego bossa. Gdy losy miasta zawisną na włosku, odwieczni wrogowie będą musieli połączyć siły, by ocalić Złote Miasto i jego mieszkańców. Okej, czyli patrząc na ten opis, widzę, że Tom i Jerry zaczną współpracować.
1: Tak, zaczną współpracować, co faktycznie nam się nie kojarzy z tym settingiem, który znamy z bajek, ale widocznie, patrząc na film Weba, 202 osoby chcą zobaczyć ten film. Mnie również trochę zaintrygował, mimo że odchodzi od tego takiego kanonu, który sobie wyrobił Tom i Jerry, to myślę, że jest to bardzo ciekawa i odmienna pozycja, jeżeli chcecie poczuć trochę nostalgii, albo jeżeli chcecie się wybrać na wydarzenie z młodszymi.
2: Właśnie jednocześnie możemy sobie tutaj postawić troszeczkę takie pytanie egzystencjonalne. Czy coś, co tak dobrze się przyjęło w przeszłości, czyli sama systematyka Toma i Jerry'ego w kreskówce, powinna zostać zmieniana, czy nie? No jak widać, albo nie widać, będzie widać.

0: No zobaczymy, bo jest to jednak, odchodzą od standardowego kanonu, czy się to przyjmie, zobaczymy. Natomiast jak widać, chcieli zrobić coś nowego, zamiast kontynuować stare przyzwyczajenia. Natomiast my zapraszamy was już w ten piątek na właśnie premierę Toma i Jerry'ego. I ogólnie, kto spojrzy teraz na zegarki, zobaczy godzinę kończącą się, ponieważ zbliża nam się godzina 19 powoli, tak bardzo powoli. No my już kończymy tą godzinę przestrzeni kultury, serdecznie zapraszamy na następną. I no co, mam nadzieję, że wszyscy się dowiedzieli coś ciekawego, co można robić w tym tygodniu w Poznaniu, albo w kinach, na spektaklach, przy ładnej pogodzie i przy brzydkiej, więc przez tą godzinę za mikrofonami byli
1: Przemysław Kostanowicz
0: i Dominika Seweryńska, natomiast za całą audycję odpowiadają również Zuzanna Turkiewicz i Aleksandra Wiśniewska, a realizował nas Roch Orzechowski. Dziękujemy.
2: Przestrzeń kultury.

0: kultury.
1: Na zegarach wybiła już godzina 19, to jak nasza zapowiedź tutaj powiedziała, to czas na przestrzeń kultury. Ze mną przed mikrofonem
2: Karolina Biedrzycka.
1: Mówi do was także Hania Kubiak. I dzisiaj o tym najświeższym wydarzeniu z kategorii kina, o festiwalu filmowym w Cannes 79. gali. No i tutaj naszą gwiazdą, naszym oczkiem w głowie będzie dzisiaj Paweł Pawlikowski, który otrzymał nagrodę w kategorii za najlepszego reżysera w tym roku. Na swoim koncie ma takie tytuły jak Zimna Wojna czy Ida i my także o tym dzisiaj porozmawiamy, także o całej twórczości Pawlikowskiego, o jego życiorysie, ale nie tylko, będzie dużo takich muzycznych smaczków muzyki filmowej, no i też troszeczkę o tym, co w tym roku w Cannes się zadziało.
2: Tak, o tym, co w Cannes, o jego najnowszym filmie Ojczyzna oraz innych dziełach Pawła Pawlikowskiego. A teraz zapraszamy na temat z jednego z filmów Zimnej Wojny, Ninę Simone.

0: Wysłuchacie Przestrzeni Kultury przy mikrofonach
1: Hania Kubiek,
0: Karolina Biedrzycka, realizuje nas Martyna Żydzińska, a dziś punktem wyjścia jest dla nas gala 79. Festiwal Filmowy w Cannes, wśród której, tak jak już wspominałyśmy, polski akcent, czyli nagroda za reżyserię filmu Ojczyzna dla Pawła Pawlikowskiego. Do tego filmu na pewno wrócimy, ale główną nagrodę festiwalu zdobył film Fjord Christiana Mungiu, wyróżniony Złotą Palmą dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali. Film opowiada o dwóch rodzinach żyjących w wiosce w Norwegii. Ja osobiście filmu jeszcze nie widziałam, bo tak jak mówimy, no, większość z tych filmów miała premierę na festiwalu.
1: Myślę, że one też nie są dostępne, więc też nie bijmy się za to wpierw.
0: Tak.
1: Ale robimy co w naszej mocy dla was dzisiaj z Karoliną. Przeczytałyśmy naprawdę wiele magazynów i też nasłuchałyśmy się różnych wywiadów, żeby wam te informacje w jakiejś pigułce streścić.
0: Tak, no, same jesteśmy ciekawe, co za tymi filmami stoi, także o Fjordzie z Złotą Palmą. Wiemy tyle, że ten rumuński reżyser przedstawia historię pary migrantów właśnie z Rumunii, która ściera się z taką tradycyjną norweską rodziną i gdzieś tam na tej przestrzeni, tej początkowej bliskości, przyjaznych uśmiechów, obserwujemy różnice obyczajowe, kulturowe i gdzieś taki cichy konflikt sąsiedzki przedstawia nam jakieś szersze spektrum polityczne, społeczne, głośny temat, co jest charakterystyczne dla Cannes, myślę.
1: Jak najbardziej. Też podoba mi się to, że coraz więcej w takich filmach pojawia się tego wątku norweskiego i też coraz więcej jest filmów norweskich. Sama Renata Reinsve w zeszłym roku chociażby też była, należała do obsady filmu Wartość Sentymentalna Riego i też naprawdę film obył się głośnym echem.
0: Widziałaś?
1: Tak, cudowny też film, naprawdę bardzo fajny i też bardzo lubię tą aktorkę. Ona jest taka bardzo wyrazista, ale taka subtelna.
0: Powiem ci szczerze, że jej nie znałam przed tym filmem, ale w ogóle jestem fanką skandynawskiego kina. Mam wrażenie, że ono tak
1: coraz bardziej szybuje.
0: Pewnie, ale w taki intymny, prosty sposób potrafi nam opowiedzieć historię z życia codziennego i nie pije gdzieś do tych wielkich dramatów, tylko takich.
1: Nie jest aż taki emocjonalny jak większość na przykład chociażby polskich filmów, gdzie powiedzmy te dramaty rodzinne, co są takie bardzo głośne, a tu było tak fajnie, subtelnie to przedstawione. No i w obsadzie oprócz Renaty Reinsve wyznalazł się także Sebastian Stan w filmie Fjord, więc jestem bardzo ciekawa tego filmu. Jak tylko pojawi się gdzieś tam w dostępnych mainstreamowych platformach streamingowych, to koniecznie obejrzę. A oprócz tego nagrodę Grand Prix, która może nie jest tą najlepszą topową nagrodą, ponieważ jest nią Złota Palma, to niemniej jednak docenia właśnie też ten drugi najlepszy film podczas gali. I tym drugim najlepszym filmem był Minotaur rosyjskiego reżysera Andrija Zwigniecewa, który wydawałoby się, że opowiada prostą historię, ponieważ pary rosyjskiej burżuazji, która przechodzi obecnie przez pewien kryzys w związku. Niemniej jednak, jak czytamy na łamach Variety, jeden z krytyków ocenił, że Minotaur to tak naprawdę taka troszeczkę w zasadzie diagnoza państwa i systemu politycznego.
0: I tu znów uderzamy od tej mikroprzestrzeni, która przedstawia nam szerszy kontekst polityczny. Dużo krytyków, z tego co wczytywałam się w opinie na temat tego filmu, gdzieś tam widzi oczywiście konotacje na temat aktualnej sytuacji wojny.
1: Tak, myślę, że też taką jakby kropką nad i, czy wisienką na torcie, kto jak woli, był przede wszystkim przemowa właśnie reżysera, rosyjskiego reżysera, jak odbierał tą nagrodę. Sam apelował do samego Władimira Putina, żeby zaprzestał tej wojny, więc myślę, że tutaj pewne puzzle nam się układają, ale tak jak mówimy i przypominamy, ciężko mówić o czymś, czego się nie widziało, więc na te premiery w Polsce będziemy musieli po prostu jeszcze poczekać.
0: Tak, czyli podsumowując, festiwal w Cannes w tym roku mocno politycznie. Przed nami jeszcze film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, na którym poświęcimy dłuższą chwilę, a teraz zostawiamy was z Depeche Mode.

0: Po prawie 8 latach docenienia za zimną wojnę nasz reżyser polski Paweł Pawlikowski ponownie ze statuetką w ręku dzięki sukcesowi Ojczyzny został tak naprawdę trzecim polskim filmowcem, którego doceniono co najmniej dwa razy. Wcześniej dokonali chociażby tego Andrzej Wajda czy Jerzy Skolimowski. Mhm. No ale co tutaj mamy takiego charakterystycznego u Pawlikowskiego? Mamy przede wszystkim tych rozbudowanych, problematycznych bohaterów, którzy tak naprawdę stoją na skraju różnych przemian, przede wszystkim tych politycznych, systemowych, pomiędzy zupełnie różnymi światami.
1: Znowu oszczędność w doborze bohaterów, bo to są dosłownie dwie główne postaci i to też jest charakterystyczne dla Pawlikowskiego. I znowu taki czas akcji, który on sobie upodobał, czyli gdzieś tam te lata krótko po wojnie, bądź jak sama zimna wojna wskazuje.
0: On lubi bardzo wracać właśnie do tego momentu, gdzie tą Polskę gdzieś tam opuścił, musiał opuścić. Mu się to kojarzy z jakąś taką nostalgią. Jest to na pewno nostalgiczny powrót dla niego. I też w jednym wywiadzie, chyba dzisiaj wydaje mi się, że słuchałam podczas konferencji właśnie prasowej tegorocznej gali, opowiadał o tym, że nie lubi kręcić filmów, czy myśleć w ogóle o filmach, które są zakorzenione w obecnej chwili. Lubi sobie właśnie wracać i rozważać tą przeszłość. No i tak, tą właśnie przeszłość podbijają nam kadry. Kadry, które są
1: czarno-białe.
0: Kadry Łukasza Żala, nie tylko pojawiają się właśnie w filmie Ojczyzna, ale także Łukasz Żal został doceniony.
1: Chyba z nim podczas Idy.
0: Tak, podczas Idy i Zimna wojna też należała do Żala. Tak. I też był bardzo doceniony, dwa razy nawet nominowany do Oscara, właśnie za zdjęcia do Zimnej wojny i za Idę. No niestety Oscara utrzymać się nie udało. Niemniej jednak te kadry naprawdę są takim, myślę, że przede wszystkim nadają takiej atmosfery i pozwalają takiemu widzowi łatwo właśnie wejść w ten taki świat przeszłości. Mhm.
1: Do genezy czarno-białych kadrów na pewno wrócimy, a sama chciałabym powiedzieć trochę o samej akcji Ojczyzny, oczywiście bez spoilerów zarówno dla nas, jak i dla was. Akcja rozgrywa się w 1949 roku, czyli tak naprawdę w samym środku wspominanej zimnej wojny. To wyrażenie będzie do nas dzisiaj wracać. Ale wyjątkowo nie w Polsce, a w Niemczech. Bo historia opowiada, jest to oczywiście jakaś tam fikcja i pewne wyobrażenie Pawlikowskiego na temat życiorysu Thomasa Manna, czyli laureata Literackiej Nagrody Nobla. O ile się nie mylę, Mann otrzymał tę nagrodę w latach 20. XX wieku. Także dla wszystkich z was, którzy liczą na jakąś wiarygodną biografię i odwzorowanie tego życiorysu, to tutaj się z tym nie spotkacie. Jest to charakterystyczne dla Pawlikowskiego, fabularne wyobrażenie jednak na temat tego noblisty.
0: Jak najbardziej. I w trakcie właśnie powrotu po latach tego wygnania z Niemiec towarzyszy mu córka. Córka Erika, Sandra Hüla. Aktorka, pisarka, ale też kobieta taka bardzo zaangażowana politycznie i też taka wyrazista, wręcz emocjonalna. I wspólnie podróżują przez kraj, jadąc od Frankfurtu pod wpływem amerykańskim, po kontrolowanego przez ZSRR Weimar. Po co? No by odebrać właśnie nagrodę dla ojca, nagrodę imienia Goethego.
1: Tak, i tutaj znowu ciekawostka dla was. Podobno w realnej historii noblisty towarzyszyła mu żona w tej podróży, także jest taki naoczny przykład tej
0: też tej kobiecej postaci.
1: A kobieca postać jednak jest tutaj to córka i tak jak wspominałam, nie jest to typowa biografia. W centrum znajduje się gdzieś ta Europa i trochę takie rozdarcie pomiędzy tym zachodnim, zachodnimi Niemcami, a powrotem do ZSRR, do Weimaru.
0: Co ciekawe też, właśnie w filmie pojawia się artystyczna muza Pawlikowskiego, Joanna Kulig. I myślę, że ona też może być takim swoistym echem tego, jak ta Europa wyglądała w filmie właśnie Zimna wojna. I mimo, że Joanna Kulig pojawia się w dwóch scenach, to też nie byle jakich scenach, bo scenach muzycznych, no to właśnie jest takim troszeczkę duchem poprzedniego filmu Pawlikowskiego i to takie troszeczkę za takie właśnie porównanie tych zupełnie innych części świata, nie?
1: Tak, Kulik pojawia się również w Idzie, również w takiej formie postaci akurat drugoplanowej, też muzycznie, także widać, że Pawlikowskiemu po drodze z Kulik za chwilkę będziecie mieli szansę ją usłyszeć. Ostatni fragment na temat filmu Ojczyzna to, że znowu widzimy tutaj może nie biografie nobliste, ale elementy biograficzne związane z samym życiem Pawlikowskiego, o czym zaraz posłuchacie trochę więcej.
0: Tak, myślę, że tutaj tajemnicą nie będzie, jeżeli powiemy, że Pawlikowski wyemigrował z Polski bardzo szybko, bo w wieku 14 lat, ale o tym też będziemy troszeczkę później mówić. No to jednak w jego twórczości odbijają się gdzieś tam właśnie ta tematyka tożsamości, czy to w Idzie, czy to właśnie w Zimnej Wojnie, czy to właśnie w tej Ojczyźnie, gdzie widać tą naprawdę możliwość wariancji potoczenia się danej sytuacji w zależności od tego, gdzie się urodziłeś, kim jesteś, z jakiego kraju, kultury się wywodzisz i tak dalej. I to jest fajne, że Pawlikowski pokazuje historię, która się wydarzyła, ale nie z takim łatwym, że okej, łatwo jest mówić o historii, czy łatwo jest mówić o jakichś sytuacjach z tej przeszłej perspektywy, tylko on rzeczywiście daje tutaj nam do namysłu, pokazuje tę wielowątkowość tych wszystkich wydarzeń.
1: I wielowątkowość budowania swojej tożsamości, tak. Nie? Bo tutaj jest właśnie o tym, sam Pawlikowski spędził wiele lat na emigracji i podobnie jak główny bohater Man, gdzieś tam może w nim w środku cały czas kiełkuje jakaś myśl i jakieś wątpliwości. O tym już za chwilę, a teraz zostawiamy was ze wspomnianą Joanną Kulik.

0: Wysłuchacie Przestrzeni Kultury, a my o Pawle Pawlikowskim. I tak jak wspominałyśmy, wiele lat spędził na emigracji, ponieważ w wieku 14 lat jego mama podjęła decyzję o wyprowadzce z synem do Wielkiej Brytanii. Tam rozpoczął pracę jako reżyser filmowy, ale zanim to, z tego co sam reżyser wspomina, była to dla niego spora trauma. Musiał zostawić przyjaciół, dotychczasowe życie, nie znał angielskiego i nagle gdzieś tam ten wielki świat, Wielka Brytania, i odcisnęła na nim piętno.
1: Tak, no myślę, że tutaj przede wszystkim to mamy naprawdę taką wielowątkowość też tej biografii. Zaczynając właśnie od tej emigracji, też po takie pochodzenie, właśnie on urodził się w rodzinie katolickiej, niemniej jednak potem się dowiedział chyba już jako dorosły człowiek, że ma żydowskie korzenia i też, że jego babcia zginęła w Auschwitz.
0: Tak, i tutaj dla wszystkich z was, którzy oglądali Idę, no myślę, że można się dopatrzeć dużej konotacji znowu z życiem osobistym reżysera.
1: Tak, więc myślę, że też fajnie, że o tym mówimy i fajnie, że się będziemy troszeczkę na ten temat rozwodzić. Sam Pawlikowski, myślę, że to też na pewno daje mu dużo takich symboli, też takiego obeznania z literaturą. Jest kwestia właśnie z jego studiów na Oksfordzie, gdzie rzeczywiście sporo na temat literatury i filozofii się uczył. Nawet zaczął pisać doktorat, ale tak jak właśnie mówisz, tam wziął udział w warsztatach i w tym świecie filmowym gdzieś tam się zakochał.
0: Pozostał.
1: Tak. I zaczął tworzyć dokumenty.
0: Tak, został zatrudniony w BBC, w dziale produkującym dokumenty właśnie o problematyce społecznej, o biedzie, o jakichś trudnych tematach. Szybko nadano mu taką łatkę specjalisty od problematyki Europy Wschodniej, jako że prywatnie z pochodzenia Polak, żonaty był z Rosjanką.
1: Tak, z Rosjanką. Ja mi się też zawsze myli. Czy wyjść za mąż, czy ożenić się, też mi się myli, więc się nie martw.
0: Także, że co ciekawe, tworzenie filmów zaczął od strony dokumentalnej. I pierwszym, najgłośniejszym takim tytułem, który myślę, że warto przybliżyć, jest jego dokument pod tytułem Serbski epos. Zadaje pytania o ideę państwa narodowego, o tożsamość etniczną. Oczywiście dotyczy wydarzeń, które działy się w tamtym czasie na Jugosławii.
1: Tak, myślę, że taką najgorętszym tematem był właśnie taka narracja tego dokumentu, ponieważ tej narracji tak naprawdę takiej zero-jedynkowej też nie było, ponieważ Pawlikowski zostawiał to wszystko dla oceny widzów, co budziło właśnie tą furię, że jak można było nie skomentować, jak można nie było wprowadzić tej takiej odzierającej z patosu narracji, która przedstawia właśnie te wydarzenia z takiej krytycznej perspektywy, no bo przecież te zbrodnie na Bałkanach, no o nich było głośno i krytycy zarzucali mu.
0: I też szczególnie krytycy zachodni, ponieważ oni ulegali jakiejś tam konkretnej narracji, oczekiwali od niego komentarza. Pawlikowski powiedział nie. Sfilmował przywódcę bośniackich Serbów Radovana Karadzica bez komentarza. Tak jak mówisz, ocenę zostawił widzom i to wzbudzało sporą furię. Brytyjczycy nie chcieli nawet dopuścić filmu do emisji, jednak film pojawił się i właśnie ten brak tego komentarza pozwala widzowi ocenić sytuację samemu, albo jak zdaniem Pawlikowskiego zobaczyć może trochę więcej.
1: Tu znowu nam się pojawia trochę ujęcie jakiegoś problemu z takiej szerszej perspektywy i pokazania naprawdę takiej skomplikowania tego wszystkiego, że wszystko jest naprawdę kompleksowe. Co do fabuły pojawiły się nieco później po tych wszystkich dokumentach. Pierwszym fabularnym debiutem Pawlikowskiego był Korespondent, który raczej nie został przyjęty pozytywnie. Uważano, że jest to film zbyt powierzchowny. Opowiadał o losach reportera zakochanego w dyrektorce mediów. No i niestety, no nie przeszedł tutaj gdzieś tam, nie zapisał się w pamięci widzów.
0: Tak, natomiast niedługo później Lato miłości, bo już 2004 rok i to pierwszy taki film fabularny, który naprawdę przypieczętował jego status, szczególnie właśnie w Wielkiej Brytanii. Obsypany nagrodami, film opowiadał o zauroczeniu kobiet z różnych klas społecznych. Także wyczytałyśmy głosy, że mógł stanowić inspirację dla bardzo popularnego filmu sprzed kilku lat w reżyserii Luki Gaudiniego, Tamte dni, tamte noce, który również opowiada historię pary nieheteronormatywnej, którą różni to pochodzenie. W rolach głównych między innymi Emily Blunt, która została poniekąd odkryta przez Pawlikowskiego i do tego jego odkrywania głównych bohaterek na pewno jeszcze wrócimy, bo ma ich trochę na swoim koncie.
1: Tak, i sam Pawlikowski też mówił, że dla niego ten film miał taki fajny wyraz, ponieważ dla niego też trudno znaleźć już takich mężczyzn, no takich, jak on to sam powiedział, z krwi i kości, i właśnie, że stwierdził sam, że dziewczyny to są nowi mężczyźni w obecnych czasach. Więc scenariusz rzeczywiście jest minimalistyczny, ale to też właśnie taka charakterystyczna metoda Pawlikowskiego, o której też wspominamy, realizowana przez całą jego karierę. Do kolejnych filmowych wrażeń przyjdziemy już za chwilę.
0: Mhm, a teraz zostawiamy was z bałkańskim akcentem, nawiązując do pierwszego dokumentu.

0: Wysłuchacie Przestrzeni Kultury, a my o Pawle Pawlikowskim. Na temat jego pierwszej fabuły trochę już zdążyliście się dowiedzieć, czyli Lato Miłości. Pawlikowski po tej pierwszej fabule, mimo że tak jak mówiłyśmy, dostał sporą nobilitację i szansę na rozwój w przestrzeni filmowej, zrezygnował z tego z prywatnych powodów.
1: Niebłahych. Naprawdę też rozmawiałyśmy z Karoliną tutaj poza antenią, że była to naprawdę ostateczna, myślę, że też bardzo taka wyrazista decyzja reżysera. O, fantastycznie, miałyśmy mały
0: problem techniczny, ale już wracamy. Chyba tak, przepraszam. Czasem zdarzają się takie małe wypadki, ale my tu o poważnych tematach i o tym, że ta przerwa... Wszystko jest okej? O tym, że ta przerwa wynikała z trudnej sytuacji Pawlikowskiego, bo między ostatnią fabułą a Zimną wojną, o której zaraz będzie mowa, ponad 10 lat. W połowie zdjęć do nowego filmu, które miał ukazać się po Lecie Miłości, okazało się, że u jego żony pianistki wykryto raka i to w ostatnim stadium. Także Pawlikowski przerwał pracę i tak jak powiedział kiedyś w wywiadzie dla Polityki, wolał się nią opiekować niż być na planie i tej decyzji trzymał się konsekwentnie. Po śmierci żony zajął się dziećmi i wrócił do pracy dopiero gdy one osiągnęły samodzielność. Także gdzieś z tego wynika ta dziesięcioletnia przerwa Pawlikowskiego w karierze.
1: Ale wrócił z podwojoną czy strojoną siłą, tak jak ja teraz do was. Przepraszamy was bardzo serdecznie za te nieścisłości techniczne. I wraca do nas z Zimną wojną, z filmem, który absolutnie zrewolucjonizował też taki polski ryneczek, można by było powiedzieć, filmowy. I fajnie, że ten Paweł Pawlikowski w tym polskim świecie filmowym także istnieje. I film naprawdę został ogromnie doceniony wszędzie. Zdobył 4 europejskie nagrody filmowe, najlepszy europejski film roku, reżyser roku, europejska aktorka roku, najlepszy europejski montażysta roku. Naprawdę wszystko naj. Także złotą palmę w kategorii najlepszy reżyser ponownie, 4 złote lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i tych naprawdę nominacji i nagród można byłoby wymieniać bez końca, ale myślę, że taką jedną z ważniejszych były aż 3 nominacje do Oscara.
0: I jest to najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. Przy pisaniu scenariusza Pawlikowski korzystał z pomocy Janusza Głowackiego. Niestety Głowacki nie dożył premiery i zmarł 9 miesięcy przed światową premierą. Filmowi, z tego co pamiętam, towarzyszył ogromne zamieszanie. Mam wrażenie, że naprawdę dużo było słychać o tym filmie. Również promocja, którą Pawlikowski musiał podjąć.
1: Był zmęczony tą wojną.
0: Tak, on o tym
1: opowiadał, że był zmęczony w ogóle tą promocją, że wszędzie musiał jechać i promować ten film. Fajnie, że w ogóle pisał też z Głowackim. Głowackiego możecie kojarzyć chociażby z takich tytułów jak Antygona w Nowym Jorku. Głowacki, także Janusz Głowacki też jest zarówno jak Pawlikowski emigrantem, więc oni doskonale odnajdywali się w tych właśnie historiach tych bohaterów. W ogóle taką inspiracją do Zimnej wojny, to jest bardzo ciekawe, były losy rodziców Pawlikowskiego. Nawet bohaterowie noszą ich imiona, Zula i Wiktor. Są to, wiadomo, nieprzedstawione osoby, postacie jeden do jeden, niemniej jednak ta inspiracja jest. Inspiracja tym związkiem, który był bardzo taki spontaniczny. Ci rodzice się schodzili, potem odchodzili od siebie i gdzieś tam po tej Europie się szukali, więc to była taka też osobista inspiracja reżysera.
0: Tak, podobnie jak główni bohaterzy, jednakże w filmie ona była członkinią zespołu lutowego, a on pianistą i kompozytorem, którzy tak jak wspominałaś, podobnie jak rodzice Pawlikowskiego, tułali się po tej Europie lat 50. i 60. Pawlikowski nie opowiadał tej historii chronologicznie, przeskakiwał w czasie, widzieliśmy właśnie to Mazowsze, tego Mazurka, ten przyjazd pianisty odwiedzający polskie wsie, później Paryż, gdzieś te poszukiwania tej miłości, tej relacji.
1: Tak, te rozchodzenia się, nie wiem, no i ten film był bardzo taki emocjonalny, taki, ja byłam bardzo wzruszona właśnie tymi, nie tylko tą przede wszystkim w ogóle sytuacją, w której się znaleźli bohaterowie, ale też tymi właśnie no taką niecodzienną relacją romantyczną, jaką mieli. Super w ogóle, super muzyka, fantastyczna muzyka. Ten folklorowy element połączony z jazzem, naprawdę genialne mistrzostwo świata dla mnie. Same kadry, znowu pojawia nam się tutaj Żal, który naprawdę te kadry eksponuje znakomicie.
0: I znowu czerń i biel.
1: Tak.
0: Z tego, co wyczytałam, Pawlikowski i Żal przez chwilę testowali kolory właśnie przy okazji Zimnej Wojny. Chcieli nadać temu taki socjalistyczny klimat, takie wiesz, wyeksponowane, maksymalne kolory, trochę kiczu, ale odebrali to. Po tej próbie zrezygnowali z kolorów na dobre i...
1: Ja myślę, że oni naprawdę nie tylko testowali i kadry, ale też aktorów, bo Joanna Kulik w tym filmie musiała się zmierzyć z naprawdę takim dość potężnym wyzwaniem tanecznym. Mhm. Ona się musiała, nie tylko że tego śpiewu, bo ten śpiew pojawił się już wcześniej u Kulik, właśnie w zasadzie na studiach aktorskich, ale tutaj no, ten taneczny element, sama mówi w wywiadach, że był dla niej bardzo trudny, tak samo dla Tomasza Kota, który jako muzyk, jako tam dyrygent musiał naprawdę znaleźć takie meritum, złoty środek w takiej lekkości też wymachiwania tymi rękoma.
0: Tak.
1: Więc też dla nich było naprawdę ogromne wyzwanie.
0: Muzyka pod okiem Marcina Masyckiego i tutaj ciekawostka, są sceny, w której widzimy Tomasza Kota, ale ręce są właśnie Masyckiego.
1: No tak. Proszę.
0: Sam Masycki odpowiedzialny jest za muzykę do filmu i myślę, że ten bardzo popularny temat filmowy, czyli dwa serduszka w wykonaniu Joanny Kulik, pozostawiamy wam właśnie teraz.

0: Wysłuchacie Przestrzeni Kultury. W tej godzinie na tapet Paweł Pawlikowski, jego dzieła. Omówiłyśmy już pokrótce Zimną Wojnę i tutaj przepraszam za lekką nieścisłość. Przed Zimną Wojną i tym właściwym powrotem Pawlikowskiego była Ida. No bo przecież zdecydowałyśmy się na taki mały miks chronologiczny. Po drodze pojawiły się lekkie problemy, już jesteśmy na ziemi i wracamy do was z Idą.
1: Tak, z Idą, która też ma taki bardzo osobisty akcent związany z tą tożsamością, czy nawet religijną, czy właśnie taką no po prostu państwową. I film powstał tak naprawdę Pawlikowski bardzo dużo filmów i tych dokumentalnych nagrywał gdzieś tam za granicą. On chciał znowu wrócić do Polski, nagrać film w Polsce z polskimi aktorami i tak się właśnie stało, ale nie o Polsce, która była obecnie w momencie nagrywania tego filmu, tylko o Polsce z jego dzieciństwa. I chciał właśnie rozważyć tą kwestię tożsamości, o tym też, o czym wspomniałyśmy wcześniej, czyli też fakt, że sam jako dorosły człowiek dowiedział się o swoich żydowskich korzeniach. To także chciał rozważyć, co to dokładnie znaczy być katolikiem, w ogóle chrześcijaninem, Żydem. To stanowiło taki motyw przewodni.
0: No i tutaj widzimy bardzo silne połączenie z główną bohaterką, która w trakcie filmu gdzieś tam w początkowym jego momencie dowiaduje się o tym, że jest Żydówką, której rodzina zginęła podczas wojny. Także wydaje mi się, że tutaj Ida, osobista historia próbująca zmierzyć się z jego pochodzeniem. Później mamy Zimną Wojnę, jakiś taki hołd dla historii romantycznej rodziców i znów w ojczyźnie powrót do tej tożsamości, ale może już bardziej narodowej, może już tej mniej dziecięcej, może już nie takiej szokującej informacji jak w tym przypadku, ale właśnie tego pochodzenia, tej religijności, narodowości, o której wspominałaś.
1: Tak, też tutaj obsada jest dosyć ciekawa, bo poza Agatą Kuleszą, która gra ciotkę Wandę, o której też zaraz powiemy, bo sama postać Wandy jest dość bardzo wyrazista i też inspirowana pewną osobą. Wanda, prokuratorka o komunistycznej przeszłości, jest ciocią zakonnicy Idy, granej przez Agatę Trzebuchowską i tutaj też była taka ciekawa historia.
0: Tak, Agata Trzebuchowska, czyli główna bohaterka filmu, nie jest w ogóle aktorką. Była studentką na Uniwersytecie Warszawskim, wyhaczoną przez znajomą Pawlikowskiego. Podobno Pawlikowski był już tak zdeterminowany, przesłuchał ponad 400 aktorek i nikt nie pasował mu do tej głównej postaci, którą gdzieś tam miał w głowie, że poprosił swoich znajomych z branży, żeby dyskretnie fotografowali nawet odpowiednie typy gdzieś tam na ulicy. No i tak podobno Agatę Trzebuchowską wyhaczono, a ponieważ była miłośniczką wspomnianego przez nas filmu Lato Miłości, czyli jednej z pierwszych fabuł, zgodziła się i wyobraź sobie, bez zerowe doświadczenie i kończysz na Oscarach, no bo Ida...
1: I wygrywasz Oscar.
0: Z Oscarem.
1: No to jest niesamowite, ale tak właśnie wprowadzają ci reżyserzy taką nutkę tej spontaniczności, która potem prezentuje się świetnie. Ale wróćmy do tej Wandy, do tego prototypu Wandy, bo to jest też ciekawa historia z tym. Otóż kiedy Pawlikowski uczył się na Oksfordzie, poznał pewną kobietę w latach 80. Stosunkowo starszą od niego, Helenę Wolińską-Brus, która była żoną jednego z wykładowców, zapraszała go na obiady, była bardzo sympatyczna, traktowała naprawdę go z taką dużą czułością i serdecznością. I po pewnym czasie Pawlikowski przeprowadził się, nie słyszał o niej nic absolutnie przez 10 lat, aż do momentu, kiedy włączył wiadomości, dokładnie BBC News, i tam pojawiła się informacja o tym, że polski rząd apeluje o ekstradycję właśnie tej kobiety pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości. I okazało się, że była w latach 50. prokuratorem odpowiedzialnym za śmierć niewinnych ludzi. I to właśnie na reżyserze, na Pawle, pozostawiło taki duży ślad, takie to zdumienie, ten dysonans tych takich dwóch twarzy tej kobiety.

0: podobną do tego prototypu można uznać.
1: Mhm. Myślę, że właśnie ta postać też była taką powodem takich dużych kontrowersji w Polsce, bo i środowiska konserwatywne i lewicowe tutaj atakowały Pawlikowskiego, zarzucając mu nieprzychylne przedstawienie Polaków jako także współsprawców właśnie tej rzezi żydowskiej, tak. Także powielanie właśnie tego stereotypu uosobionego przez postać Wandy, tego prokuratora.
0: Postać Wandy, ale również wydaje mi się, że był to pierwszy film, który otwarcie mówił o tym, że zagłady na ludności żydowskiej w Polsce dokonywali również Polacy. Mhm. I mimo, że jest to gdzieś tam szara strona naszej historii i było mnóstwo heroicznych czynów, musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie były nastroje w tamtych latach i że za ochronę ludności o pochodzeniu żydowskim Polacy również mieli odbierane życia, także takie historie jak w tym filmie, nie chcę wchodzić w szczegóły dla tych z was, którzy go nie oglądali, ale to również było powodem jakichś bardzo dużych kontrowersji i pierwszy raz zmierzenie się z tą ciemną stroną i tym, mhm. że Polacy często
1: też byli oprawcami po prostu.
0: Tak, tak.
1: Niemniej jednak myślę, że w Polsce nas ten film o wiele bardziej poruszył, bo jesteśmy z tym związani na takim gruncie geopolitycznym. Mhm. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych naprawdę powszechnie chwalono ten film za i aktorstwo, i styl wizualny, no i też nie bez powodu film otrzymał Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 2015 roku. A teraz zostawiamy was z Magdą Umer w utworze Miłość w Portofino.

0: Miłość w Portofino, tym razem nie w wykonaniu Joanny Kulik, ale również była wspomniana w Idzie, właśnie w jej wykonaniu, także dla tych z was, którzy są ciekawi Kulik w muzycznej odsłonie, zapraszamy i do zobaczenia jej w Ojczyźnie jako postaci drugoplanowej i właśnie w Idzie w ramach ciekawostki, jako przewijająca się muza Pawlikowskiego.
1: No myślę, że tutaj mamy sporo tych przewijających się wątków. Przede wszystkim już podsumujmy te czarno-białe kadry, ten efekt takiej szarości, ale też przede wszystkim

0: takim, takie szersze spojrzenie na te procesy historyczne, czerpanie z właśnie troszeczkę tego procesu emigracyjnego pawlikowskiego, mm-hmm. różnych takich tych perspektyw, o których wcześniej rozmawiałyśmy. Też przede wszystkim ten akcent muzyczny, głównie też inspiracja muzyką ludową, folklorem. Myślę, że to gdzieś też jest taka tęsknota za tą utraconą być może polską gdzieś tam w myślach pawlikowskiego, bo to naprawdę często się przejawia.
1: Folklor, ale i jazz. Dla mnie jazz kojarzy się właśnie troszkę bardziej z zachodem, poza czarno-białym kadrem, który, lubię to wyrażenie, że przedstawia jakieś takie ożywienie fotografii rodzinnych. No, tak Pawlikowski pamiętał Polskę wyjeżdżając i tak chciał ją przedstawić nam i sobie. To do takiego archaicznego formatu tych czarno-białych zdjęć dochodzi format samego ekranu i filmów, bo jest to 4:3, czyli niemal kwadratowy format często, na pewno w idzie. I to też jest gdzieś tam nawiązujący do starego radzieckiego kina, czy tej stylistyki formatów samego obrazu, którą kiedyś wykorzystywano. Mhm.
0: I tutaj no, kładziemy taką dużą wartość na temat tożsamości u Pawlikowskiego, więc już tak puentując i podsumowując, myślę, że te filmy są naprawdę warte obejrzenia. Zimną wojną macie na pewno dostępną na Netflixie.
1: Tak, i to do 1 czerwca, także wszystkich z was zachęcam teraz,
0: tak,
1: dzisiaj,
0: do
1: jutro,
0: weekend. Się.
1: Nawet tych z was, którzy już widzieli, bo ja dokładnie pamiętam, tutaj pozdrawiam cię, mamo, i wszystkiego najlepszego od razu.
0: Tak, dla wszystkich mam.
1: Mój pierwszy raz z Zimną wojną to było w kinie Malta, już nieistniejącym. Mama moja była w niebieskiej sukience z taką panią, pamiętam to do dziś. Także dla tych z was, którzy już widzieli, jak ona, zachęcam do przypomnienia sobie Netflix. Co tam jeszcze? Ida
0: jest na pewno na Amazon, nie Amazonie, tylko na tej takiej, kurczę.
1: Idę wyhaczyłam na tej stronie kin studyjnych.
0: Tak, ale to też jest na Prime chyba.
1: Chyba jest, ale bardzo ciekawa sprawa dla tych z was, którzy chcieliby wesprzeć kina studyjne MEK, Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Wpłacamy 15 zł, wybieramy konkretne kino, które chcemy wesprzeć, i te pieniądze idą dokładnie tam. My musimy się z wami żegnać powoli.
0: Tak, tak, tylko zostawiamy was jeszcze z jedną informacją, bo o tym nie powiedziałyśmy, że film Pawlikowskiego Ojczyzna trafi do kin dopiero 19 czerwca, więc też możecie sobie gdzieś tam w kalendarzu odnotować, że fajnie by było zobaczyć ten film. No ale tak, nasz czas mija się już, ma się ku końcowi. Było nam na pewno bardzo miło dzisiaj opowiadać wam i o Pawlikowskim, i o jego twórczości, a przed mikrofonami
1: Karolina Biedrzycka
0: i Hania Kubiak, a realizowała nas Martyna Żercińska.
1: Dziękujemy.
2: Przestrzeń kultury.

0: Magazyn muzyczny.
1: Dzień dobry, drodzy państwo. Przez najbliższą godzinę w naszym studiu będą rządzili faceci, o których krąży w Polsce chyba najwięcej złośliwych muzycznych mitów. Słyszeliście na pewno ten klasyczny tekst, że Happysadu słuchają tylko 15-letnie dziewczynki i nawet one w końcu z tego wyrastają. No więc jeśli tak słyszeliście, jeżeli tak myślicie, to mam dla was małą niespodziankę. Zanim jeden z największych i najbardziej wymagających od siebie raperów w tym kraju, w Quebo na Fide, zapełniał stadiony na swoich pierwszych bitach freestyle'owych, podśpiewywał właśnie piosenki chłopaków ze Skarżyska Kamiennej. Bo Happysad to nie jest tani sentyment, to fundament polskiej wrażliwości alternatywnej ostatnich dwóch dekad i my tę opowieść zaczniemy bez żadnego owijania w bawełnę. Od absolutnego koncertowego bęgeru wrzucamy już pierwszy bieg, na głośnikach zawędruje psychologa, a po nim kultowa łydka. Jedziemy.

Moja siostra nauczyła mnie słuchać w ten sposób piosenek rockowych, bo wcześniej ich nienawidziłem, ale my już wróćmy do tego, co zaczęliśmy na pierwszym właśnie wejściu na tej audycji. Za to fani pokochali ten zespół, za pewną autentyczność, która broni się sama, bo krytycy przez lata zarzucali im mało ambitne teksty, ale zadajmy sobie jedno proste pytanie. Co to właściwie znaczy ambitne? Czy piosenka musi być hermetycznym poematem, żeby poruszyć człowieka? No, Happy Set i ich muzyka jest tworzona po to, żeby przeżywać emocje w najczystszej postaci. Nazywają rzeczy w sposób prosty, ale zostawiają nam gigantyczne pole do własnej interpretacji. Ja jako dziecko bardzo, no myślę, podświadomie doceniałem właśnie tą prostotę, dzięki czemu mogłem się dobrze przy niej bawić, a dzisiaj nadal ją doceniam przez właśnie możliwość odkrywania znaczeń w ich piosenkach coraz to częściej i za każdym razem, gdy słucham którejś to losowej, powiedzmy, płyty, odkrywam coś nowego. Gdy w 2004 roku Happy Set wydawał debiutanckie Wszystko Jedno, nagrywali w Warszawie po nocach, niewyspani i kompletnie zagubieni w profesjonalnym studiu. Kuba Kawalec, czyli lider i autor tekstów oraz główny gitarzysta, wspomina, że popełnili wtedy masę błędów, ale to właśnie to surowe, niedoskonałe DNA ukształtowało ich styl. Zapowiedzieli wtedy, że nigdy nie chcą przejść na sterylne, idealne zawodostwo. Posłuchajmy, jak ten genialny miks alternatywnego rocka, brudu i takiej energii ska, bo to właśnie wprowadzają kolejne płyty, brzmi w propozycjach z naszej setlisty. Przed wami długa droga w dół, a zaraz po niej potężne czołgi.

Wracając właśnie do tego tematu, tych amatorskich błędów, to w wywiadzie Kuba Kawalec, czyli jak już wspominałem, lider grupy Happy Set, opowiada o potwornych błędach realizatorskich na pierwszej płycie, gdzie właśnie Marcin Borys, realizator, uczył się fachu na ich utworach. Warto mocniej to podkreślić, no bo to jest absolutna legenda, wizjoner polskiej produkcji, który jest odpowiedzialny za brzmienie płyty Hej Myslowic czy Katarzyny Nosowskiej, i to po prostu pokazuje w późniejszych płytach taki niesamowity skok jakościowy. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy mieli okazję wspólnie odsłuchać część albumu Zadyszka, bo to jest taki trochę eksperymentalny album. On opowiada o utworach, które wcześniej udało się temu zespołowi stworzyć. Oni zaprosili na dziesięciolecie swoje w 2011 roku zaprzyjaźnione kapele, żeby nagrały utwory po swojemu. I za chwilę o tym też bardziej, ale wracamy do chłopaków ze Skarżyska Kamiennej i przechodzimy do punktu kulminacyjnego naszej dzisiejszej setlisty i utworu, które zna absolutnie każdy, każdy choć raz w życiu siedział przy ognisku albo bawił się na juwenaliach, ponieważ Zanim pójdę, czyli manifest pokolenia, które szuka swojego miejsca na świecie. Ale na naszej dzisiejszej liście ten numer pojawia się w wersji absolutnie wyjątkowej i bezkompromisowej. Zespół łączy siły z genialnym ekscentrykiem polskiej sceny, Czesławem Mozilem. Jak brzmi ta emocjonalna petarda, gdy rockowa prostota Happy Sadu zderza się z unikalną, kabaretowo-alternatywną wrażliwością projektu Czesław Śpiewa? Przekonajmy się sami, ale zanim to nastąpi, klimat podgrzeje nam mroczna, hipnotyzująco kostucha. Posłuchajmy.

wykon. Piękny wykon. Dziękujemy, Czesław. Wracamy do zespołu. Happy Set to bez wątpienia jeden z najczęściej i najciężej koncertujących zespołów w Polsce. Ich bus przejechał setki tysięcy kilometrów, a oni sami regularnie udowadniają, że żyją i oddychają sceną. Od legendarnego przystanku Woodstock w 2011 roku dla kilkutysięcznego tłumu po coroczne wyprzedane trasy klubowe. Co ciekawe, ten zespół ma też drugie niezwykle eleganckie oblicze. Od lat potrafią przenieść swój rockowy pazur do dostojnych amfiteatrów i filharmonii, gdzie ich utwory zyskują przepiękne akustyczne aranżacje. Ta koncertowa energia i bliski kontakt z ludźmi to ich największa siła. Doskonale usłyszycie to w kolejnym bloku muzycznym. Zaczynamy od tajemniczego Mostu na Krzywej i przechodzimy przez autentyczny ogień w wersji Piwnicy u Dziadka live, aż po porywający trak tańczymy, ale. Ciekawostka jest taka, że właśnie ten Most na Krzywej to jest taki ukryty geograficzny smaczek. Jest to genialna właśnie ciekawostka dla wiernych fanów, ponieważ tytułowa Krzywa odnosi się do miejsca w rodzinnym mieście muzyków, już wspominałem, Skarżysku Kamiennej, i to tam w takim alternatywnym klubie Semafor, będącym w takiej strefie mocno kolejowej, mocno industrialnej, zespół stawiał swoje absolutnie pierwsze muzyczne kroki i tam zrodziła się ich tożsamość. To buduje taki świetny, nostalgiczny klimat, że oni dalej do tego nawiązują, a potem ruszyli w Polskę. Też przypominam, że w tym klubie Semafor oni grali jeszcze covery, zanim w 2004 roku zaczęli już grać na poważnie. No i teraz zapraszam właśnie do tego Mostu na Krzywej i dalej zobaczymy, gdzie nas ten los poniesie.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień, zrzucali tam węgiel i jabłka, no i ta

0: Świetnie. Ja zanim zejdziemy, to jeszcze chciałem przedstawić chłopaków: Łukasz, Kuba, Artur, Jarek, Daniel na trąbeczce, Kuba.
1: Daniel na trąbeczce, a my na mikrofonie. Przenosimy się do momentu, który na zawsze zmienił układ sił w polskim roku i zamknął usta wszystkim niedowiarkom. Cofnijmy się do sierpnia 2012 roku. Kostrzyn nad Odrą, przystanek Woodstock. Warto sobie to wyobrazić. Przez lata krytycy muzyczni i internetowi mędrcy próbowali wepchnąć Happy Set do szuflady z napisem harcerski, prosty rok dla nastolatków. Mówiono, że ich piosenki są zbyt grzeczne. I z taką właśnie łatką zespół ze Skarżyska Kamiennej wyszedł na dużą scenę przed najbardziej bezwzględną, wychowaną na ciężkim metalu i punku publiczność w Europie. Co tam się wydarzyło? Absolutny, bezkompromisowy knockout. Chłopaki zagrali koncert życia, podkręcili brzmienie i uderzyli potężną, brudną, rockową energią, a kurz spod nóg szalejącego pogo unosił się nad całym terenem festiwalu. Reakcja ludzi była tak nieprawdopodobna, że Woodstockowicze w oficjalnym plebiscycie przyznali im nagrodę Złotego Bączka, czyli nagrodę za absolutnie następny, najlepszy występ całej edycji. To oznaczało tylko jedno. Rok później, w 2013, Happy Set wrócił do Kostrzyna jako główna gwiazda wieczoru, aby odebrać właśnie tą statuetkę. Gdy Kuba Kawalec podszedł do mikrofonu, nocny krajobraz pod sceną zapierał dech w piersiach. Według szacunków przed zespołem stanęło wtedy morze ludzi liczące 500 000 osób. Wyobraźcie sobie ten moment, 500 tysięcy ludzi zjednoczonych w jednym gigantycznym tłumie, śpiewających każde słowo z wokalistą, a Jerzy Owsiak z boku sceny przecierający oczy ze zdumienia. Ten koncert został zarejestrowany na kultowym CD podwójnym oraz pojedynczym DVD, stając się jednym z najważniejszych żywych dokumentów w historii polskiej muzyki festiwalowej. I właśnie ten wykon Piwnicy u Dziadka, który przed chwilą mogliśmy razem usłyszeć, pochodzi z wcześniej wspomnianych nagrań. Poczuliśmy właśnie ułamek tej nostalgii, takiej przestrzeni bezkompromisowej energii, która rodzi się na koncertach. No i na koncertach też mamy czynność, która do nich mocno nawiązuje, jest mocno z nimi związana, czyli tańczenie i oczywiście utwór od Happy Set Tańczmy. Już po chwili wracamy, a teraz zapraszamy właśnie do tego utworu.

słuchacie naszej specjalnej godziny z Happy Sunem, a za nami potężna dawka i koncertowej, i studyjnej energii. Teraz jednak za chwilę zwalniamy tempo, bo nie da się opowiedzieć historii tego zespołu bez przyjrzenia się liryce Kuby Kawalca. Wielu altystów powtarza wyświechtany frazes, że ich piosenki są jak dzieci. Mniej lub więcej kochane, ale własne. Kuba idzie o krok dalej. On mówi wprost, każda piosenka Happy Sadu to jest ich genetyczny zapis, ich własne DNA i ich bezkompromisowy pamiętnik z życia. To niesamowite, bo choć zespół prywatnie tworzą, jak sami mówią, bardzo wesołe chłopaki, to od zawsze mieli ogromną słabość do grania i słuchania smutnej, gorzkiej muzyki. Ich utwory wyewoluowały razem z nimi. Garażowy bunt i młodzieńcze rozczarowanie z czasem ustąpiły miejsca niezwykle dojrzałym i intymnym tekstom o relacjach, przemijaniu i ludzkich słabościach. Muzycy przyznają, że rzadko wstydzą się swoich starych rzeczy, nawet tych niedoskonałych, bo każda z nich była pisana z zapartym tchem i sercem na dłoni. I to właśnie z taką dojrzałą, emocjonalną i niezwykle kunsztowną stroną zespołu was teraz chciałbym zostawić. Zanim przejdziemy do takiego wielkiego naszego finału, posłuchajcie utworu, który już jest z tych nowszych płyt, właśnie z tych bardziej dojrzałych, gdzie zespół miał już około 20 lat koncertowania ze sobą. No i myślę, że właśnie ta idealną tą przemianę pokaże nam utwór Płytka Rzeka, oczywiście od zespołu Happy Set. Zapraszam.

Chłopaki właśnie świętują imponujące ćwierćwiecze powstania zespołu i robią to w sposób, którego mogłoby im pozazdrościć niejedna młoda gwiazda popu czy rapu. Gdy zajrzymy w internetowe statystyki, liczby dosłownie zwalają z nóg. Happyset to absolutny fenomen i potężna machina streamingowa. Na samym tylko Spotify ich utwory zostały odtworzone grubo ponad ćwierć miliarda razy. Codziennie ponad 100 tysięcy osób klika play, żeby posłuchać ich kawałków. Co ciekawe, ich legendarny debiut, czyli Wszystko Jedno, zbliża się na platformach do astronomicznej bariery 100 milionów odtworzeń. To pokazuje, że te piosenki nie zestarzały się ani o dzień. One żyją, krążą w krwiobiegu i co najważniejsze, cały czas rekrutują zupełnie nowe pokolenia słuchaczy, którzy w 2026 roku odkrywają te teksty na nowo. Zespół zresztą nie zwalnia z tempa, cały czas wydają nową muzykę. Niedawno uraczyli nas świetnym garażowym albumem Pierwsza Prosta, a równolegle eksperymentują w ramach genialnego koncertowego projektu Happyset Inaczej, jeżdżą po kraju z sekcją dętą, akordeonem i zamykają się w prestiżowych filharmoniach, udowadniając, że wciąż potrafią zaskoczyć samych siebie. I to jest prawda. Byłem na właśnie takim projekcie w Bydgoszczy, w Filharmonii Pomorskiej na Happyset Inaczej. Cały wykon jest po prostu potraktowany w bardzo subtelny, prywatny sposób. Opowiada nam jakąś historię. Muzycy grają na siedząco. My też jako widzowie jesteśmy na siedząco, więc stawia nas to w takiej, powiedzmy, salonowej sytuacji, żeby ta historia właśnie mogła zostać opowiedziana. Nie jest to gawęda, jest to bardziej pogłębiona podróż po tym, co Happyset miał nam do zaprezentowania przez ostatnie dwie dekady. Przed nami już przedostatni akcent w dzisiejszym magazynie muzycznym, czyli utwór z takiego wykonu na Woodstocku w 2019 roku. Będzie to Heroina i to jest utwór, który ma specjalne miejsce w ustach fanów, ponieważ ustach i tak naprawdę też palcach, bo bardzo dużo fanów chce się uczyć tego na gitarze. Dużo takich informacji słyszałem, dużo się tego naczytałem w internecie. Sam nie gram na gitarze, więc nie wiem, ale jak wam się spodoba, to może też spróbujcie. Zapraszamy, Heroina, Happyset.

wszystko, co dobre, powoli dobiega końca. Kiedy następnym razem ktoś próbuje wam wmówić, że happy set to muzyka, z której się wyrasta, po prostu włączcie im ten utwór, który przed chwilą leciał. Z muzyki, która daje tak gigantyczną przestrzeń na własne emocje, nie wyrasta się nigdy. Zmieniają się tylko dekoracje od młodzieńczych lat po dorosłe fotele w filharmoniach, ale prawda w tych piosenkach zostaje na zawsze. Zostawiam was z potężnym takim finałem naszej dzisiejszej playlisty. To będzie wielka, emocjonalna klamra kompozycyjna. Zaczynaliśmy audycję od nastoletniej, wściekłej bezradności w utworze psychologa, a kończymy niezwykle dojrzałym, poetyckim pogodzeniem się z losem. Przed wami utwór Bez cienia z już prawie najnowszej płyty od właśnie tego skarżyskiego zespołu. Dziękuję wam za tę wspólną godzinę. Mówił do was Igor Kwasigroch. Do usłyszenia na koncertach Happy Setu. Jeżeli się spotkamy, słuchajcie starych polskich bendów. To był Magmus. Dzięki i na razie. Pa, pa.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Dzień Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udo

0: stanąć gdzieś pomiędzy.
1: Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocję.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja.
3: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: to tylko wersy.
1: Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska niegotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: przeżyć.
1: Najlepsze rzeczy pisałem nad grobem. Gdy nie miałem z kim, sam chlałem jak pojeb. Nie było nikogo, kto mówił na zdrowie. Nie pytaj, czy tego nie...

0: Mogę mieć cokolwiek, ale nie chcę mi się ruszać dupy z Wersali. Najlepsze rzeczy pisałem nad grobem, gdy nie miałem z kim, sam chlałem jak pojeb. Nie było nikogo, kto mówił na zdrowie. Te najlepsze wersy zostawię na koniec. Ja i moi bracia mamy jeden cel, żyć jak we śnie, wiedząc, że to nie jest sen. Góry, doły, ale jakoś wiedziesz się, jeszcze wiedziesz się, na salon jak Mercedes-Benz. Ja i moi bracia mamy jeden cel, żyć jak we śnie, wiedząc, że to nie jest sen. Góry, doły, ale jakoś wiedziesz się, jeszcze wiedziesz się, na salon jak Mercedes-Benz.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata: Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Promocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
4: i Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.